0: ale też nie ma za bardzo się czego obawiać póki co.
1: Tak, ja nigdy nie myślałem, że będę tak mówił, ale jednak doszło już właśnie do tego momentu, że jednak takie rozsądne osiągnięcia są lepsze, bo nie rozwalają nam potencjalnie systemu, ale powodują, że ten system jednak ratowania światowego bezpieczeństwa, którego NATO jest podstawą, idzie powoli do przodu.
0: No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Codziennie w dobrym nastroju.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze, pozdrawiam naszych słuchaczy, witam serdecznie.
1: Te wczorajsze propozycje minister zdrowia uratują, naprawią polską ochronę zdrowia?
2: To jest taka gorączkowa próba ucieczki od odkrytych afer w czasie rządów Koalicji Obywatelskiej, a nie poważne reformowanie ochrony zdrowia, służby zdrowia. Donald Tusk zapowiadał, że kiedy dojdzie do władzy, myślę o kampanii wyborczej, to tak naprawi, zreformuje i uzdrowi służbę zdrowia, że lekarz będzie dzwonił do pacjenta, że pacjent będzie w centrum zainteresowania całego systemu. A tymczasem są telefony do pacjentów, tylko odkładające badania i zabiegi, dlatego że wprowadzono ograniczenia finansowe dla placówek medycznych.
1: To chyba akurat obiecał Szymon Hołownia.
2: No, ale to też koalicjant, ale Donald Tusk, dobrze, niech będzie, ale Donald Tusk też przecież nic nie zrobił w ciągu tego czasu, a była to wspólna jakaś, na pewno wspólne zobowiązanie koalicjantów, którzy dzisiaj rządzą. Nie słyszę też, by Szymon Hołownia, w związku z tym, że nic z tego nie wyszło, opuścił koalicję, także to w zasadzie obciąża całą koalicję, można tak to traktować. Natomiast do czego doprowadził ten rząd, to doprowadził do ograniczenia finansowania i mimo, że nakłady na ochronę zdrowia są coraz większe, to przypomnijmy te ograniczenia, choćby ostatnie, związane z badaniami profilaktycznymi, z badaniami obrazowymi. To ograniczenie do 60% finansowania ponadlimitowych świadczeń. Na skąd szpitale mają wziąć te 40%? To nie są przecież zakłady biznesowe, które mają możliwość zarabiania
1: pieniędzy. Politycy koalicji rządzącej przypominają ustawę podwyżkową o wynagrodzeniach personelu medycznego za waszych rządów, bo w 2022 roku od tego czasu podwyżki tak poszły do góry, że nie ma pieniędzy na nic.
2: Nie skupiałbym się na samych wynagrodzeniach, chociaż to jest ważny element, oczywiście zaraz do tego możemy wrócić, ale ja mówię o całym przepływie środków finansowych w systemie. My, kiedy byliśmy przy władzy odpowiedzialności za Polskę, jednak pilnowaliśmy tego, by świadczenia ponadlimitowe były opłacane w całości, w 100%, nawet jeżeli z jakimś opóźnieniem, ale jednak w kolejnym roku, z początkiem nowego roku, za stary rok, były rozliczenia i te świadczenia ponadlimitowe, bo trudno zaprojektować limity w ochronie zdrowia. Panie redaktorze, szanowni państwo, same limity są czymś, jakimś wielkim nieporozumieniem. Jak można w ogóle limitować świadczenia, czyli krótko mówiąc inaczej, planować, projektować liczbę osób, które zachorują, czy chorób, które wystąpią. Tego nie da się zrobić. Trzeba po prostu reagować na potrzeby pacjentów, a nie jakieś sztuczne limity wyznaczać. Ale przypomnijmy choćby likwidację porodówek zarządów Koalicji Obywatelskiej.
1: Likwidacja porodówek miała też miejsce zarządów PiSu.
2: No panie redaktorze, to oczywiście sobie możemy teraz się przerzucać, tylko że teraz ma to miejsce. Nie, ale teraz ma to miejsce w sposób naprawdę masowy i nieracjonalny absolutnie. Nie zrobiono nic tak naprawdę, żeby służbę zdrowia jakoś podnieść na wyższy poziom i spowodować, żeby ona działała w sposób bardziej racjonalny, zwłaszcza wykorzystywała środki finansowe. Mamy mnóstwo przecież uczciwych lekarzy. Naprawdę zdecydowana większość to są ludzie, którzy wykonują swoją pracę misyjnie, można powiedzieć. Do tej misyjności całego systemu trzeba powrócić. A tymczasem na czym się skupiamy dzisiaj? Na dyskusji o zarobkach niektórych wybranych pojedynczych lekarzy. Do tego nie powinno oczywiście dochodzić, bo no, choćby kwestia tych kontraktów. Kontrakty same w sobie może nie są czymś złym jako rozwiązanie alternatywne do umowy o pracę, tylko no, kwestia związania ich z procentowym udziałem w procedurach, wycenach procedur jest moim zdaniem absolutnym absurdem.
1: A to no, uważa pan, wracając do tego planu, do tych pomysłów, słów minister zdrowia, to one nie wystarczą?
2: One w ogóle nie wystarczą. To jest w ogóle coś, co zostało rzucone do dyskusji w paru punktach, typu tam ta stawka godzinowa ograniczona, nie wiadomo skąd.
1: Ograniczenie kominów płacowych, ustalenie limitu maksymalnych wynagrodzeń, urealnienie lekarskich grafików, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdy w jednym momencie lekarz na papierze przebywa w kilku miejscach jednocześnie.
2: Pozornie to brzmi w taki sposób, że można nad tym się skupić w dalszej dyskusji, tylko to jest takie rzucenie paru pomysłów napisanych na kolanie. To nie zreformuje ochrony zdrowia i służby zdrowia w całości. Skąd pani minister wzięła na przykład tę stawkę godzinową, chciałbym zapytać? Co rzuciła tak, żeby wokół tego była dyskusja? Tymczasem ona w ogóle nie jest wiarygodna, pani minister zdrowia, pomijając już cały ten rząd, bo przecież to ona też robiła, jak wynika z oświadczenia jej majątkowego, biznes na ochronie zdrowia. Także to tutaj powinien stanąć na czele tego resortu ktoś z wielkim autorytetem. Myślę, że jednak lekarz z dużym doświadczeniem, może profesor, oczywiście o zdolnościach menedżerskich także, który rozumie...
1: Zdrowia. Się, została wzięta menadżer szpitala, osoba spoza polityki, która powinna widzieć, jak ten system wygląda od środka.
2: Wzięta została menadżer, która konsolidowała, czyli likwidowała szpitale tak naprawdę na Pomorzu, a zarabiała na szpitalach choćby ostatnio o tych ekspertyzach ujawnionych, no choćby właśnie w województwie podlaskim. Taka osoba, która robi biznes swój, zarabia na tych wszystkich operacjach w ochronie zdrowia, nie powinna być nigdy ministrem zdrowia. To absolutnie jest nieporozumienie.
1: A to jaki wobec tego Prawo i Sprawiedliwość ma pomysły na to, aby tą ochronę zdrowia uratować, zreformować?
2: Teraz rządzi Koalicja Obywatelska, panie redaktorze.
1: No, teraz tak. No ale od merytorycznej opozycji oczekiwałbym tego, że skoro coś krytykujecie, to macie swoją wizję na dany temat.
2: No, trudno nie krytykować, kiedy nie zostało zrobione nic, jeżeli chodzi o 3 lata rządów Koalicji Obywatelskiej na prawo ochrony zdrowia. My swoje koncepcje przygotowujemy, zresztą częściowo już nawet są one ujawniane i ogłaszane, ale to nie jest naszą rolą dzisiaj, kiedy rządzą inni, brać odpowiedzialność za reformę służby zdrowia. Musimy oczywiście przygotować kompleksowy, nad tym pracujemy program. Ja nie wiem w ogóle tutaj, czy zaczynać o tych niektórych pomysłach naszych rozmawiać, które zostały też i wczoraj między innymi ujawnione czy wskazane. I się zastanawiamy nad tym, jak finansować w ogóle system ochrony zdrowia. Na przykład, czy te ceny procedur są po pierwsze adekwatne, czy w ogóle potrzebne. Kiedyś analizowaliśmy to pod kątem takim, bo był pomysł Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich jeszcze dwie kadencje wstecz przed wyborami. Kiedy przygotowywaliśmy program, ten pierwszy, który nas zaprowadził do zwycięstwa w 2015 roku jeszcze, żeby porównać system finansowania budżetowego i system finansowania poprzez kontrakty z placówkami ochrony zdrowia. I nam wyszło to tak, że w zasadzie ten system budżetowy by nie był wcale droższy, aby zniknął NFZ, który jest też sam w sobie instytucją bardzo trudno do nie wiem, zreformowania, kierowania i też kosztowną. Musimy wrócić do tych wszystkich spraw, ale to nie jest jeszcze moment dzisiaj. Dzisiaj żądamy od Koalicji Obywatelskiej, żeby ona wyszła z poważnym programem i żeby się wywiązała z tego, co zapowiadała Polakom przed wyborami. To oni dzisiaj rządzą i oni mają w sondażach dzisiaj wciąż jakieś wysokie notowania. Nie zrobili w ochronie zdrowia nic, tylko robią biznesy.
1: To jest właśnie zastanawiające. Skoro jest tak źle, to dlaczego praktycznie nie spada Koalicji Obywatelskiej?
2: No więc muszą do końca się z tym zmierzyć, po prostu, żeby Polacy kompleksowo ocenili ich 4 lata rządu, bo ciągle jeszcze mają być może nadzieję, że coś jeszcze zostanie zrobione. No te pomysły, które rzuciła na kolanie napisane pani minister zdrowia, naprawdę nie doprowadzą specjalnie do niczego, do zmian systemowych. Choćby na przykład nie słyszę, nie ma w tej propozycji kilkupunktowej na przykład choćby tego, żeby jeżeli są kontrakty, to żeby odejść od procentowego udziału w finansowaniu tych kontraktów poszczególnych lekarzy, bo to powoduje, że mamy napęd biznesowy. Im więcej danych procedur wysokopłatnych, tym więcej lekarz zarabia, tym więcej go motywuje do działań w tym zakresie, a dyrektor szpitala chętnie takie osoby zatrudnia.
1: A tu jeszcze jest Naczelna Izba Lekarska, która też nie zgodzi się na to, aby ograniczyć zarobki lekarzy.
2: Ja tutaj nawet nie mówię o ograniczeniu, tylko o zracjonalizowaniu. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę też się na tym może skupiać, bo to jest jeden z elementów szczegółowych, ale naprawdę nie wolno biznesowo wiązać tych wysokości kontraktów z liczbą wykonanych świadczeń w takich czy innych procedurach. Myślę tu o tych wysoko opłacanych, ale o wszystkich praktycznie. Musimy wrócić do misyjności zawodu. Czy to jest kontrakt, czy to jest umowa o pracę, to trzeba powrócić do tego, żeby ta większość zdecydowana lekarzy, których wszyscy jesteśmy wdzięczni. Całemu personelowi medycznemu, pielęgniarkom, położnym, całemu systemowi opieki, ochronie zdrowia, bo naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, którzy przyszli do zawodu po to, żeby służyć ludziom, żeby służyć pacjentom. I trzeba właśnie ich słuchać, z nimi rozmawiać i na przykład doprowadzić też do tego, żeby relacje pomiędzy lekarzami rodzinnymi, a specjalistyczną opieką zdrowotną, ambulatoryjną, a szpitalami też jakoś po prostu inaczej uporządkować. Bardzo dziwi mnie na przykład to, że lekarz rodzinny nie może pewnych badań wykonać, ani nawet zlecić. Trzeba przejść przez te trzy szczeble, czyli lekarz rodzinny, specjalistyka i szpital. Tutaj na pewno jest jakieś pole do działania. Też to by zmniejszyło koszty.
1: No to w takim razie czekamy na te rewolucyjne pomysły Prawa i Sprawiedliwości.
2: Nie rewolucyjne, panie redaktorze.
1: Czyli nie będzie rewolucji.
2: Tu nie chodzi o rewolucję. Tu chodzi o to, żeby naprawdę to, co dobre, wyeksponować i w systemie umocnić, a patologiczne sytuacje zlikwidować. Ale dzisiaj
1: mamy... Eksperci mówią, że tu się przyda rewolucja tego systemu ochrony zdrowia, który jest niezmienny od X lat.
2: Nie wiem, czy rewolucja, ja wolałbym tego w tej chwili tak nie stawiać na ostrzu noża, bo to zależy od elementów, o których byśmy rozmawiali. Może w jednych elementach może być rewolucja, w innych wystarczy mądra ewolucja. To nie rzecz w słowach, rzecz w działaniach.
1: No to natomiast, na te działania będziemy czekać.
2: Natomiast panie redaktorze, my czekamy przede wszystkim na to, co zrobi obecnie rządząca ekipa, żeby naprawdę nie tylko uciekać w hasła od swojej patologii, którą odkryliśmy, tylko żeby naprawdę coś dobrego zrobić.
1: Zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Polska delegacja na czele Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski powiedzieli, że wszystkie nasze cele zostały zrealizowane. Pan również ten optymizm podziela po tym szczycie NATO, obserwując to, jakie decyzje zapadły?
2: My nie o wszystkich decyzjach jeszcze wiemy. O niektórych wiemy w taki, powiedzmy, sposób kierunkowy, ale nieszczegółowy. Parę rzeczy takich szczegółowszych jest dobrych i interesujących, jak choćby ta sprawa, bo to jest konkret, jeżeli chodzi o rozbudowę choćby właśnie sieci przesyłowych, paliwowych w stronę państw wschodnich, które dołączyły do NATO, krajów bałtyckich, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Południowych. To jest istotny element zabezpieczenia. Gdyby to szybko zostało zrobione, to naprawdę jest to konkret i bardzo ważna rzecz. Ważną rzeczą na pewno jest też to, że widać większą konsolidację. Przedtem był pewien problem tego rozdźwięku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, jeżeli chodzi o wysokość finansowania potencjału wojskowego NATO. Próbowano tworzyć jakieś części NATO, jakieś NATO, swoiste NATO bis europejskie. No Donald Tusk w tym przecież tutaj bardzo w Polsce, można powiedzieć, się ujawnił jako taki zwolennik czegoś, takiego rozwiązania, które nie bierze pod uwagę strategicznego i najważniejszego udziału Stanów Zjednoczonych, ale chyba rzeczywiście trochę Europa się zreflektowała, kraje europejskie więcej pieniędzy chcą przeznaczać i już przeznaczają więcej pieniędzy na zbrojenia, co chyba prezydent USA i jego administracja odnotowuje pozytywnie.
1: No wyjątkiem bardzo Hiszpanii istotne. Jest, który się oberwał od prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, ale generalnie te procenty z 30 do 70, zmiana już na proporcje 40 do 60 już jakby została to pozytywnie odnotowana i pewnie to pójdzie w dalszym ciągu w tę stronę, żeby była jakaś równowaga ciężaru, a nie tylko ciężar po stronie prawie największego mocarstwa w ramach NATO i światowego mocarstwa, no, ale też Ameryka musi też, to rozumiemy, dbać też o swoje interesy, a my wiążąc się strategicznie z USA, też chcemy, żeby Europa wnosiła, tak jak Polska, większy wkład. No, dotychczas było to słabe, było to czasem wręcz symboliczne. Ważne jest to, że wszyscy mówili jednym głosem, tak jak wszyscy to potwierdzają po szczycie, że zagrożeniem jest Rosja. Z tym też jakieś były przedtem problemy. No, ja dostrzegam pewien ton, ton zmiany w kierunku pozytywnym, oby to było przełożone na konkrety, które dadzą bezpieczeństwo Polsce i Europie.
1: Ale też wsłuchując się w inne wypowiedzi, no to jednak to ten szczyt może być takim początkiem wyprowadzania wojsk amerykańskich z Europy. Powiedzeniem takim, że okej, musicie teraz sobie radzić sami.
2: No na to raczej nic nie wskazuje, przynajmniej jeżeli chodzi o wyprowadzenie wojsk amerykańskich z Polski. No, zmiana proporcji obecności sił amerykańskich w Europie, na przykład mniej w Niemczech, więcej w Polsce, bo tu jest większe zagrożenie, to jeszcze nie jest opuszczanie wojsk amerykańskich Europy. To jest kwestia decyzji, na które czekamy, pracy nad tym, żeby powstała stała baza, stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, bo tu chyba myślę, że nie tylko my widzimy taką potrzebę, ale i USA. Tak wynika z rozmów prezydenta Karola Nawrockiego, o których przecież wiemy, z prezydentem USA. Tu są dobre relacje, to jest bardzo ważne. Dobrze też, że tym razem nie było rozdźwięków, nawet tych takich propagandowych wypowiedziach po szczycie pomiędzy przedstawicielami rządu a prezydentem, że nie atakowali prezydenta.
1: No to nawet powiedzieli, że mówili, nawet Radosław Sikorski pochwalił, powiedział, że polska delegacja mówiła jednym głosem. Różnie z tym bywało, tym razem prezydent potraktował stanowisko rządu poważnie.
2: No może nie tyle pracowało stanowisko rządu poważnie, ile po prostu dobrze, że uzgodniono polskie interesy i ich jakby prezentację. Na pewno tutaj prezydent ma dobre rozeznanie i dobre relacje i to rząd się dostosowuje, ale dobrze, że się jakby dostosował rząd do tego, co prezentuje prezydent. Ważne jest to, żeby na zewnątrz mówić rzeczywiście jednym głosem. Można dyskutować wewnątrz, można dyskutować na zamkniętych posiedzeniach, można dyskutować wewnątrz kraju nad pewnymi elementami. Natomiast no, naprawdę źle działa wtedy taka sytuacja, kiedy na przykład prezydent zabiega o stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, a rząd, powiedzmy, no, ma jakieś inne zdanie, czy nie chce przygotować szybko tej informacji. Struktury. No dzisiaj myślę, że to powoli się zmienia. Daj Boże, żeby to było szczere i trwałe. Na razie odbieramy tę deklarację z jakąś nadzieją.
1: Czy polski rząd popełnił błąd, przekazując część rakiet do systemu Patriot Ukrainie?
2: No wydaje mi się, że jednak popełnił błąd, niezależnie od tego, co ostatnio na ten temat się mówi.
1: Ale wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że to odbyło się na wniosek USA. Więc czy polski rząd powinien wtedy postawić się Amerykanom?
2: Ja nie wiem, czy na wniosek, czy nie na wniosek, to mówi minister tego rządu, którego wiarygodność też musi być weryfikowana. Nie wiem, to trzeba sprawdzić. W ogóle będziemy dopytywać o pewne elementy tych wszystkich przekazów, które mamy teraz w Sejmie, zwłaszcza w Komisji Obrony Narodowej. Myślę, że dobrze by było też, będziemy się nad tym zastanawiać, żeby zorganizowane zostało niejawne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, żeby posłowie z tej komisji, którzy powinni mieć pełną wiedzę, żeby otrzymali tę wiedzę na temat tych takich szczegółowszych ustaleń szczytu w Ankarze i w ogóle wszystkich tych okoliczności związanych z przekazywaniem uzbrojenia w ramach patriotów w stronie ukraińskiej, bo tutaj myślę, że Polska albo powinna, jeżeli nawet USA, nawet gdyby tak było, tego nie wiemy do końca, to jest, mówię, na razie deklaracja.
1: No tylko tu by raczej nie kłamał w tej sprawie, rządu. Bo to byłoby szybkie do zweryfikowania, bardzo proste.
2: No nie wiem, natomiast nawet gdyby tak było, to trzeba było rozmawiać o tym w takim wymiarze partnerskim, że no Polska jednak oczekuje pewnych też takich ekwiwalentnych reakcji w sprawach dla nas ważnych od strony ukraińskiej, że my wspieramy Ukrainę, wspieraliśmy i wspieramy nadal i będziemy nadal pewnie wspierać. No tego wymaga też nasz interes strategiczny, ale też jednak no nie możemy dać się jako kraj tak ponoszący duże koszty z jednej strony poniżać, tak jak właśnie to się stało, jeżeli chodzi o te kwestie historyczne, a z drugiej strony, no musimy też oczekiwać od partnera pewnych z jego strony zobowiązań. No to nie może być jednostronne ciągle, bo wojna trwa długo. Mamy nadzieję, że Ukraina się obroni. Dobrze by to było, gdyby ta wojna zakończyła się jej zwycięstwem, a nie Rosji. No ale Ukraina też nie wykazuje takiej powiedziałbym postawy partnerskiej, a właśnie powinna wykazywać wdzięczność wobec Polski.
1: To w takim razie, czy dalsza pomoc dla Ukrainy powinna być uzależniona od wycofania się z decyzji o upamiętnieniu UPA i zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej?
2: Znaczy na pewno musi być uzależniona od polityki Ukrainy wobec Polski. To nie może być jednostronna relacja.
1: Znaczy powinno być takie stanowcze powiedzenie z naszej strony. Dopóki się nie zajmiecie tą polityką historyczną, nie wycofacie się z tej decyzji, nie zgodzicie się na ekshumację ofiar, to my pomagać wam już nie będziemy.
2: Panie redaktorze, tak po obywatelsku patrząc, to pewnie tego byśmy oczekiwali, ale prowadzi rozmowy prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Ukrainy. Były dwa spotkania. Z tych spotkań są sygnały takie, powiedziałbym, stonowane. Może dalsze rozmowy, dalsze kroki i prezydenta, i oby rząd się do tego dołączy. Może doprowadzą jednak do jakichś kompromisowych sytuacji. Oczywiście Polska nie ustąpi, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, bo rzeź wołyńska musi być tak bolesna rana, trauma w polskiej historii, w polskich rodzinach, w polskim narodzie, nie może być przedmiotem takich działań, jak podejmuje teraz Ukraina i jej władze. Nie może być przedmiotem honorowania zbrodniarzy jako bohaterów. I to nie jest tak, że my chcemy Ukrainie wyznaczać jej wartości aksjologiczne, historyczne, tylko po prostu zbrodnia musi być zawsze nazwana zbrodnią i musi być rozliczona w jakimś możliwym sensie, bo lata mijają, ale przede wszystkim musi być wyjaśniona, ujawniona. Oczekujemy pełnej ekshumacji, ale oczekujemy także dobrze, żeby Ukraina, która pretenduje do Unii Europejskiej, odcięła się jednak od swoich zbrodniarzy.
1: No chociaż no, prezydent powiedział, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, ale jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to tutaj porozumienia nie było.
2: Jeszcze go nie ma, nie było, natomiast no, musimy dążyć do tego, żeby jednak ono było wypracowane i tu potrzebne są na pewno bardzo ścisłe, konkretne kontakty, rozmowy, ale myślę, że ta reakcja pana prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o odebranie najwyższego polskiego oznaczenia prezydentowi Ukrainy, dała do myślenia nie tylko stronie ukraińskiej, ale dała też do myślenia tym, którzy obserwują to z zewnątrz. No, Polska musi zachować się godnie i zadbać o i swój interes, i swoją historię i swoją aksjologię historyczną.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: 7:09.

czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pani.

Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzać z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane dokładnie, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch waszego ojca będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z mego powodu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą, w tym mieście ucieknijcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jezus zapowiada uczniom, że trzeba będzie stanąć wobec prześladowań z powodu wiary, z powodu podążania za Nim, swojej przynależności do Kościoła, prześladowania, nawet aż po męczeńską śmierć, przelanie krwi, z powodu głoszonej Ewangelii, z powodu świadectwa dawanego Jezusowi. A On wzywa nas do wytrwałości. Ona zapewnia, że w godzinie cierpienia nie będziemy sami. Słyszymy to. Będzie wam poddane, co macie mówić. Duch Ojca waszego będzie przez was mówił. Zapewnia o swej pomocy w godzinie próby. Kiedy sięgamy do ksiąg Nowego Testamentu, do dzieł, które nam mówią o historii Kościoła, do dokumentów, które opisują sytuację chrześcijan współczesnych, możemy znaleźć wiele pięknych przykładów ludzi, którzy takie świadectwo składali, takie świadectwo składają, także i współcześnie pośród prześladowań. Świadectwa dawane przez męczenników II wojny światowej, świadectwa cierpień zadawanych Kościołowi Świętemu w powojennych latach w Polsce czy w innych krajach. Świadectwa dziś dawane przez chrześcijan w niejednym miejscu na świecie, gdzie stawia się przeszkody pracy Kościoła Świętego. Kto wytrwa do końca? Panie Jezu, daj nam łaskę trwania do końca przy Tobie. Dopomagaj nam wiernie Ci służyć w każdej sytuacji, w której trzeba będzie nam również dać świadectwo o naszej wierze.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 10 lipca. Anna Czytowska, dzień dobry. Zaczynamy kolejne wydanie poranka z Głośni Katolickich, 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pogoda wciąż kwietniowa, na przykład w Łomży teraz leje i to potężnie, ale już w poniedziałek zrobi się wyraźnie cieplej, więc oby do poniedziałku. A nasza pierwsza rozmowa pozwoli przenieść się w znacznie cieplejsze rejony Europy. Z Natalią Rosiak porozmawiam o wyspach wokół Sycylii, kawałku Europy, gdzie czas się zatrzymał. Może będzie to dla Państwa podpowiedź urlopowa. Gościem poranka o 8.15 będzie były poseł, analityk i komentator polityczny Robert Winnicki. Jutro rocznica krwawej niedzieli i o relacjach polsko-ukraińskich, także w kontekście tych ostatnich wydarzeń, wydarzeń z ostatnich tygodni będziemy rozmawiać. Za 5 minut, niecałe 5 minut nawet przegląd prasy. Ruszamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Na początek piątkowego przeglądu prasy zaglądamy do Gazety Polskiej Codziennie. Szef prosektorium i jego biznes pogrzebowy Telewizja Republika ujawnia nagrania, na których były już szef prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym. Kiedy jeszcze pełnił tę funkcję, występuje de facto jako przedstawiciel firmy pogrzebowej, z którą miał powiązania biznesowe. Doradza, jak obejść prawo, aby trzymać urnę z prochami w domu. Z informacji Piotra Nisztora, szefa redakcji Śledczej Republiki, wynika, że stacja posiada materiały, z których wynika, że w szpitalu dochodziło do fałszowania dokumentacji medycznych albo ich zaginięcia, gdy mogło dojść do błędów lekarskich skutkujących śmiercią pacjenta. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. Sikorski znów atakuje prezydenta tuż po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski pozwolił sobie na serię komentarzy w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego, w jednym z nich insynuując nawet współodpowiedzialność głowy państwa za ostatnie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. W codziennej czytamy także o tym, że Unia bierze na garnuszek aktywistów. Unia Europejska zamierza dofinansować organizacje pozarządowe, które będą głosić i wspierać politykę Zielonego Ładu. Tym razem olbrzymie pieniądze, około 700 tysięcy euro, mają być przekazywane na rozwój organizacji i sprawy bieżące, jak wynagrodzenia zespołu, działania statutowe i funkcjonowanie organizacji. Jeszcze jeden temat z codziennej ze znakiem zapytania. Niemcy przejmą kontrolę nad polskim niebem. Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej zamroziła 6,5 miliarda złotych należących do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dla przeciętnego obywatela oznacza to widmo odwołanych lotów i zamknięcia polskiej przestrzeni powietrznej. Bez tych środków agencja nie będzie w stanie opłacić kontrolerów lotów ani utrzymywać systemów radarowych. W Rzeczpospolitej wyższe grzywny mogą oznaczać więcej więźniów. Większość ekspertów uważa, że prawdziwym problemem nie jest wysokość grzywien, ale ich egzekucja. Stawki dzienne grzywien za przestępstwa nie były podnoszone od uchwalenia, czyli prawie 30 lat temu, kodeksu karnego. Dziś przedział kar wynosi od 100 zł do 1 080 000 zł. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że w obecnych realiach ekonomicznych grzywna w wysokości 100 zł za przestępstwo jest niska, zwłaszcza że kary finansowe za niektóre wykroczenia zaczynają się od kwot liczonych w tysiącach. Zaproponowało podniesienie dolnej i górnej stawki grzywny aż 10 razy. Najniższa stawka dzienna ma wynieść 100 zł, najwyższa 20 tysięcy. W rezultacie sąd będzie mógł wymierzyć grzywnę w przedziale od 1000 do 10 800 tysięcy. Mało tego, jeśli dane przestępstwo jest zagrożone nie tylko grzywną, ale i karą pozbawienia wolności do 1 roku, najniższa grzywna będzie musiała wynieść 5 tysięcy złotych. 55% ekspertów uczestniczących w panelu Rzeczpospolitej jest zdania, że taka podwyżka nie jest waloryzacją stawek, ale drastycznym zaostrzeniem sankcji karnych. Uważają też, że prawdziwym problemem jest nie wysokość grzywien, ale skuteczność ich egzekwowania. Przewidują, że tak radykalne podwyższenie wysokości grzywien spowoduje, że więcej skazanych nie będzie stać na ich uiszczenie, co spowoduje stosowanie zastępczych kar więzienia. W Rzeczpospolitej także o tym, że deweloperzy muszą walczyć o klientów. Pod koniec pierwszego półrocza deweloperzy na 7 rynkach oferowali 60 tysięcy mieszkań. Ogromna podaż nie pozwala na duże podwyżki cen. Z analiz Oto Domu wynika, że średnie ceny ofertowe metra kwadratowego nowych lokali wzrosły od grudnia o 4%, w ciągu roku o 7%. Zmniejszają się różnice, wciąż duże pomiędzy rynkami z tak zwanego peletonu, czyli Trójmiasto, Poznań, Kraków, Wrocław, przy jednoczesnym pogłębianiu się różnic między rynkami skrajnymi. Warszawa na jednym krańcu, a Katowicami i Łodzią na drugim. Według ekspertów najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na drugie półrocze jest stabilizacja cen. Trudno wskazać przesłanki, które mogłyby przemawiać za ich istotnymi wzrostami, zwłaszcza przy tak dużej podaży. Deweloperzy przygotowują więc promocje na jesień. W dziale sport Jan Urban, trener reprezentacji Polski, który mówi, widać na tym turnieju, jak ważni są piłkarze, którzy umieją wygrywać pojedynki i zdobywać przestrzeń. Niech to będzie dobra lekcja na mecze reprezentacji, kolejne mecze reprezentacji. Jeszcze jeden temat z Rzeczpospolitej. Warszawa, Kraków i Katowice walczą o kosmos. W jednym z polskich miast ma powstać Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ogłoszenie decyzji w poniedziałek. To będzie koło zamachowe branży kosmicznej ma obsługiwać 22 kraje i specjalizować się w bezpieczeństwie kosmicznym i zarządzaniu kryzysowym. O centrum ubiegają się Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Poznań i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z województwem śląskim, ale faworyci to Warszawa, Kraków i Katowice. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. Tu magazyn na weekend i kilka bardzo ciekawych tekstów, między innymi Sebastian Pawlina pisze o innej historii mundiali, jak piłka nożna zmieniła się nie do poznania. Piłka nożna nigdy nie była tylko sportem. Ścierają się w niej olbrzymie pieniądze oraz pasja zdolna zmieniać narody. I chociaż mecze zawodników Haiti, Wysp Zielonego Przylądka nie przejdą do legendy mundiali, dla piłkarzy i kibiców z tych państw będą przeżyciem, którego prawdopodobnie nigdy nie zapomną. Trudno powiedzieć, co w tej historii odegrało większą rolę, chciwość czy przypadek. W czerwcu 1974 roku, jak pisze autor, FIFA zdecydowała, że organizatorem mundialu w 1986 roku zostanie po raz pierwszy w historii Kolumbia, która na 5 stadionach miała gościć 16 reprezentacji. Gdy 4 lata później światowe władze piłki zdecydowały, że należy powiększyć grono do 24 drużyn, turniej stanął pod znakiem zapytania. Rozpoczęły się kilkuletnie dyskusje między prezydentem FIFA a dwoma kolejnymi prezydentami Kolumbii, mającymi wątpliwości, czy ich kraj poradzi sobie z przygotowaniami do imprezy większej niż pierwotnie planowana. W końcu w 1982 roku zapadła decyzja. Mistrzostwa odbędą się gdzie indziej. I jeszcze jeden bardzo ciekawy felieton Rafała Wosia. Człowiek zawsze adaptował się do pulsującego klimatu. Obecne pulsowanie klimatu jest oczywiście, jak pisze Woś, wywołane przez człowieka. Natomiast gdy klimat pulsował 3,5 tysiąca albo 7 tysięcy lat temu, działo się to bez udziału człowieka. Absurd. Podobnie jak wmawianie nam, że zmianom klimatu należy zapobiegać. Podczas gdy cała wiedza o dziejach naszego gatunku pokazuje raczej, że do tych zmian trzeba się adaptować. Dzieje człowieka są historią wielkich wędrówek, zaś jedną z głównych przyczyn tych migracji były zmiany klimatu, pisze Rafał Woś w dzisiejszym magazynie Dziennika Gazety Prawnej, magazynie na weekend. I tu stawiamy kropkę w przeglądzie prasy.
0: Prasowy poranek.

Włochy to nie tylko Rzym, Mediolan, Florencja czy nawet wyspa Sycylia, ale także małe wyspy rozrzucone wokół tej dużej, czyli wokół Sycylii, morza otaczająca Sycylię. Natura bardzo hojnie obsypała wyspami. Większość z nich to są wulkany, zarówno wygasłe, jak także te bardzo aktywne. 14 spośród tych wysp jest zamieszkanych. Są tam odrębne małe światy, a ich społeczności hermetyczne i mocno zakorzenione latem otwierają się na przyjezdnych, aby przez resztę roku żyć według dawnych, niepisanych reguł. Rytm życia wyznacza oczywiście natura. Natalia Rosiak, autorka bardzo popularnego bloga Italia by Natalia, opisała te wyspy, wyspy wokół Sycylii. Powstała książka Kraina wiatru i wulkanów. O tym zakątku Europy, bardzo niezwykłym i zakątku Włoch, porozmawiamy w poranku już za niecałe 5 minut.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Sezon urlopowy rozpoczęty, a dziś podpowiemy Państwu moim zdaniem nieoczywisty kierunek urlopowy, bo będą to wyspy wokół Sycylii. Moim gościem jest pani Natalia Rosiak, autorka bloga Italia by Natalia i autorka książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A punktem wyjścia do naszej rozmowy jest książka Wyspy wokół Sycylii, Kraina wiatru i wulkanów. To jeden z pani ulubionych regionów Włoch?
2: Tak, zdecydowanie Sycylia, ponieważ wyspy te należą do regionu zwanego Sycylią. Sycylia to jest zarówno ta największa wyspa Morza Śródziemnego, jak i region administracyjny składający się z tejże wyspy oraz ponad 30 małych wysp rozrzuconych na morzach dookoła Sycylii. Spośród tych 30 wysp 14 jest zamieszkanych. No i właśnie im poświęciłam moją książkę, bo to jest bardzo mało znany, a jednocześnie bardzo ciekawy zakątek Italii.
1: No właśnie, bo te wyspy kojarzą się raczej z jednodniowymi wycieczkami z Sycylii, z tej wyspy Sycylia. To za mało, żeby odkryć ich piękno?
2: Moim zdaniem tak. To jest dobry początek, chyba że ktoś wie, że jest tylko raz na Sycylii, tudzież na przykład w Kalabrii, bo z Kalabrii na Wyspy Liparyjskie także organizowane są jednodniowe wycieczki. Jeżeli ktoś wie, że jest tylko raz i prawdopodobnie nigdy więcej już nie będzie w tym rejonie Włoch, to tak, jak najbardziej. Jednodniowa wycieczka to jest zawsze lepsze rozwiązanie niż nic. Natomiast koneserom Italii, miłośnikom Sycylii bardzo polecam podróż jednak, no taką przynajmniej tygodniową. To jest zupełnie coś innego, bo to jest tak samo jak przykładowo pojedziecie Państwo z biurem podróży do Rzymu. Nocujecie gdzieś za 40 kilometrów od centrum Rzymu, przywożą was autokarem na stację metra, dojeżdżacie metrem, zwiedzacie calutki dzień, jest intensywnie, jest upał, jesteście zmęczeni i pod koniec dnia już nie cieszy was ten Rzym tak jak powinien, bo jesteście po prostu zmęczeni, bo sama tak zaczynałam swoją przygodę z wiecznym miastem, jak miałam 16 lat. Później trzeba tym metrem dojechać do autokaru, autokar znowu wywozi na nocleg gdzieś poza centrum Rzymu, akurat w tym momencie, kiedy ten Rzym się zaczyna robić najpiękniejszy wieczorem. No i następnego dnia znowu, tak? I tak samo mniej więcej wyglądają te jednodniowe wycieczki statkiem. One pozwolą już zobaczyć to piękno, pozwolą troszeczkę polizać tego świata, czegoś doświadczyć i przynajmniej przekonać się, czy to jest miejsce, które byśmy chcieli lepiej poznać. Ale one na pewno nie zapewnią tego, co nie są w stanie nawet dać namiastki tego, co można przeżyć, jeżeli na takiej wyspie się nocuje, jeżeli się troszeczkę z tymi ludźmi ma do czynienia, jeżeli zje się w lokalnej restauracji, a już w ogóle w restauracji domowej to już jest w ogóle wyższy poziom wtajemniczenia, jeżeli pójdzie się na trekking, na co nie ma przestrzeni podczas wycieczki statkiem jednodniowej, ponieważ dostaje się powiedzmy 2 godziny na wyspę. Jeżeli przejdzie się szlaki, jeżeli wdrapie się na punkty widokowe, na stożki wygasłych wulkanów, to jest coś absolutnie fenomenalnego.
1: A które z tych wysp są najbardziej przyjazne turystom, jeśli chodzi o infrastrukturę, hotele, restauracje, transport, bo za chwilę powiemy o pewnych trudnościach, które mogą nas spotkać, szczególnie po sezonie.
2: Generalnie zasada jest taka, im większa wyspa, tym jest łatwiejsza i lepiej zorganizowana pod względem infrastruktury i też logistycznie dla turysty. Im mniejsza wyspa, im bardziej położona na uboczu, tym trudniej. Jeżeli chodzi o archipelag Wysp Liparyjskich, to zdecydowanie najłatwiejszymi są Lipari i Vulcano. Także Salina jest dosyć łatwą wyspą, aczkolwiek na jednodniową wycieczkę moim zdaniem jest taka dosyć średnio trudna. O wiele lepsza jest na przykład Vulcano na jednodniową wycieczkę, ponieważ w obrębie blisko portu mamy właściwie wszystkie największe atrakcje i to jest najlepsza, jeżeli chodzi o Wyspy Liparyjskie, najlepsza wyspa, żeby ją zwiedzić w ciągu jednego dnia i chyba jedyna w sumie, którą można zwiedzić w ciągu jednego dnia, a przynajmniej inaczej, może nie całą, ale można dużo różnorodnych atrakcji zobaczyć, doświadczyć w ciągu jednego dnia, bez konieczności wynajmowania na przykład samochodu czy skutera. Jeżeli chodzi o inne archipelagi, no na przykład wyspa Lampedusa też jest dosyć łatwa do poruszania się bez samochodu i jest dosyć przyjazna, bo tam jest turystyka mocno rozwinięta. Tak samo wyspa Pantelleria, aczkolwiek czy Favignana w archipelagu Wysp Egackich, ale trzeba tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz w sezonie. W sezonie, ponieważ a sezon na tych wyspach jest dosyć krótki, on się zaczyna dopiero się zaczyna powoli w maju, kończy się z końcem września, w październiku jeszcze można pojechać i jeszcze nie wszystko będzie pozamykane, to samo na początku maja, ale powiedzmy, że od listopada do kwietnia włącznie, to nawet na tych dużych wyspach, tych bardziej rozwiniętych turystycznie, to nawet tam większość atrakcji, większość restauracji, szczególnie takich nastawionych stricte pod turystów, to wszystko jest martwe. To jakby, to nie jest ten czas. To nie jest to, co Sycylia, że na Sycylię możemy polecieć na przełomie stycznia i lutego i oczywiście nie wszystkiego doświadczymy, bo to nie jest sezon na plażowanie. To nie jest sezon na kąpiele w morzu, komunikacja publiczna jeździ rzadziej niż latem, tak? Różne nadmorskie miejscowości też są wymarłe w tym okresie, ale na wyspach to jest kompletnie sezon zimowy i taki właśnie od późnej jesieni do wczesnej wiosny to jest kompletnie, to nie jest dobry termin.
1: No właśnie, miałam zapytać, kiedy tam najlepiej jechać i przy okazji mówimy też o tych trudnościach, których można doświadczyć. Wybierając się na niektóre wyspy, powinniśmy mieć na uwadze, że nasze plany powrotu na przykład mogą się zmienić ze względu na pogodę?
2: Dokładnie. Z 14 zamieszkanych wysp tylko dwie, Pantelleria i Lampedusa, mają lotniska i tylko na te dwie wyspy można się dostać nie tylko drogą morską, ale też drogą lotniczą. I o ile naprawdę musiałaby być chyba fatalna pogoda, żeby samolot nie wystartował, no to żeby nie wypłynęła łódź, czy to prom, czy wodolot, to już o wiele łatwiej o to. Nawet też w sezonie letnim, chociaż wtedy to się wysoka fala zdarza się rzadziej, natomiast od jesieni do wiosny to jest dość częste, może jest niespokojne, to wynika z wiatru w dużej mierze i można utknąć na wyspie nawet na tydzień nieplanowanie, bo powiedzmy, ja kiedyś czegoś tego doświadczyłam w listopadzie, nawet na wulkanie Stromboli, gdzie utknęłam, dopłynęłam. To były jeszcze te czasy, kiedy byłam mniej świadoma, kiedy tak naprawdę dopiero zaczynałam porządnie zwiedzać wyspy i jeszcze wielu rzeczy nie wiedziałam. I życie mnie tak doświadczyło, że dotarłam do Stromboli, po czym szła wysoka fala, 8-metrowa i na kilka dni wszystko było uziemione, a Stromboli w listopadzie jest praktycznie martwe. Tam nie działa żaden lokal gastronomiczny. Działa jeden sklep, gdzie turysta ma ceny znacznie wyższe niż miejscowy. Więc to jest bardzo trudny temat organizacyjnie. Niestety tutaj to jest ten duży minus. No a to też to, że jesteśmy skazani czy to na drogę morską, czy na dodatkowy lot, tak, na przykład na Lampedusę czy Pantellerię, to też zwiększa koszt podróży.
1: I tam jest drożej niż w innych częściach Włoch właśnie ze względu na ten krótki sezon?
2: Czy w innych częściach Włoch to niekoniecznie, bo nie powiedziałabym na przykład, że na Lipari jest drożej niż w Portofino, czy na wybrzeżu Amalfi. Natomiast jeżeli porównamy takie... Odnieśmy jakby to do Sycylii, nie? Bo z tymi regionami Włoch też jest tak, że Liguria jest dość droga, tak, czy właśnie wybrzeże Amalfi i tak dalej. Są miejsca droższe i tańsze, tak? Natomiast w odniesieniu do Sycylii, tak, ceny są zazwyczaj wyższe na wyspach. Im mniejsza wyspa, im bardziej odległa, im większe koszty są dostarczenia produktów na tą wyspę i im trudniejsza ona jest logistycznie, żeby tam dopłynąć, to te ceny są wyższe, ale to też nie jest tak, że powiedzmy butelka wody kosztuje 3 razy tyle, co na Sycylii. Nie pomijam tutaj jakieś tam lokale gastronomiczne, restauracje, całkowicie pomijam, chodzi mi o zwykły sklep. Także zawsze warto zabrać ze sobą, zrobić zakupy na przykład na Sycylii przed wypłynięciem takich rzeczy droższych czy jakichś takich specjalistycznych. Jeżeli ktoś ma jakieś nietolerancje, alergie pokarmowe, potrzebuje specjalnych produktów, to tak, tam nie ma dużych hipermarketów gdzie z bardzo dużym wyborem. Tam są małe, lokalne sklepiki. To nie jest tak, że nic tam nie kupimy, bo często są zaskakująco dobrze zaopatrzone. Natomiast jeżeli potrzebujemy czegoś specjalistycznego, o leki przykładowo, to jest bardzo ważny temat, czy to leki specjalistyczne, czy nawet nie, no prosta, zwykła na przykład maść taka na ukąszenia komarów. Pamiętam jak, no to już było 2019 roku. Przepłaciłam o kilka euro za tubeczkę maści na ugryzienia owadów na wyspie Panarea. Na Sycylii tą samą maść kupiłabym o kilka euro taniej, ale nie spodziewałam się, że pod koniec października komary będą na tyle ciały, że to będzie potrzebne w ogóle. No i finalnie wyszło na to, że musiałam to kupić. Mało tego, na przykład na wyspie Panarea, to jest na tyle mała wyspa, że tam nie ma tradycyjnej apteki z lekami sprzedawanymi według polskich standardów na receptę, bo to też jest temat rzeka, bo we Włoszech wiele leków, które u nas w Polsce są na receptę sprzedawane, tam można kupić bez recepty i na odwrót. Natomiast chodzi mi o to, że na tych małych wyspach, jeżeli w ogóle jest taki punkt apteczny, to często to jest taka połączenie drogerii z apteką i te leki, które tam są na co dzień dostępne, to są proste leki bez recepty, jakieś leki przeciwbólowe, tak, na stłuczenia, tak, czy właśnie na pogryzienia owadów, ale już leków na receptę, jakichś takich bardziej specjalistycznych, tam nie ma i one są sprowadzane na zamówienie. A jeżeli jest sztorm i nic nie przypływa, łącznie z zaopatrzeniem, z żywnością, no to taki lek też nie jest w stanie dotrzeć. I to jest, to trzeba wziąć pod uwagę. Dużo jest bardzo dużo takich czynników. Ja to wszystko szczegółowo opisuję w książce. Zrobiłam tam bardzo obszerny dział organizacyjno-praktyczny, taki stricte przewodnikowy, wiedząc, że czytelnicy nie są w stanie znaleźć tych informacji w internecie.
1: I tak sobie myślę, że trudno jest tam żyć, jeśli chodzi o takie życie całoroczne. Pani też pisze sporo o tym w książce, że na przykład ludzie, którzy mają dzieci, no i nie ma na takiej wyspie szkoły, no to się przenoszą na czas tego roku szkolnego, na przykład na Sycylię.
2: Zgadza się. To prawda. Na większych wyspach są szkoły, chociaż też jeżeli ktoś chce, żeby dziecko chodziło do lepszej szkoły średniej, a o uczelniach to już w ogóle nie ma mowy, no to często nawet jeżeli mogłoby chodzić na większej wyspie, to i tak ci ludzie się przenoszą na Sycylię. Właśnie między innymi dlatego sezon trwa tak krótko. Nie chodzi tylko o morze, tylko o to, że szczególnie na mniejszych wyspach ludzie mieszkają tylko sezonowo od czerwca do września włącznie, ponieważ wtedy dzieci nie chodzą do szkoły. We Włoszech rok szkolny wygląda inaczej niż w Polsce. Tam on się już kończy na początku czerwca. I zaczyna się, to już jest bardzo indywidualne w zależności od regionu, ale mniej więcej około połowy września. I wtedy ci ludzie mogą mieszkać na tych mniej popularnych wyspach, gdzie nie ma szkoły, tak? I te dzieci mogą z nimi mieszkać. No ale jak tylko się rok szkolny zaczyna, to oni zamykają te biznesy i się przenoszą na większe wyspy. Także jest to skomplikowane. To znaczy, powiem tak, to wszystko zależy, bo są plusy i minusy. Z jednej strony to życie jest bardziej skomplikowane. Na niektórych wyspach w ogóle woda pitna przypływa tankowcami, no więc jeżeli jest wysoka fala, no to pojawia się problem. Oczywiście są zbiorniki na tą słodką wodę, no ale może się tak zdarzyć, że przy wyjątkowo długotrwającym sztormie na przykład tej wody zabraknie. Więc no zaopatrzenie, tak? To wszystko jest też jest droższe przez to, że to wymaga transportu, ale też z drugiej strony to życie jest prostsze, ale mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej spokojne. Ci ludzie tam nie żyją tak jak my na przykład w dużych miastach, którzy gonimy za pracą, ciągle coś. Często ludzie w takiej wysoko rozwiniętej cywilizacji w dzisiejszych czasach mają coraz mniej czasu na takie normalne życie, na odpoczynek, na relaks, na pobycie z drugim człowiekiem. Tam tego nie brakuje. Nie brakuje. Także są minusy. Ci ludzie z jednej strony mają trudniejsze życie, ale z drugiej strony tworzą w ogóle takie hermetyczne społeczności. Coś takiego, to jest taka, pod tym względem to jest taka esencja Włoch, to co ludzi fascynuje właśnie w tym Dolce Vita we Włoszech, że ludzie są tam ciepli, otwarci i są zżyci ze sobą, że starsi panowie siedzą na tych ławeczkach przed kościołem czy na placu całymi godzinami, tak, rozmawiają. To jest w dzisiejszych czasach, cały czas oczywiście to można zobaczyć także na Półwyspie Apenińskim, ale głównie w tych mniejszych miejscowościach. Takie te zwyczaje z dużych miast, z innych krajów zachodnich tak zwanych, tam docierają i właśnie coraz szybsze się robi to życie, a w małych miasteczkach we Włoszech cały czas można obserwować taki ten folklor, ale na tych wyspach to jest wręcz esencja tego folkloru.
1: No właśnie, mówimy sporo o trudnościach, ale jak się przegląda zdjęcia w tej książce i czyta o tych opowieściach, no to jest pięknie. Dlaczego więc warto pojechać, polecieć, popłynąć na te wyspy?
2: Warto przede wszystkim, żeby zobaczyć taki zakątek Europy, który mam wrażenie jest już, może tak, nie powiem, że on zaniknie, że te wyspy się bardzo zmienią w najbliższych latach, tak jak wiele miejsc jednak zmieniła masowa turystyka. Ta masowa turystyka tym wyspom się nie grozi, właśnie między innymi ze względu na to, że jest tam drożej, no i też są różne trudności. Natomiast w wielu miejscach, szczególnie na tych mniejszych wyspach, człowiek się czuje, jakby się cofnął w czasie tak o 40, 50 lat do tego świata, którego już nie ma, którego już u nas, szczególnie w miastach, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy nawet w dużych miastach włoskich. Ten taki folklor, takie Dolce Vita, takie w starym stylu jeszcze, rozklekotane stare skutery, w których nie działa migacz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa, a mimo wszystko oni je nadal wynajmują. Miałam taką sytuację, jeździłam takim skuterem czy takie proste życie, no proszę sobie wyobrazić, że są wyspy, na których nie ma w ogóle ruchu samochodowego i gdzie, no bo nie ma ulic, albo jest jedna króciutka ulica, no i powiedzmy są jeden, dwa, trzy może samochody i kilka skuterów, no i tam na przykład osły samopas chodzą po tej ulicy i pasą się na poboczu. Gdzie my coś takiego jesteśmy w stanie zobaczyć w mieście, gdzieś na kontynencie w ogóle, tak? To jest takie niesamowite światy, tak bardzo inne od tego, co znamy. Tak bardzo takie... Z jednej strony nie ma tam wielu spektakularnych zabytków. No właściwie na większości wysp nie ma za bardzo czego zwiedzać, jeżeli chodzi o zabytki. Natomiast jest wspaniała przyroda, nieskażona, taka dosyć jeszcze dziewicza, bo bardzo na szczęście zanim zdążono na przykład zabudować te niektóre wyspy, to pojawiły się systemy ochrony, tak? Czy UNESCO na przykład w przypadku Wysp Paryjskich. To jest też utrudnienie z jednej strony dla ludzi, ale z drugiej strony jest to bardzo szeroka ochrona takich miejsc, więc to jest... Są takie światy, o które już trudno w dzisiejszych czasach.
1: A po więcej zapraszam Państwa do książki Wyspy wokół Sycylii, Kraina wiatru i wulkanów. Autorka tej książki, pani Natalia Rosiak, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: I taki to jest lipiec, drodzy Państwo. No cóż, obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dla Polski północno-wschodniej. Wcale nie przed wysokimi temperaturami, jak jeszcze tydzień temu, ponad tydzień temu, ale przed opadami deszczu, które mogą mieć charakter intensywny. Tylko 13 stopni teraz, a temperatura maksymalna dziś nie będzie przekraczała 18 stopni. Czy będzie lepiej? Owszem, będzie. Jak powiedziałam Państwu przy powitaniu, oby do poniedziałku, bo już w poniedziałek 26 stopni, a więc raczej wyższe temperatury pod koniec przyszłego tygodnia, nawet zbliżające się do 30, ale nie przekraczające 30 stopni. Jeśli chodzi o weekend, to w sobotę do 20 stopni i też z opadami deszczu. W niedzielę już trochę cieplej, bo maksymalnie 23 stopnie. A my wracamy z drugą godziną poranka, 7-9, oczywiście o godzinie 8-9 i dwie, mam nadzieję, ciekawe rozmowy. Wojciech Legawiec, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekaże dla rolników ważne informacje, a o 8.15 moim gościem będzie były poseł, analityk i komentator polityczny Robert Winnicki, a naszą rozmowę poświęcimy relacjom polsko-ukraińskim. Dziś 10 lipca, jutro 11, więc rocznica krwawej niedzieli. Będziemy oddawali hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Bądźcie Państwo z nami. Wracamy o godzinie 8.09.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Po reklamie.

0: wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Piątek, 10 lipca, 8:09 minęła. Wracamy więc do rozmów w poranku rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Naszym gościem za 5 minut będzie były poseł, analityk polityki Robert Winnicki. Jutro rocznica Krwawej Niedzieli. Nasza rozmowa będzie krążyła wokół relacji z Ukrainą. A na koniec dzisiejszego spotkania rozmowa z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciechem Legawcem. Przypominam, że wszystkie porankowe rozmowy są do odsłuchania na stronie 7.9.pl. Anna Czytowska, dzień dobry, zapraszam do dziewiątej.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś Robert Winnicki, były poseł, analityk i komentator polityki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską, uwzględniając fragment krytykujący decyzję o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, nazywając to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy. To jest sukces Polski?
2: Jest pewien sukces Polski, natomiast to jest przede wszystkim porażka Ukrainy. To jest porażka krótkowzrocznego i bardzo doraźnego działania Wołodymyra Zełenskiego oraz jego ekipy, dlatego że Zełenski, to trzeba podkreślić, Zełenski nie zrobił, nie nadał imienia tej jednostce z powodu swoich głębokich, rdzeniowych przekonań ideowych. Zełenski jest z politycznych przekonań liberałem, z pochodzenia jest ukraińskim Żydem, jemu tradycja banderowska kilka lat tak naprawdę przed wojną, jak został dopiero prezydentem Ukrainy, nauczył się na dobre języka ukraińskiego. Wcześniej był człowiekiem z tej sfery rosyjskojęzycznej. Jemu tradycja banderowska jest jak najbardziej obca, tak osobiście. Więc on zrobił to całkowicie cynicznie. Zrobił to w ramach rozgrywki, w której potrzebuje również na Zachodzie jakichś przeciwników czy sporów zewnętrznych po to, żeby odwracać ukraińską opinię publiczną od, no wiadomo, po pierwsze frustracji i zmęczenia wojną, które jest naturalne po 4,5 roku trwania tego konfliktu wyniszczającego przecież dla Ukrainy, ale potrzebował tego, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej ukraińskiej od skandali korupcyjnych, od mega skandalu korupcyjnego związanego z jego prawą ręką przez właściwie cały czas urzędowania na funkcji prezydenta Andrija Jermaka. Jermak został zatrzymany przez biuro antykorupcyjne i ta afera korupcyjna no, dociera do Pałacu Prezydenckiego, do siedziby prezydenta i jest on nią bardzo mocno obciążony. No więc w ramach tych odwracania uwagi wewnętrznej opinii publicznej ukraińskiej od tego, co robi, od tego, co jest związane z tą aferą, no między innymi Zełenski poszedł w tą eskalację z Polską. I Ukraina to przegrywa.
1: A dlaczego poszedł w tę eskalację z Polską, uznając nas za, no nie chcę mówić tutaj brzydko frajerów, ale za państwo, które i tak, jeśli będzie trzeba, to Ukrainie pomoże, czy za państwo, z którym się rywalizuje? Ukraina będzie za chwilę rywalizowała na jakiejś płaszczyźnie gospodarczej czy też dyplomatycznej. Dlaczego?
2: No, ja nie widzę za bardzo wielu pól tak naprawdę, de facto, rywalizacji. Niektórzy tak to opisują, że Ukraina będzie tutaj starała się być liderem regionu i zamiast Polski. Po pierwsze, Polska z tym liderowaniem w regionie to też jest różnie, bo to widzimy, że państwa regionu współdziałają z Polską wtedy, kiedy mają interes, a nie wtedy, kiedy nie zawsze, tak? Nie jesteśmy aż tak silnym liderem regionu, żeby tutaj narzucać coś. Po drugie, i Ukraina, ale Ukraina też nie będzie takim liderem regionu. Ukraina ma 5 razy mniejsze PKB na głowę mieszkańca niż Polska dzisiaj. Jest wyludniona, zniszczona wojną. Również w tej części, na której wojna się nie toczy, jest zniszczona infrastrukturalnie. Dlatego ja nie widzę tak wielu pól. Natomiast widzę taki prosty mechanizm, który był stosowany przez Zełenskiego z sparring partnerem przez lata, jakim był Viktor Orban na terenie Unii Europejskiej. No, panowie doskonale się uzupełniali w tym sensie, że tocząc takie bardzo ostre spory dyplomatyczne, rozgrywali to wewnętrznie. Orban straszył Zełenskim na Węgrzech, a Zełenski straszył Orbanem na Ukrainie. I to całkiem dobrze im działało, powiedziałbym. Jak coś się nie udawało jednemu czy drugiemu, no to oskarżali właśnie Zełenski Orbana, Orban Zełenskiego i dla węgierskiej czy ukraińskiej opinii publicznej karmili tym konfliktem jakieś swoje tam tematy zagadywali, powiedzmy, w ramach tego, co się dzieje. Po drugie, pamiętajmy też, że Polska dzisiaj jest oczywiście kluczowa cały czas z punktu widzenia przerzutu rozmaitego wsparcia dla Ukrainy z Zachodu, ale Polska kluczową rolę odegrała w 2022 roku. Pod względem finansowym dzisiaj my nie jesteśmy żadnym kluczowym graczem, jeśli chodzi o wsparcie wojenne dla Ukrainy. Są nim państwa zachodnie. Nasze wsparcie, powiedzmy, nie jest tak kluczowe w tym momencie i Ukraińcy doskonale sobie zdają z tego sprawę. Tak?
1: Czyli ich sympatia, bo my lubimy w Polsce myśleć w kategoriach sympatii, honoru i tak dalej, wdzięczności, ich sympatia była transakcyjna.
2: To oczywiste. Znaczy każdy normalny podmiot na arenie międzynarodowej jest transakcyjny. Polskie myślenie o stosunkach międzynarodowych, zarówno pod kątem swoich sojuszników, jak i pod kątem swoich przeciwników, jest dosyć, powiedziałbym, upośledzone. I to tak pokoleniowo, wielopokoleniowo upośledzone. No my mamy, bo to, że społeczeństwo, prawda, działa jakimiś odruchami emocjonalnymi, to jest standardowe. To jest w każdym społeczeństwie, w każdym państwie na świecie. Mamy opinię publiczną, która tam się ekscytuje, lubi tych, nie lubi tamtych, media coś nakręcają. To jest dosyć standardowe, że emocje w dziedzinie polityki międzynarodowej są. U nas jest ten problem, że u nas nawet spora część elit w ten sposób postrzega stosunki międzynarodowe na zasadzie sympatii, antypatii, honoru, przeszłości. I w ramach tego postrzegania my zwłaszcza mamy zmitologizowane postrzeganie sytuacji na wschodzie, na wschód, w państwach na wschód od naszego. Dlaczego? Dlatego, że my z automatu uważamy, że jeśli podzielają jeden interes geopolityczny, jakim jest przeciwstawienie się ekspansji Rosji, to rzeczywiście wszystkie państwa wyłączając podporządkowaną Rosję, Białoruś, leżące między Polską a Rosją mają ten sam interes, żeby się przeciwstawić rosyjskiej ekspansji. Okej. I tu się wspólne interesy kończą. Bo na przykład, jeśli patrzeć na historię, to dla takich Litwinów, jak i dla Ukraińców, pierwsza Rzeczpospolita, do której my się lubimy odwoływać i myślimy, że wszyscy tacy byli tam zadowoleni, że była ta pierwsza Rzeczpospolita, dla nich to jest problematyczne, bo z jednej strony, czego oni nie przyznają, no gdyby nie było pierwszej Rzeczpospolitej, to dzisiaj nie byłoby ani litewskiej, ani białoruskiej, ani ukraińskiej tożsamości narodowej prawdopodobnie, bo byłoby to wszystko 150-200 lat dłużej podporządkowane ziemie Rosji i tam po prostu nie wykształciłaby się ta tożsamość narodowa. Ale z ich punktu widzenia, no kiedy pierwsza Rzeczpospolita to było polskie panowanie. To była polska szlachta, król w Krakowie czy król w Warszawie. I
1: dominacja
2: były
1: nad ich ziemiami i nad ich elitami.
2: Oczywiście. A jeszcze na przykład Litwini, którzy cały czas mają w rejonie wileńskim otaczającym Wilno 50% Polaków, prawda, czy 80% w rejonie solecznickim, 20% w stolicy, w Wilnie, ten spór historyczny. Wilno większościowo litewskie stało się dopiero w latach 90. XX wieku.
1: A no właśnie, wywołał pan Litwę, a państwa bałtyckie były przeciw tej polskiej inicjatywie potępiającej UPA.
2: No tak, no bo oni przecież też mieli jednostki kolaborujące z Niemcami nazistowskimi w trakcie II wojny światowej. Poza tym, że są oczywiście państwa bałtyckie jeszcze bardziej popierają Ukrainę niż Polska, no bo o ile Polska jest w stanie nawet, powiedziałbym, w ostateczności samodzielnie przeciwstawiać się Rosji, skoro Ukraina jest w stanie samodzielnie przeciwstawiać się Rosji 4 lata, Polska też byłaby w stanie walczyć, po prostu toczyć wojnę z Rosją samodzielnie, no tyle, no państwa bałtyckie wiedzą, że jeśli Kijów padnie, no to one są kolejne w menu, tak? I są łatwym celem po prostu. One wszystkie razem wzięte są de facto mniejsze od województwa mazowieckiego i łatwiejszym są celem, tak? Są płaskim terenem, które wojska rosyjskie mogą bardzo szybko zdobyć. Ale też państwa bałtyckie no, mają jednak pewną wspólną cechę historyczną z Ukraińcami, to znaczy tworzone w nich były jednostki kolaborujące z Niemcami nazistowskimi, jednostki wojskowe, ale też na przykład były popełnione przez tamtejszych tubylców zbrodnie w związku na przykład współpracy z Niemcami nazistowskimi, jak chociażby na Litwie. No my mało o tym mówimy, że na Litwie oni pamiętają, że w sensie nie chcą pamiętać. Na Litwie miała miejsce zbrodnia Ponarska, gdzie wymordowano 80 tysięcy ludzi. pod Wilnem. Część to byli Polacy, w większości byli to Żydzi litewscy. No i w tej zbrodni uczestniczyły regularne formacje kolaborantów hitlerowskich, litewskich, strzelców, czaulisów. No i na Litwie to jest, jak pani pojedzie, pani redaktor, do Wilna, pod Wilno, to te ponary są bardzo mało wyeksponowane. To tam nie jest tak, że to jest miejsce pamięci, tak, przecież ogromna zbrodnia, zwłaszcza na skalę państwa małego, jakim jest Litwa. To nie jest miejsce, które jest bardzo, że tak powiem, dopieszczone infrastrukturalnie przez państwo litewskie, tak? No bo to jest rzecz, którą oni raczej tam wypierają. Była łotewska formacja SS w ramach tych zmagań. No oczywiście trzeba na to widzieć w tym kontekst historyczny, że oni przede wszystkim od Rosji Sowieckiej starali się uniezależnić, no ale fakty są takie, że mają ten problem historyczny w państwach bałtyckich również.
1: A jak będą wyglądały teraz te relacje polsko-ukraińskie w kontekście tej eskalacji, tego sporu o historię? Bo co nas interesuje w sprawie ludobójstwa na Wołyniu? Bo załóżmy, że Ukraina zaproponuje, żeby trochę deeskalować tę sytuację. Może nie jutro, ale za jakiś czas. Zaproponuje, nie wiem, komisję historyków, ustalanie jakiejś wspólnej wersji historii. Czy my powinniśmy w to wchodzić? Czy to nie będzie rozwadniać takie sprawy?
2: Żadna taka wspólna komisja historyczna z żadnym państwem się nie udała, no może poza Niemcami, ale Niemcy się przyznali do wszystkiego, co zrobili w czasie II wojny światowej, ale na przykład polska współpraca historyczna polsko-litewska to jest kwadratura koła od dekad tak naprawdę i nic tam sensownego z tego nie wychodzi. A nie mamy aż takiego poziomu, no, z jednej strony ludobójstwa, z drugiej strony heroizacji tych ludobójców, jak z Ukrainą. Nie będzie żadnej komisji sensownej, nie będzie żadnego takiego procesu, ponieważ na to był czas 20 lat temu, pani redaktor. Na to był czas 20 lat temu, gdyby Polska zdecydowanie wtedy reagowała, o co osoby takie jak ja apelowały bardzo gorąco. No może 20 lat temu to jeszcze mało mój głos był słyszalny, ale już na kilkanaście lat temu, kiedy byłem posłem, no to mówiłem o tym z mównicy sejmowej, że relacje polsko-ukraińskie czeka trzęsienie ziemi, między innymi z winy polskich elit, które spychały na tor boczny i udawały, że nie widzą banderyzacji polityki historycznej na Ukrainie. I ja dokładnie to przewidywałem. Głupio o tym mówić, ale mogę sam siebie cytować sprzed kilkunastu lat, że czeka trzęsienie ziemi relacje polsko-ukraińskie ze względu na to, że dzisiaj, czyli wtedy, kiedy rządziła Platforma za pierwszym razem, czy PiS rządził przez 8 lat, że wtedy nie było zdecydowanej reakcji Polski, bo to narastał proces od 20 lat tak naprawdę od Juszczenki, potem za Poroszenki, no i właśnie za czasów wojennych to już całkowita jakby heroizacja UPA, która rozlała się z zachodniej Ukrainy również na centralną i wschodnią. Nie ma żadnego dobrego wyjścia z tego, ponieważ no, Ukraińcy musieliby przyznać, że ich bohaterowie, którymi teraz no, czczą...
1: Którym panteon będą nawet budować.
2: No, którym panteon prawdopodobnie będą budować. No byli masowymi ludobójcami, nie? Ukraińcy starają się to przedstawić, a była wojna, wiadomo jak to na wojnie, były zbrodnie wojenne, zawsze są jakieś zbrodnie wojenne na wojnie. No i w tym zakresie, że zawsze na wojnach są zbrodnie wojenne, to mówią prawdę, bo nawet i polskim jednostkom zdarzały się popełniać jakąś niewielka liczba zbrodni wojennych, tylko że to nie miało charakter przypadkowej zbrodni wojennej wykonanej przez jeden czy drugi oddział, tylko to było ludobójstwo zaplanowane jeszcze przed wojną i wynikające z charakteru ideologicznego, integralnego ukraińskiego nacjonalizmu. To było zaplanowane, to było opisane, to było zdecydowane na najwyższym szczeblu politycznym i wojskowym. W tym sensie jest to porównywalne Nie skalą, bo skala była oczywiście dużo większa w wykonaniu nazistowskich Niemiec, ale jeśli chodzi o charakter zaplanowany, metodyczny, przeprowadzony do Holokaustu, tak? No i było tak, że jakiś oddział wpadł w szał bojowy i dokonał czegoś, prawda? Albo ludność miejscowa tak nagle ruszyła, prawda, z widłami, siekierami na sąsiadów. To było podjęte na szczeblu politycznym, ideologicznym, przygotowywane latami, taka formacja ideologiczna była prowadzona w tych strukturach, no i miało swój finał. Miało po prostu swój finał najpierw na Wołyniu, a potem w całej Galicji Wschodniej.
1: Zełenski zwrócił uwagę Europy na zbrodnie UPA, która prawdopodobnie no, nie miała o tym pojęcia. Kolaborowanie UPA z nazistami to jest szczególnie nie do przyjęcia dla europejskiej opinii publicznej?
2: Tak, znaczy europejska opinia publiczna oczywiście ma ten defekt, że cały czas nie do końca dobrze rozpoznaje zbrodnie, zbrodniczy charakter komunizmu. To jest problem Europy Zachodniej w bardzo wielu miejscach, ale jeśli chodzi o charakter zbrodniczy nazizmu, to tu nie ma wątpliwości. To jest taki podstawowe zagadnienie dla Europy Zachodniej. Jeśli oni słyszą o formacjach kolaboracyjnych z nazizmem, które wymordowały, prawda, 100 tysięcy przynajmniej ludzi, no to dla nich bardzo jest jednoznaczny sygnał. Oni wiedzą, o co chodzi, tak? Bo na przykład we Francji formacje, które tam współpracowały z Hitlerem po pobiciu Francji przez Hitlera, są bardzo ostro napiętnowane, no więc oni wiedzą, o co chodzi. I będzie tutaj opór. Zełenski postąpił długofalowo bardzo źle, przede wszystkim dla Ukrainy. I sprowadził pewne otrzeźwienie, oczywiście tutaj ważna była też reakcja prezydenta Nawrockiego, sprowadził pewne otrzeźwienie, jeśli chodzi o romantyzm nad Wisłą dotyczący relacji z Ukrainą.
1: A czy Ukraina będzie musiała się rzeczywiście z tym zmierzyć, jeśli naprawdę będzie chciała być członkiem Unii Europejskiej? Bo my mówimy z banderą na sztandarach, do Unii nie wejdziecie. Czy rzeczywiście niektórzy przywołują przykład Chorwacji i tutaj tych jednostek, które kolaborowały z nazistami? I tego, że też trzeba było się od nich zdecydowanie odciąć.
2: Najpewniej tak, natomiast... Zełenski pozwolił sobie na to również dlatego, że oni sobie zdają sprawę, że szybkiego wejścia do Ukrainy, do Unii, to nie będzie. To po prostu takiej sytuacji nie będzie. Nikt do Unii nie przyjmie państwa z konfliktem granicznym, a nawet jeśli w ciągu roku nastąpi jakiś rozejm w bieżących działaniach wojennych z Rosją, to konflikt graniczny, moim zdaniem, spór o to, czy jest Krym, spór o to, taki polityczny, o granice, zagrożenie wojenne nie ustanie. I to jest pierwszy powód, dla którego szybko Ukraina się w Unii nie znajdzie. Drugim powodem jest no jednak system taki gospodarczo-polityczny naznaczony bardzo dużym piętnem korupcji. Więc szarża Zełenskiego jest również związana z tym, że temat Ukraina w Unii to jest temat bardzo, bardzo jednak odległy. Mimo tych deklaracji, mimo tego, co, bo w tym stanowisku Europarlament nie tylko jakby wspomniał o tym, o tej eskalacji ukraińskiej, jeśli chodzi o spór historyczny, ale wspomniał również, no tam robi te nadzieje Ukraińcom na integrację z Unią Europejską. Miejmy świadomość, że to są gesty, które w najbliższych latach nie będą miały pokrycia w realnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Już moje ostatnie pytanie. Odniosę się do tych słów Kiryła Budanowa, to jest szef biura prezydenta Ukrainy, który mówi, że Rosja próbowała stawiać ultimatum Ukrainie. No, ale Rosja jest potężniejsza od Polski, nie ujmując nic Polsce. Tak on powiedział i też nie przyjęli tego ultimatum. No i tutaj jest zestawienie Polski z Rosją w jednym szeregu. Pan to odbiera jak to, co pan mówił wcześniej o tym, że Orban był potrzebny Zełenskiemu i teraz jest potrzebny, skoro Orbana nie ma ktoś inny w takim charakterze i to będzie Polska?
2: Tak, ale odbieram to również jako no, jednak niedojrzałość ukraińskich elit. Po prostu niedojrzałość ukraińskich elit, które chwilowymi sukcesami w ramach niszczenia rosyjskiego zaplecza być może są troszkę upojone, tak? Bo rzeczywiście od kilku miesięcy się tam im udaje, chociaż w ostatnim tygodniu Rosjanie byli w stanie przeprowadzić nie mniej niszczące ataki na Ukrainę, jakby też się wyszli na wyższy poziom tego bombardowania dronami i balistyką zaplecza ukraińskiego, więc tutaj znowu się troszkę wyrównało. Ja myślę, że Ukraińcy są de facto w pułapce tego, co sami się wpędzili. Ja patrzę na to oczywiście z oburzeniem i tu potrzeba stanowczych reakcji Polski, ale też trochę z takim politowaniem, no bo to jest jednak państwo, które musi być, musi mieć świadomość tego, w jak fatalnej sytuacji, takiej długofalowej, strategicznej jest, zważywszy na katastrofalną demografię, na zniszczenia wojenne, na ruinę gospodarczą. Jeśli Rosjanie spróbują, a spróbują, nawet jeśli załóżmy w ciągu roku nastąpi rozejm, za 10, za 20 lat najpóźniej będą próbowali, czy różnymi metodami ciągle będą próbowali jakieś dogrywki na Ukrainie w postaci przejęcia Kijowa, to ten Kijów będzie musiał obracać oczy i wyciągać ręce na zachód. A na zachodzie leży Polska i ta Polska już będzie dużo bardziej wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o to wsparcie, niż była w 2022 roku.
1: Naszym dzisiejszym gościem, gościem Poranka 7.9 był były poseł, analityk i komentator polityczny Robert Winnicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: 7.9. Gość Poranka.

Trwa piątkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, 7:09, za niecałe 5 minut. Rozmowa z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojciechem Legawcem.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Zakończony nabór wniosków w ramach tegorocznej kampanii dopłat, wsparcie dla producentów warzyw i owoców na inwestycje leśno-zadrzewieniowe i premie dla młodych rolników. Te tematy poruszymy w dzisiejszej rozmowie z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Wojciechem Legawcem. Panie prezesie, 26 czerwca był ostatnim dniem przyjmowania wniosków w ramach tegorocznej kampanii dopłat. Ile wniosków wpłynęło?
2: Szanowni słuchacze, w sumie złożonych zostało ponad 1 162 000 wniosków. Natomiast w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, było 1 194 000 wniosków. Widać, że tych wniosków w tym roku jest trochę mniej. A jeśli chodzi o bardziej szczegółowe statystyki, trzeba powiedzieć, że nieznacznie zmalała powierzchnia zadeklarowanych gruntów i do niemal 12 hektarów wzrósł średni areał gospodarstwa ubiegającego się o wsparcie. Oprócz tego zarejestrowaliśmy prawie 527 000 wniosków o płatności dla małych gospodarstw. Dla porównania, przed rokiem było ich o 20 000 mniej. I również zmalało zainteresowanie płatnością dla młodych rolników, około 35 500 w porównaniu do 44 000, które było w zeszłym roku. Natomiast większą popularnością cieszył się ekoschemat dobrostan zwierząt. Przed rokiem było 124 000 wniosków, w tym roku jest 128 600.
1: Którzy rolnicy otrzymają pełną, a którzy pomniejszoną płatność?
2: Pomniejszoną płatność o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia otrzymają ci rolnicy, którzy złożyli wnioski w tak zwanym okresie sankcyjnym, czyli od 2 do 26 czerwca. W tym roku grupa ta liczyła około 38 000 rolników i jest liczniejsza niż przed rokiem.
1: Do 27 lipca czas na składanie wniosków mają producenci warzyw i owoców. Kto konkretnie może skorzystać ze wsparcia?
2: Beneficjentami tego wsparcia mogą być podmioty prawne integrujące producentów owoców i warzyw. Oczywiście muszą one posiadać status producentów nadany przez dyrektora właściwego miejscowo oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O taką pomoc mogą ubiegać się również zrzeszenia organizacji producentów, ale na obecną chwilę nie mamy żadnego zatwierdzonego zrzeszenia, dlatego skupiamy się na organizacjach.
1: Mamy 6 interwencji, niektóre są obowiązkowe.
2: Tak, rzeczywiście, mamy 6 różnych interwencji. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja 3 obowiązkowych. Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku. Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu oraz takie działania jak badania i rozwój.
1: A co z tymi nieobowiązkowymi? Czego dotyczą?
2: Nieobowiązkowe interwencje to poprawa infrastruktury służącej do planowania organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw. To również działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych i ostatnia z interwencji, czyli wycofanie z rynku owoców i warzyw.
1: Co organizacja musi zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
2: Zacznijmy od tego, że musi spełniać kryteria uznania za organizację, czyli zrzeszać minimum 5 członków, producentów owoców i warzyw i wykazywać się roczną sprzedażą o wartości minimum 500 000 zł. Następnie wymaga się od niej, żeby opracowała program operacyjny i ustanowiła fundusz niezbędny do realizacji tego programu. To ważne, żeby związane z nim środki finansowe były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do rejestracji przychodów i wydatków netto. Środki te mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zatwierdzonych działań oraz na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania programem i funduszem operacyjnym, z tym, że na ten drugi cel można przeznaczyć tylko 2% puli.
1: W jakiej formie i w jakiej wysokości wypłacana jest ta pomoc finansowa?
2: Pomoc wypłacana jest w formie częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działań ujętych w programie operacyjnym. Wysokość pomocy finansowej ograniczona jest do równowartości wkładu własnego beneficjenta zgromadzonego na funduszu operacyjnym oraz do 50% kosztów kwalifikowalnych. A ponieważ od kilku lat stopień zorganizowania rynku owoców i warzyw w Polsce jest taki, a nie inny, obowiązuje zwiększona podstawowa stawka pomocy, jest to 60%. W ściśle określonych przepisami przypadkach wysokość pomocy może zostać dodatkowo zwiększona do 80%, a nawet do 100%. Po szczegóły zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową.
1: Wsparcie sektora warzyw i owoców to nie jest nowość w ofercie agencji.
2: Wsparcie finansowe w ramach interwencji skierowanych do producentów owoców i warzyw z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 to kontynuacja pomocy, którą Agencja Restrukturyzacji realizuje od ponad 20 lat. Dotychczas 38 organizacji producentów owoców i warzyw otrzymało od nas ponad 180 milionów złotych. Jeśli chodzi o obecną unijną perspektywę finansową, to w ramach dwóch przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków agencja podpisała umowy z 10 organizacjami producentów owoców i warzyw.
1: Przypomnijmy, do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski.
2: Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór trwa do 27 lipca.
1: Młodzi rolnicy także mają jeszcze trochę czasu na złożenie wniosków, jeśli chcą otrzymać premię na start. W jakiej wysokości?
2: Standardowo jest to 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy zdecydowanych na prowadzenie produkcji zwierzęcej premia wynosi o 100 tysięcy złotych więcej, czyli 300 tysięcy złotych. Niezależnie od kwoty wypłata realizowana jest w dwóch ratach. Najpierw przekazujemy 70% po podpisaniu umowy, a potem 30% po realizacji biznesplanu. Dodam, że pula środków, którą mamy do dyspozycji w tym naborze, to jest 647,5 miliona złotych, więc jest się o co starać.
1: Którzy rolnicy mogą otrzymać taką premię?
2: Nawet gdyby wnioski dotyczyły wyłącznie tej wyższej kwoty premii, pieniędzy starczyłoby dla ponad 2000 młodych rolników. Młodych, czyli takich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 41 roku życia, rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo nie rozpoczęli jeszcze prowadzenia działalności rolniczej, są wpisani do ewidencji producentów, mają kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do prowadzenia działalności rolniczej, albo zobowiążą się do ich uzupełnienia oraz złożą biznesplan.
1: Na co najczęściej młodzi rolnicy wydawali pieniądze i czy jest określone, na co muszą je wydać?
2: Okazuje się, że premie na start z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 były przyznaczane najczęściej na zakup maszyn i urządzeń, m.in. ciągników rolniczych i sadowniczych, przyczep, opryskiwaczy, kosiarek oraz agregatów uprawowo-siewnych, ale premie można też spożytkować na zakup nieruchomości rolnej, stada podstawowego czy sprzętu i programowania komputerowego. Oprócz tego w grę wchodzą inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży, a także zakładanie sadów i plantacji.
1: Powiedzmy jeszcze o terminie i o sposobie składania wniosków.
2: Nabór obecnie trwa i termin zakończenia tego naboru to dzień 30 lipca. Wnioski przyjmujemy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Na koniec poruszymy temat inwestycji leśno-zadrzewieniowych, na które można pozyskać pieniądze. Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?
2: Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe przeznaczone na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych planem zalesienia, na utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach powiązanych gospodarczo lub przyrodniczo, na zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów oraz na zwiększanie bioróżnorodności w lasach prywatnych.
1: A od czego zależy wysokość dofinansowania?
2: Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju inwestycji, ukształtowania terenu, jego nachylenia oraz zastosowanych metod ochrony. Dodam, że wsparcie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje tylko do 40 hektarów.
1: 31 lipca to ostatni dzień przyjmowania wniosków. W jaki sposób można je składać?
2: Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji Wniosek Plus.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec. A Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego poranka rozgłośni katolickich 7:09. Życzę dobrego dnia, dobrego całego weekendu. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dzisiaj oprócz kawy to także parasola, nawet lekkie kurtki załóżmy. Obowiązuje ostrzeżenie przed opadami deszczu, które mogą mieć intensywny charakter. A przypominam, że to jest piątek, 10 lipca. Kasia Polewko do mnie dołączyła. Dzień dobry, Kasiu.
2: Lipiec, ale jak listopad albo październik, więc to chyba ta pogoda gdzieś zabłądziła i pomyliła kalendarze.
1: 10 dni temu ostrzegaliśmy przed upałami sięgającymi 40 stopni, a teraz tylko 14 stopni. Więc bądźmy przygotowani na tę wariującą pogodę, ale też nie przywiązujmy się do niej, bo już od poniedziałku będzie coraz cieplej, a pod koniec przyszłego tygodnia niecałe 30 stopni, więc takie lato w, mam nadzieję, już w końcu udanej wersji.
2: I pomieszane, trochę pomieszane, więc jeśli pocieszamy się tym, że dzisiaj jest piątek.
1: Kasiu, pocieszamy się tym, że my siedzimy w studiu radiowym, a nie na urlopie nad Bałtykiem.
2: A właśnie, widziałam. To te filmy i obrazki były wręcz przerażające, więc ja współczuję tym wszystkim, którzy na ten wymarzony urlop wyjechali nad morze.
1: Tak, że nie jesteśmy w lipcu nad Bałtykiem. O 9:30 rozmowa z gościem dnia. Kto będzie dziś naszym gościem?
2: Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, bo wszystko jest już jasne. Maturzyści poznali swoje wyniki egzaminu dojrzałości. Ten egzamin zdało 81%. Na pewno będę pytała, jak wypadli maturzyści z województwa podlaskiego na tle tych ogólnopolskich wyników. Jak wypadli maturzyści z samej Łomży, a wiemy, że są takie szkoły, gdzie ta zdawalność wyniosła 100%, ale są też takie, gdzie ta zdawalność wyniosła na przykład 47%, więc te szkoły pewnie muszą jeszcze gonić tych najlepszych, ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Będę na pewno pytała, jakie są szanse dla tych, którym nie udało się zdać tego egzaminu, ile procent będzie podchodziło do tej poprawki, ale już teraz nawet dla tych, dla których się nie udało zdać, to trzymamy za nich bardzo, bardzo mocno kciuki, bo następnym razem już na pewno się uda, także spokojnie, spokojnie uspokajamy.
1: Spokojnie, tak, jest sporo czasu na przygotowanie, na nadrobienie tych braków, które gdzieś tam wystąpiły. No dobrze, to 9:30 rozmowa o edukacji, o wynikach matur, więc już Państwa serdecznie na nią zapraszamy. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Na Radio Wam zegarze już 9.11. Zrobimy konkurs, kiedy za 3,5 minuty do wygrania będzie książka dla ojców, szczególnie tych młodych ojców, w domu tata mistrzem świata. O szczegółach powiem za 3,5 minuty.

No to zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs. Do wygrania jest książka Poradnik i książka kulinarna w jednym. W domu tata mistrzem świata, czyli Zaangażowane rodzicielstwo. Książka przeznaczona dla ojców, a w środku informacje dotyczące opieki nad maluszkiem, a także teoria i przepisy związane z rozszerzaniem diety niemowlęcia. To bardzo ważny etap w życiu małego dziecka i tu znajdziemy podpowiedzi, jak to mądrze i dobrze z korzyścią dla naszego dziecka zrobić. Jeśli ktoś z Państwa chciałby książkę wygrać, proszę dzwonić do naszego studia 512-123-502 albo 512-123-503 to numer telefonów do

0: A do naszego studia jako pierwsza dodzwoniła się pani Danuta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Danuta, i wiem, że książka trafi w dobre ręce.
1: Na pewno. Na pewno do młodych rodziców, o tak, oczekujących na malucha.
0: To życzymy oczywiście szczęśliwego rozwiązania, dużo zdrowia dla całej rodziny. Pani Danuto, jak pani sobie radzi z tą pogodą w tym tygodniu?
1: No, pogoda jest dla mnie idealna w tym momencie, w cudzysłowie, idealna, bo wybieram się na urlop od 13.
0: Ach, no to tak, także to liczymy, urlop, że będzie lepiej, tak, już ma być lepiej.
1: Liczymy, że będzie lepiej, a że urlop wiąże się z wyjazdem w cieplejsze miejsca.
0: No tak, to teraz...
1: Także dzisiaj mogę złapać oddech i to wszystko i napajać się tym spokojnym, takim deszczowym dniem,
0: a za chwilę wypoczywać. Pani Danuta,
1: także
0: więc życzymy dobrego urlopu, dobrej tam pogody na miejscu, gdzie pani będzie wypoczywała. Wszystkiego
1: na
0: dobrego
1: pewno.
0: Życzymy. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję. Wzajemnie pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
0: Do widzenia. A tym, którzy zostają w Polsce, to też mam dobre informacje i pocieszam państwa, że od poniedziałku już powyżej 20 stopni i pod koniec tygodnia nawet do 28, do 29 stopni. O 9.30 w Radiu Nadzieja rozmowa z gościem dnia.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy słuchają stację naszą.
1: Wszystko jest już jasne. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Jak na tym tle wypadło województwo podlaskie?
2: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku. I województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1%. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju. Czyli to jest optymistyczna informacja.
1: Optymistyczna.
2: Tym bardziej optymistyczna, że w ubiegłym roku, ta zdawalność wynosiła 79,3%, podczas gdy w kraju była ta zdawalność nieco wyższa niż w województwie podlaskim. Więc można powiedzieć, że to są różnice dosyć istotne statystycznie, bo ktoś powie, że tylko 1%. To jest aż 1%, bo przy takich dużych zbiorach to okazuje się, że to nie jest wynik pojedynczego ucznia, tylko na tą różnicę musiało zapracować bardzo wielu uczniów, którym udało się w tym roku.
1: Czyli maturzyści z województwa podlaskiego w tym roku naprawdę do matury się przyłożyli.
2: No, na pewno ci, którzy zdali. Pewnie ci, którzy którym nie udało się otrzymać świadectwa maturalnego, pewnie też się przygotowywali. Mam taką przekonanie wewnętrzne, że tak było. No, ale czasami odrobinę brakuje jeszcze tego czasu, tej dobrej formy w dniu egzaminów maturalnych.
1: My mówimy o tym ogólnym wyniku, a który wynik uważa pani za optymistyczny, a który niepokoi, patrząc już składając to na czynniki pierwsze.
2: No co roku mamy sytuację, że źródłem jakby tych porażek egzaminacyjnych, jeżeli mówimy o tym parametrze pod tytułem zdawalność, jest to matematyka. I w tym roku w województwie podlaskim nie zdało 10%, ponad 10% matematykę. Język polski to jest odsetek sukcesów 95%. Również jeśli chodzi o egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka angielskiego, to jest 95%. Ja to wolę mówić o odsetkach sukcesów. Czyli no de facto te 5% to są osoby, którym nie powiodło się. No i to jest rzeczywiście takie źródło ciągłego, jakby można by powiedzieć, niepokoju i zastanowienia. Ale to jest tylko jeden parametr. My dzisiaj, to jest pierwszy tydzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego, mówimy jeszcze na takim wysokim poziomie ogólności, czyli zdawalność, no jakieś średnie. Natomiast warto przyjrzeć się głębiej i tym źródłem sukcesów i źródeł porażek, bo Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży naprawdę bardzo dużo, bardzo cennych informacji udostępnia na stronach internetowych. Chociażby wyniki w powiatach, wyniki, to jest świetne źródło informacji dla organów prowadzących szkoły, ale również indywidualne wyniki szkół. Nie tylko zdawalność, bo rzeczywiście dla jednych sukcesem jest zdanie matury, ale również średnie wyniki w poszczególnych przedmiotach. Czyli średni wynik, czyli jak poszedł ten dany przedmiot. I znowuż, jeżeli to są przedmioty na poziomie podstawowym, to jest jeden obszar sukcesu, jeżeli poszło dobrze. Ale pamiętajmy, że na maturze jeszcze bardzo duża grupa zdających przystępuje do egzaminów na poziomie rozszerzonym, które tak de facto są egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe. I uprzedzam pani pytanie, bo zaraz pewnie zapytam, dlaczego, usłyszę pytanie, dlaczego są tak trudne. Muszą być trudne. Te przedmioty na poziomie rozszerzonym, dopóki one będą na poziomie akademickim, a w wielu przypadkach tak jest, do tego momentu nie będzie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.
1: Emocje wzbudzała w tym roku, widziałam, biologia, że była bardzo trudna. Były bardzo podchwytliwe pytania. To są opinie oczywiście tych, którzy zdawali.
2: Powiem tak, ja to rozumiem, znam te opinie, natomiast ten arkusz był recenzowany, mogę zdradzić taką kuchnię egzaminacyjną, przez 7 no, prominentnych w sensie akademickim postaci, osób, które rzeczywiście mają potężną wiedzę w tym zakresie i zyskał aprobatę. Mało tego, czyli to nie były przypadkowe zadania, mało tego, jest jednak spora grupa zdających, której udało się ten egzamin napisać w sposób niezwykle satysfakcjonujący i wiemy już, że w procesach rekrutacyjnych dzisiaj są pierwsze odsłony chociażby naboru na Akademie Medyczne. Te wyniki są optymalne, by mogli już w tym momencie mówić o sukcesie, jeśli chodzi o proces rekrutacji na uczelnie wyższe. To był w moim przekonaniu i przekonaniu biologów, z którymi współpracujemy z całej Polski, arkusz, który skłania do myślenia, do po prostu analizowania, do też wiedzy, bo my jednak oczekujemy, że przyszli lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki będą jakby dysponowali pewną umiejętnością nie tylko opanowania wiedzy, ale też bardzo szybkiego i sprawnego przetwarzania informacji, myślenia, wyciągania wniosków. Te arkusze, proszę Państwa, to jest egzamin wstępny, to trzeba o tym powiedzieć na uczelnie wyższe. Ja jestem z tego pokolenia, gdy zdawało się dwa egzaminy. Maturalne, a potem byliśmy tak naprawdę w obozie prawie, że, w którym zdawaliśmy po raz kolejny egzaminy wstępne. I wtedy nie pamiętam żadnych polemik, że to jest trudne albo nie. Zdajesz, jesteś albo nie jesteś studentem wymarzonej uczelni.
1: Tak jak pani dyrektor mówiła, te analizy statystyczne i zbieranie tych wszystkich wyników cały czas trwa. A jak wypadła sama Łomża?
2: No niestety, to mogę powiedzieć z taką ogromną przykrością, że ten wynik egzaminu maturalnego, jeżeli weźmiemy ten pierwszy parametr, który analizujemy w tym pierwszym tygodniu, czyli zdawalność, jest no, wynikiem, który mnie trochę zasmuca. Ja oczywiście w tej chwili nie mam czasu, żeby się temu mocno przyjrzeć, natomiast jest to 78% zdawalność, podczas gdy w województwie podlaskim ta zdawalność wynosi 81,7, ale porównujmy do porównywalnych miejsc, chociażby do Suwałk. Co roku tak naprawdę wyniki, jeśli chodzi o zdawalność, Suwałki i Łomży były porównywalne. To czasami się tam różniły rzeczywiście tymi miejscami po przecinku. Natomiast w tym roku Suwałki mają zdawalność na poziomie prawie 85%.
1: A to bardzo wysoko.
2: Nawet wyższe niż miasto Białystok, które ma również bardzo wysoki wynik, jeśli chodzi o zdawalność, bo to jest 84,2%. Mamy powiat wysokomazowiecki, w którym przystępowała bardzo duża grupa osób, bo to jest prawie 500 osób i tam jest zdawalność na poziomie 87%. Więc no, budzi to jednak zastanowienie.
1: No i jeśli
2: jeszcze przyjrzę się, a przyjrzałam się wynikom no, dwóch najlepszych, można powiedzieć, liceów w Łomży, bo tutaj jeszcze wchodzimy na średnie. Troszeczkę patrzyłam, ale jeszcze muszę mieć troszkę czasu więcej, żeby poanalizować te wyniki bardzo szczegółowo. No to widzę, że są dwa licea, w którym jedno liceum, drugie, w którym wszyscy zdali egzamin maturalny. Niestety nie udało się osiągnąć tego w pierwszym liceum. No potem mamy już niestety porażki egzaminacyjne. Ja z ogromnym szacunkiem mimo tego podchodzę do tych wyników pozostałych szkół, bo proszę Państwa, też trzeba, nie chcę nazw używać, nie chcę tutaj w tym momencie jakby tak prowadzić takich szczegółowych analiz. Dlaczego? Bo jest proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i nie chciałabym jakimś sformułowaniem jednej czy drugiej szkoły ocenić w taki sposób, który mógłby wpłynąć w sposób no, negatywny na tą rekrutację.
1: Ale te wyniki są dostępne, każdy
2: może
1: zobaczyć.
2: One są dostępne i dlatego właśnie rekomenduję przyjrzenie się przede wszystkim przez rodziców tym wynikom. Każda szkoła ma nieco inne zadanie. Dla jednej sukcesem będzie zdawalność wysoka, dla innej będą wyniki wysokie. Mamy licea, które aspirują do najlepszych w województwie i rzeczywiście w niektórych kategoriach są prawie przy podium. Mówię to o pierwszym czy drugim liceum. Jeżeli chodzi o zdawalność w przedmiotach podstawowych i o średnie wyniki, jeśli chodzi o przedmioty podstawowe, ale pozostałe szkoły w Łomży też wypełniają absolutnie ważne zadanie. Czyli, bo dostają bardzo różny, że tak powiem, kapitał edukacyjny uczniów. Różni uczniowie z różnym potencjałem edukacyjnym, z różnymi możliwościami też rodziny, która wspiera bardzo mocno w procesie
1: też
2: przygotowania do matury.
1: Nie każdy stawia na
2: maturę. To no, wiemy tak, że wielu, no, niektórzy w ogóle nie idą do szkół ogólnokształcących czy techników, tylko kończą szkoły zawodowe, ale jeżeli już idą do szkół, które są szkołami ponadpodstawowymi, które kończą się maturą, no to raczej aspiracją jest przystępowanie do egzaminu maturalnego. to tutaj bym raczej nie bagatelizowała tej funkcji, bo to są pewne wybory. Oczywiście mamy szkoły zawodowe, technika, w których wiele osób potem wchodzi już na rynek pracy, ale te świadectwo maturalne też jest potrzebne.
1: Dlatego ja zapytam trochę przewrotnie, kto powinien wziąć się do pracy, żeby ten wynik w Łomży był lepszy za rok? Nauczyciele i powinni lepiej przygotowywać, znaczy, czy jednak uczniowie powinni wziąć sobie to
2: znaczy,
1: do serca?
2: Ja myślę, że zawsze trzeba zaczynać od głowy. A tak naprawdę głową w mieście jest organ prowadzący, czyli miasto Łomża. I należy rozpocząć od analiz, co się wydarzyło, że jest taki spadek. Potem są dyrektorzy szkół, rodzice. Nie zwalajmy wszystkiego na nauczycieli, bo oni w miarę swoich możliwości robią wszystko, co możliwe. Z całą pewnością trzeba też przyjrzeć się, no chociażby, czy były dodatkowe zajęcia wspierające. Wiem, że w wielu miastach to się odbywa w latach poprzednich. Ja bardzo mocno dbałam o to, żeby było bardzo wiele projektów, które pomagają w przygotowaniu chociażby do egzaminu maturalnego. Nie każdego rodzica stać na dodatkowe zajęcia, więc nie obwiniajmy nauczycieli, tutaj będę broniła, bo odpowiedzialność ponosi wiele osób, również zaangażowanie uczniów, natomiast trzeba przyjrzeć się, co się takiego wydarzyło, no ale szefowie zawsze chyba ponoszą, jakby pierwsi powinni udzielać odpowiedzi i szukać tych odpowiedzi.
1: Prawie co piąty maturzysta, patrząc na te wyniki ogólnopolskie, nie zdał tego egzaminu dojrzałości. Z tego 12% absolwentów nie zdało egzaminu tylko z jednego właśnie przedmiotu na poziomie podstawowym i ma szansę na poprawę w sierpniu. To trzeba zgłosić?
2: Tak, zdecydowanie. Już spływają deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i bardzo proszę, by jeżeli ktoś decyduje się, a uprawniony w województwie podlaskim jest 1148 osób do tego, by przystąpić do egzaminu poprawkowego. Bardzo prosimy, by takie deklaracje składali. Dlaczego? My musimy zorganizować jakby kolejną sesję egzaminacyjną. Muszą być wydrukowane arkusze egzaminacyjne, dostarczone do szkół. Szkoły muszą powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego, więc tego czasu mamy bardzo, bardzo niewiele.
1: A w sierpniu udaje się już większości zdać ten egzamin?
2: Znaczy bardzo,
1: bo to jest jeden przedmiot.
2: Ja powiem tak, bardzo wielu osobom się udaje i ja naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby z tej możliwości skorzystać. Tym bardziej, że czasami brakuje 2-3 punkty i naprawdę to pouczenie się jeszcze miesięczne pozwala na osiągnięcie sukcesu. Poza tym na świadectwie maturalnym nie ma zapisu, że to jest egzamin uzyskany w terminie poprawkowym. Po prostu uczeń otrzymuje świadectwo maturalne, co jest bardzo jakby istotne z wynikiem, który uzyska. Absolutnie gorąco zachęcam do tego, by przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
1: Żeby się nie zniechęcać.
2: Nie, nie, absolutnie. Czasami przyjeżdżają osoby, pewnie będziemy mówili zaraz o wglądach, na wglądy. I proszę Państwa,
1: tak, będziemy o tym mówić.
2: Dokładnie. I proszę Państwa, naprawdę czasami niewiele zabrakowało. Może ten miesiąc nauki, może ten tydzień nawet. Teraz jeszcze jest ten czas, by jakby popracować nad tym wynikiem.
1: A może czasami po prostu lepszy dzień i trochę mniej tego stresu.
2: Znaczy ja powiem tak, że ze smutkiem czasami, bo proszą o spotkania też maturzyści, przyjmuję informację, że ktoś po prostu naprawdę źle się poczuł. I przecież jesteśmy tylko ludźmi. Mamy też lepsze, dorośli też, doświadczeni ludzie, lepsze i gorsze dni.
1: Macie już dużo zgłoszeń wglądu do prac. Te wyniki zostały ogłoszone 2 dni temu. Są już ci, którzy absolutnie chcą zobaczyć swoją pracę, swoją maturę i szukać tego punktu?
2: To znaczy, absolutnie tak. Mamy naprawdę wysyp wniosków o wglądy, ale jest to prawo obywatela, które jest jakby zabezpieczone w aktach prawnych i my je bardzo szanujemy. Państwo w swojej uprzejmości robiliście już informacje na ten temat, ale ja w tym roku po raz pierwszy podjęłam decyzję, że pracujemy w soboty. Pracujemy do 20, od 8 do 20. Wglądy są do godziny 19. My musimy mieć przynajmniej godzinę, często to są 2 godziny nawet, przygotowania arkuszy na kolejny dzień. Opuściliśmy wczoraj pracę o 20:30. Wglądy skończyliśmy o 19, dlatego że te 1,5 godziny musieliśmy przygotowywać arkusze, czyli wyjmować je z archiwum, by były gotowe, bo to nie jest tak, że po prostu ktoś napisze podanie o wgląd. Absolutnie muszą być przygotowane, bo to szło sprawnie. Pracujemy naprawdę w ogromnym wytężeniu po to, żeby jak najwięcej wglądów się odbyło. Jeśli uczeń jest niezadowolony, to może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Ale też bardzo, jeśli pani redaktor pozwoli, to zaapeluję, by robić to w sposób zważny. Dlatego, że arkusze naprawdę są sprawdzane bardzo dokładnie. Jeżeli jest pewność, że egzaminator, czyli nauczyciel tak naprawdę powołany do sprawdzania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, włącznie wpisany, przeszkolony do bazy egzaminatorów, popełnił błąd, to my absolutnie, zdarzają się przypadki, że zmieniamy wynik. Ale to
1: A
2: są,
1: często to się zdarza? Bo nie, o to też miałam zapytać.
2: Bardzo rzadko. I to są często zmiany jednopunktowe. Ale jeżeli są, znaczy często, w ogóle tych zmian jest niewiele, jeżeli są, to mają charakter zmian jednopunktowych. Natomiast szanujemy bardzo możliwość jakby oglądu. Na wglądzie zdający mogą zrobić zdjęcia arkuszy, oni nie sprawdzają tych arkuszy. Mogą przekonsultować to czy z nauczycielami, czy z osobami, które pewnie pomagały, bo wiele osób korzysta z dodatkowych zajęć, takie jest prawo. Ma taką możliwość. I potem, żeby zmienić ten wynik, jeżeli aspiruje, trzeba uzupełnić wniosek o weryfikację sumy punktów. Chciałabym podkreślić, że my bardzo zmierzamy do takiej elektronizacji, informatyzacji, więc i wnioski. I w tym roku po raz pierwszy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży również wnioski o weryfikację sumy punktów możemy składać za pomocą tego portalu, tego interfejsu internetowego ZIU tak zwanego, za pomocą którego korespondujemy w sposób niezwykle sprawny.
1: I to też ułatwia. Bardzo. Pani dyrektor, a zazwyczaj jeśli taki maturzysta chce zobaczyć swoją pracę, to jest to osoba, której brakuje tego jednego, dwóch punktów do zdania, czy jednak idą na całość, jest 96, a może chcą mieć 98%.
2: Znaczy, ja powiem, mamy dwie grupy. Mamy grupę, której rzeczywiście brakuje do zdania egzaminu 2-3 punkty. Świadomie mówię, że nie brakuje jednego, dlatego że my tak zwane prace progowe sprawdzamy, więc jeżeli wychodzi 28, to jest powtórne sprawdzanie. I my wiemy, że w tych pracach już tego punktu nie da się znaleźć, bo jeżeli uczeń zaznaczył tylko pytania, odpowiedzi zamknięte i nie podjął rozwiązywania pytań otwartych, to gdzie te punkty można by znaleźć? Więc pierwsze to są ci, którzy nie zdali, brakuje.
1: A zdający działają na korzyść maturzystów?
2: Nie rozumiem.
1: Czy ci, którzy działają na korzyść?
2: Znaczy jest, i tu mówię z pełną powagą, jest ta idea, która przyświeca nam od początku. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, taka rzeczywiście, gdzie kilka osób rozmawia, zawsze jest to rozstrzygnięcie na korzyść ucznia. Podczas sprawdzania na korzyść ucznia. Bo my, proszę państwa, my nie szukamy powodu, żeby uczeń nie zdał. My szukamy w arkuszach argumentów w postaci rozwiązanych zadań, by uczeń mógł to egzamin maturalny zdać, ale pozwoli pani, że przejdziemy do tych punktów, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Więc jedna grupa to ci, którzy nie zdali, ale kolejna to ta, którym brakuje jednego punktu na przykład w procesie rekrutacji na jakieś bardzo poważne uczelnie i to są bardzo trudne dla mnie też sprawy, dlatego że te arkusze z wysokimi punktami są bardzo często też przed ogłoszeniem wyników poddawane weryfikacji dodatkowym sitkom, żeby te punkty, wszystkie, które się należą, pojawiły się na wyniku, bo wiemy, jaki to jest ciężar gatunkowy. Ale mamy też, rozmawiałyśmy tutaj przed audycją, sytuacje, z którymi miałam do czynienia wczoraj, bardzo sympatyczne, gdzie oczywiście nie używam nazwisk, więc mogę o tym powiedzieć o pewnej sytuacji, gdzie pojawiła się grupa kilku panów z Białegostoku, powiem, którzy mieli wyniki z matematyki na poziomie 93, 94, 95% i mówię, przecież dostaniecie się z tym wynikiem, bo pozostałe egzaminy też, ale jeszcze chcieli sprawdzić te wyniki, robili to w sposób, w ogóle ich zachowanie było fantastyczne, z wielkim takim jeszcze zacięciem sprawdzali. Widać, jak to są bardzo ambitne osoby, bardzo takie też życzliwe światu, ale jednocześnie niezwykle pracowite, więc sprawdzali te arkusze, robili zdjęcia, ale sprawdzali też na żywo, jakby też wymieniając tam spostrzeżenia z osobami tutaj, które pilnują tych wglądów. Było to też bardzo miłe, że mamy takie osoby niezwykle ambitne. Miałam też taki przypadek, ale nie w tym roku, gdzie uczeń uzyskał 98% na rozszerzeniu z bardzo trudnego przedmiotu, bo on poprawiał ten wynik i jeszcze zawalczył chyba jeden punkt. Ja mówię, ale przecież pan przyjechał po wymianę świadectwa, bo ten punkt gdzieś tam został znaleziony.
1: A jednak,
2: ale to było już, tak naprawdę, to już był spór akademicki, czy on powinien być, czy nie. I zapytałam go, on mówi, że przyjechał, bo to była walka jego samym sobą, bo on poprawiał ten wynik w ogóle. Tak?
1: Natomiast, czyli tu wygrała
2: ambicja. Ale mamy sytuację, w których jest 98% i przyjeżdżają zdający, to już powiem tak humorystycznie, ja mówię, no ale tam już nie ma nic do poprawy, oni to wiedzą. Ja mówię, po co? Bo przyjechaliśmy zrobić zdjęcie, miałam takie przypadki w poprzednich latach, ponieważ chcę to zostawić na pamiątkę swoim dzieciom. Ja mówię, czy pan ma dzieci? Nie, ale będę miał. I w związku z tym chciałbym pokazać dzieciom, jak się uczyłem. No to jest niezwykle budujące. Taka ambicja.
1: Ambicja,
2: więc
1: ale
2: mamy też takich młodych ludzi, którym naprawdę zależy i zawsze to napawa jakby ogromnym optymizmem, tylko no też mają ogromny potencjał edukacyjny, bo nie każdy, nawet pracując bardzo ciężko, jest w stanie taki wynik wypracować. I musimy to też jasno powiedzieć. Ale chciałabym też powiedzieć, apelować, że takie wglądy proszę by odłożyć na później. Teraz mamy mnóstwo wglądów, gdzie rzeczywiście zależy nam na czasie. I jeśli pani redaktor pozwoli, to raz jeszcze zaapeluję, że jeżeli zgłaszają się absolwenci na wglądy, to bardzo państwa proszę, jeżeli nie możecie przyjechać, bardzo proszę, odwołajcie tę wizytę, dlatego że blokujecie miejsce osobom, którzy o ten termin walczą.
1: O ten jeden punkt, ja, te dwa
2: ale
1: punkty.
2: I powiem tak, albo po prostu o utwierdzenie się, że praca była sprawdzona prawidłowo. No powiem tak, nieco może kolokwialnie, gdy umawiamy się do, nie wiem, do fryzjera, do salonu jakiegoś kosmetycznego, to odwołujemy wizytę, jeżeli nie możemy tam być. Nakazuje to kultura osobista. Szanujmy również urzędy publiczne, państwowe. Jeżeli umawiamy się na spotkanie, a nie możemy wziąć udziału w tym spotkaniu lub zależy nam na innym terminie, my absolutnie idziemy na rękę. Ale nie blokujmy miejsc. Ja wczoraj weszłam na salę, gdzie odbywają się wglądy i jedna trzecia sali była pusta. Okazało się, że to są absolwenci, którzy zabukowali ten termin u nas. Zostały wyjęte arkusze, czyli zaangażowali nasz czas, po czym zablokowali miejsce. Ich koledzy nie przyjechali na wgląd. Mało tego, my poświęciliśmy jako pracownicy czas na wgląd, który się nie odbył. Bardzo, bardzo proszę. Pisałam o tym też w komunikacie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Bądźmy dla siebie życzliwi. My robimy wszystko, by być życzliwymi dla, jako instytucji, jako poszczególne osoby pracujące w Okręgowej, dla uczniów, dla zdających. Ale bardzo prosimy też o zrozumienie dla swoich kolegów przede wszystkim.
1: Ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek, pani dyrektor. Matura to nadal egzamin dojrzałości, czy jednak odporności na stres?
2: Jedno i drugie. Jedno i drugie, dojrzałość to również odporność na stres. Ja myślę, że miarą naszej dojrzałości jest również odporność na stres i dojrzałe podchodzenie do wyzwań, ale też do porażek czasami.
1: Gratulujemy wszystkim, którym się
2: bardzo
1: udało i mocno trzymamy kciuki za tych, którzy będą jeszcze w sierpniu poprawiać.
2: Bardzo dziękuję.
1: Doktor Agnieszka Muzyk, dyrektor
2: gratuluję
1: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, była naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję naszym radiosłuchaczom.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: I widzom.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
3: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: W Jedwabnem rozpoczynają się obchody 85. rocznicy zbrodni na mieszkańcach żydowskich. 7 firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Będzie też powiat ostrołęcki. Mieszkańcy gminy Baranowo mają nowy most. "85 lat temu w Jedwabnem doszło do zbrodni na żydowskich mieszkańcach tego miasta. Jak ustalił Instytut Pamięci Narodowej, zginęło nie mniej niż 340 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Dziś w rocznicowych obchodach udział weźmie m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Rano 10 lipca 1941 roku Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i zebrania się na rynku w Jedwabnem. Bito ich i poniżano. Większość zginęła wieczorem, zamknięta w stodole i spalona żywcem. W ubiegłym roku jedną z uczestniczek uroczystości rocznicowych była Anna Wondołowska, która podczas pogromu miała 11 lat.
3: Było czuć tymi trupami. Wiedziałam, jak oni zganiali, łapali tych polskich ludzi, żeby pokazywać, gdzie te Żydzi siedzą. Ale co ci oni zrobili z Żydami? Oni strzelali, a Polacy stojeli, musieli wrzucać do tego ognia.
2: Uroczystości organizuje Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
1: O szczegółach mówiła Anna Orzeł.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: 7 firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Różnią się one ceną od ponad 7 milionów złotych do prawie 11,5 milionów brutto. Obecnie trwa analiza ofert. O szczegółach inwestycji mówi Justyna Gawron z PKP SA.
5: Docelowo w Łomży powstanie nowoczesny modułowy dworzec. Wyposażony będzie we wszystkie niezbędne udogodnienia, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki oczekiwania na podróż. Znajdą się w nim m.in. nowoczesna poczekalnia, toalety, miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Wokół obiektu powstaną także elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Dworzec będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.
1: Termin wykonania zadania określono na maksymalnie 82 tygodnie od podpisania umowy. Pfizer domaga się od Polski prawie 6 miliardów złotych za nieodebrane w 2022 roku szczepionki na COVID-19. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał proces przed belgijskim sądem. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
6: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia 2026 roku, wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
7: Przygotowujemy odwołanie. Ono zostanie oczywiście złożone w terminie wymaganym.
6: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia belgijskiego sądu, PAŻP działa tak jak dotychczas.
7: Oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się, są maksymalnie zabezpieczone.
6: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji.
1: O szczegółach mówiła Klaudia Wrólewska.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Kolejna inwestycja mostowa powiatu ostrołęckiego została ukończona. W środę oficjalnie odebrano most w miejscowości Ziomek w gminie Baranowo. Łączna wartość inwestycji obejmującej też rozbudowę drogi powiatowej wyniosła ponad 3 miliony złotych. Starosta ostrołęcki Piotr Liżewski ocenił na antenie Radia Nadzieja, że była to niezbędna inwestycja.
8: Tak, to była ważna, duża inwestycja. Most na rzece Podownica był mostem, do którego już były duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o nadzór budowlany. Ten most byłby w niedługim czasie zamknięty. Udało nam się pozyskać środki rządowe. Ten most wykonaliśmy, budujemy jeszcze drogi dojazdowe do tego mostu. Pierwotnie ten most miał być robiony w takim mniejszym standardzie, natomiast podczas budowy okazało się, że podpory tego mostu też należy wymienić. Zrobiliśmy ten most, można powiedzieć, całkowicie od podstaw.
1: Na początku czerwca do użytku oddano most na rzece Czernie. W realizacji tej inwestycji także wykorzystano dofinansowanie od ministra infrastruktury.
8: Tam była podobna sytuacja, również były zastrzeżenia z nadzoru budowlanego. Ten most był w złym standardzie. Wykonaliśmy tą inwestycję w miejscowości Czernie na tym samym poziomie jak w miejscowości Ziomek. Piękna inwestycja, teraz planujemy

0: połączyć tą drogę od tego mostu do drogi krajowej Ostrów Mazowiecka Różan. Już podjęliśmy działania, współpracę z gminą Goworowo, żebyśmy w najbliższej przyszłości tą drogę dokończyli.
1: Łączna wartość prac przy rozbudowie mostu w gminie Goworowo wyniósł ponad 3,5 miliona złotych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
3: Czas na prognozę pogody. Dziś w regionie obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi opadami. Zachmurzenie duże, ale przejaśnienia też dziś będą. 14 stopni teraz, 18 stopni to jest temperatura maksymalna w nocy. 12 stopni jutro nawet do 20 z opadami deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Prawie połowa skontrolowanych przez UOKiK huśtawek domowych była niebezpieczna dla dzieci. Sprawdzone zostały dostępne w sprzedaży huśtawki mocowane w domach i ogrodach. O tej sprawie teraz Państwu powiemy. Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówi, że wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów.
1: Sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
0: Jagoda Kruszewska dodaje, że opiekunowie dziecka powinni sprawdzić, czy zabawka jest bezpieczna.
1: Jeśli kupujemy zabawkę, sprawdźmy, czy ma oznakowanie CE, instrukcję w języku polskim oraz dane producenta lub importera. Zwróćmy też uwagę na solidność wykonania. Przed każdą zabawą, nie tylko w domu czy ogrodzie, ale też na placu zabaw, warto poświęcić chwilę, aby sprawdzić stan urządzeń.
0: Jagoda Kruszewska dodaje, że kupując dziecku zabawkę lub sprzęt sportowy, warto sprawdzić, czy te urządzenia są odpowiednie do wieku i wzrostu dziecka. To jest Radio Nadzieja w piątek, już 11 minut po 10.

0: a Caritas przygotowuje się już do nowego roku szkolnego. Może dzieci niech nie słuchają, bo wakacje niedawno rozpoczęły, ale rozpoczęło się szykowanie wyprawek szkolnych w ramach 18. edycji akcji Tornister pełen uśmiechów. Zależy nam na tym, aby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, mówi Maria Książkiewicz.
1: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
0: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazywane do rodzin wielodzietnych, najuboższych i do dzieci korzystających z placówek Caritas. W akcję może zaangażować się każdy w swojej firmie, rodzinie czy z sąsiadami. Wystarczy zorganizować zbiórkę przyborów szkolnych i dostarczyć je do Caritas. Można także przekazać pieniądze na akcję, za które zostaną zakupione brakujące przybory.

0: Francja jest pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale mundialu. 2 gole trójkolorowi strzelili w ciągu 6 minut drugiej połowy. W pierwszej połowie Mbappé nie wykorzystał karnego. W 77 minucie opuścił boisko z powodu urazu. Schodził jednak z murawy o własnych siłach. Były reprezentant Polski, uczestnik 2 mundiali, Jacek Krzynówek, chwali grę Francji.
1: Francja jest faworytem do tytułu i ma bardzo mocną kadrę, więc mogą sobie rotować składem, więc ławkę też mają bardzo mocną i po prostu cały skład, cała kadra jest wyrównana. No to są dwie nacje bardzo połączone ze sobą, bo większość grają we Francji bądź grali. Taki dodatkowy smaczek tego widowiska był. No cóż, no wygrała drużyna lepsza, nie? Wygrała drużyna lepsza, która piłkarsko jest po prostu bardzo mocna i szkoda trochę tego Maroka, no ale no taki jest turniej, nie? Ktoś musi wygrać. Wygrała Francja, zespół lepszy, dojrzalszy, mądrzejszy, efektywniejszy, skuteczniejszy.
0: A rywalem Francuzów w półfinale będzie zwycięzca meczu Hiszpania-Belgia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

U nas 14 stopni i leje od tygodnia, a tymczasem Europa zmaga się z kolejną falą upałów. Do Półwyspu Apenińskiego zbliża się fala afrykańskich upałów. W poniedziałek na Sardynii termometry mogą pokazać nawet 43 stopnie. Ministerstwo Zdrowia wydało pomarańczowy alert. Podobnie jest we Francji, gdzie dziś na zachodzie kraju temperatury po raz kolejny tego lata zbliżą się do 40 stopni. Od jutra czerwony alert przed upałami będzie dotyczył ponad 20 milionów Francuzów, w tym także mieszkańców Paryża. Sytuacja pogodowa powoduje również wzrost zagrożenia pożarowego. Eksperci mówią o bezprecedensowej sytuacji ze względu na dużą liczbę departamentów objętych alertem przeciw pożarami. W kraju wybuchają ich setki. Z zagrożonych terenów ewakuowani są ludzie. Wielu Polaków odpoczywa albo będzie odpoczywało także w Chorwacji i Chorwacja również przygotowuje się na kolejną falę ekstremalnych upałów. Według prognoz temperatury w wielu regionach kraju mogą sięgać 40 stopni. Fala gorąca napływa nad Bałkany. Jej szczyt spodziewany jest około 17 lipca. Ochłodzenie ma nadejść 2-3 dni później wraz z przejściem chłodnego frontu atmosferycznego. Chorwackie służby apelują do mieszkańców i turystów o ograniczenie przebywania na słońcu w godzinach południowych, picie dużej ilości wody, a także zachowania szczególnej ostrożności podczas aktywności na świeżym powietrzu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Powstające rondo u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej w Łomży może otrzymać nazwę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Ostateczną decyzję podejmą radni. Więcej powiemy w wiadomościach o 11.
1: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Władze Łomży chcą, by powstające w mieście rondo nosiło nazwę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Firmy wykonujące inwestycje drogowe są w dramatycznej sytuacji, ocenia starosta łomżyński Lech Szabłowski. Na Jasnej Górze rozpoczyna się sezon pieszych pielgrzymek i o tym na koniec wiadomości.

0: przez ukraińskich nacjonalistów z UPA.
1: 11 lipca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W związku z tym wyszedłem z inicjatywą, żeby rondo powstające u zbiegu ulic Sybieraków i Kazańskiej w ramach trwającej przebudowy ulicy Owocowej zostało nazwane Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Uważam, że potrzeba w Łomży miejsca, które upamiętniałoby te tragiczne losy naszego kraju.
0: Mariusz Chrzanowski ocenił, że powstające rondo będzie godnym miejscem, aby upamiętnić ofiary rzezi.
1: Dzisiaj oczywiście dużo rozmawiamy w kraju, dużo jest inicjatyw, które mają na celu pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. My też jako władze samorządowe powinniśmy zadbać o pamięć osób, które zostały w sposób tragiczny potraktowane.
0: Więcej o tym temacie piszemy na radionadzieja.pl.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Polska zadowolona z ustaleń szczytu NATO w Ankarze. Zakończył się on pokazem jedności i potwierdzeniem wspólnej obrony w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ukraina usłyszała deklarację dalszego wsparcia, a Rosja została określona jako kraj stanowiący długoterminowe zagrożenie.
3: Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie polskiej delegacji.
4: Dobrze przeprowadzone rozmowy, powrót do rotacyjności, ale też rozmowa bardzo konkretna, coraz bardziej konkretna o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
3: Andrzej Szejna z Lewicy zwraca uwagę na jedność sojuszu oraz wątek modernizowania się paktu zgodnie z oczekiwaniami prezydenta USA.
5: To oznacza przejęcie odpowiedzialności zarówno za nasze zdolności konwencjonalne, mówię tu o Europie, jak i rozwój przemysłu zbrojeniowego, który ma być niezależny, suwerenny.
3: Mateusza Morawieckiego z PiSu cieszy umocnienie, jak to określił, świata transatlantyckiego. Według niego bezpieczeństwo Polski polega na trzech filarach.
6: Polskie wojsko oraz przemysł zbrojeniowy. Drugie to państwa, które podobnie patrzą na zagrożenie rosyjskie, czyli państwa międzymorze. Trzeci, spójność świata transatlantyckiego, silne NATO.
3: Kolejny szczyt NATO odbędzie się w Albanii, ale nie wiadomo jeszcze kiedy.
0: W polskie echa szczytu wsłuchała się Małgorzata Naukowicz.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Rozmawiam z szefami firm zajmującymi się drogami i oni mówią jedno, jest dramatyczna sytuacja. Tak ocenił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. W Polsce jest coraz mniej inwestycji drogowych, stąd w przetargach jest nawet po kilkanaście ofert. Samorządowiec mówi, że do wykonania nawet niewielkiego remontu kilometrowego odcinka drogi chętne są firmy z różnych części Polski.
7: Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się, że tych prac inwestycyjnych zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
0: Sytuacja powoduje, że firmy muszą ze sobą konkurować, dlatego ceny w przetargach są niższe. Jednak jak podkreśla starosta łomżyński, jest to dobre tylko tu i teraz, a nie w kontekście długofalowego rozwoju kraju.
7: Nasza perspektywa działania i patrzenia na gospodarkę, na rozwój powinna być szersza niż tylko miesiąc, dwa czy jeden rok. Powinna być wieloletnia. I sytuacja najlepsza jest, jeśli ceny są stabilne. To, że kilka lat temu było dużo programów, dużo projektów, ceny były bardzo wysokie, no to też skutki były swego rodzaju negatywne, bo myśmy jednak musieli dużo środków angażować w realizację zadań. Sytuacja taka, jaka w tej chwili jest na rynku i to, co przed nami, no to też nie napawa optymizmem.
0: Przykładem jest między innymi budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży, gdzie oferty w przetargu złożyło 14 firm. Jedni pątnicy przygotowują się na szlak, a niektórzy już wyruszyli. Pierwsze piesze pielgrzymki będą docierać na Jasną Górę już od 14 lipca na wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wielu pątników, którzy w sierpniu wyruszą w drogę, już przygotowuje nie tylko dobre buty i kondycję.
8: Cieszę się, że idę, że dam jeszcze radę. Przyjechałam prosić Matkę Bożą, żeby pomogła mi dojść. Przeżycie jest nie do opisania, także bardzo zachęcam wszystkich. Kto wyjdzie, to zawsze dojdzie do Matki Bożej. Matka Boża pomoże. Na pewno są ciężkie chwile. W pielgrzymce to jak w życiu. I słońce, i burze, i deszcz, i grad. Pielgrzymka to jest taki kawałek życia.
0: I tą jasnogórską informacją kończymy wiadomości Radia Nadzieja. W kolejnych słyszymy się o 13:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: 15 stopni na termometrach w regionie teraz, temperatura maksymalna dziś to 18 stopni. Do tego obowiązuje ostrożenie przed opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do 12, jutro trochę cieplej, bo 20 stopni, wciąż ma być deszczowo. Od niedzieli te opady deszczu będą już ustępowały i w niedzielę 23 stopnie na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.

0: Siedem firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Różnią się one ceną od ponad 7 milionów do prawie 11,5. Obecnie trwa analiza ofert, a o szczegółach inwestycji mówi Justyna Gawron z PKP SA.
1: Docelowo w Łomży powstanie nowoczesny, modułowy dworzec. Wyposażony będzie we wszystkie niezbędne udogodnienia, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki oczekiwania na podróż. Znajdą się w nim m.in. nowoczesna poczekalnia, toalety, miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Wokół obiektu powstaną także elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Dworzec będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.
0: A termin wykonania zadania określono na maksymalnie 82 tygodnie od podpisania umowy. To jest piątek z Radiem Nadzieja, 11 minut po 11.

0: Instytut Pamięci Narodowej chce dalej ekshumować ofiary ludobójstwa na Wołyniu. 8 osób zamordowanych przez UPA już zostało zidentyfikowanych. Są to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Rzecznik IPN-u dr Rafał Kościański podkreśla, że każda z ofiar ludobójstwa zasługuje na godny pochówek.
1: W wyniku działań ukraińskich nacjonalistów zginęło około 120 tysięcy osób, tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród nich były kobiety, dzieci i osoby starsze. Instytut Pamięci Narodowej jest zdeterminowany do tego, by przeprowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, aby pochować wszystkie ofiary w poświęconej ziemi, aby każda z tych osób miała swoją mogiłę.
0: A jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały wsie i osiedla polskie. Większość mieszkańców zamordowano, a wsie ograbiono i spalono. W Krwawą Niedzielę mogło zginąć 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i osoby starsze. Pamięć ofiary rzezi wołyńskiej uczci jutro m.in. prezydent Karol Nawrocki, składając wizytę na Podkarpaciu. W Warszawie odbędą się centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa. Współorganizatorem obchodów jest Instytut Pamięci Narodowej.

Na zegarach już 11.30. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek 10 lipca. Profesor Jerzy Bralczyk wyjaśni kolejną językową zagadkę, rozwiąże ją, wyjaśni językową zawiłość w audycji z cyklu Słowo o Słowie, na którą zapraszam za 10 minut.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Krzysztof pyta, dlaczego nadużywa się słowa natomiast. Słucham radia i słyszę to słowo zbyt często, pisze pan Krzysztof. Używane jest ono na siłę. Ma pan rację, natomiast inni uważają, że jest to słowo dobrze oddające zestawianie różnych ze sobą, a to zdarzeń, a to ludzi, a to zachowań, a to cech, a to wielu jeszcze innych spraw. Zestawiamy kontrastując dość często. Czytam dużo, natomiast rzadko zdarza mi się chodzić do kina. Zestawiam to i w pewnym kontraście jest moje czytanie i chodzenie do kina. Czy ono jest w wyraźnej opozycji? Niespecjalnie, może to natomiast jest zatem nadużyciem, ale jest coś, jakiś wzgląd, pod którym ja porównuję te dwie moje aktywności. Janek był piękny, natomiast Staś był okropny. No, tu już zestawiamy pewne cechy i możemy powiedzieć, że to natomiast byłoby bardziej uzasadnione. Dość często wystarcza nam zwykłe a. Jan pisze, a Kasia czyta. Jaś pisze, natomiast Marysia czyta, już jest pewnym naddatkiem, bo czasem łączymy to a i natomiast. Natomiast jest dłuższe, wydaje nam się solenniejsze. Częściej dlatego też używamy tego natomiast, żeby było to bardziej wyraźne. A często wystarczy a. A czasami nawet i a nie jest potrzebne, bo te zdarzenia nie są w żadnym kontraście.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Gara czyni cuda.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska,
2: niech mi się stanie według.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
2: Święta
1: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święty.

0: niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
2: Dalszym wymiarem miłości społecznej jest ojczyzna. Synowie i córki jednego narodu trwają w miłości wspólnego dobra, jakie czerpią z kultury i historii, znajdując w nich oparcie dla swej społecznej tożsamości, a zarazem dostarczając tego oparcia bliźnim, rodakom. Ten krąg miłości społecznej posiada szczególne znaczenie w naszym polskim doświadczeniu dziejowym i w naszej współczesności. Miłość społeczna jest otwarta ku wszystkim ludziom i ku wszystkim ludom. Jeżeli ukształtuje się ona głęboko i rzetelnie w swych podstawowych kręgach, człowiek, rodzina, ojczyzna, wówczas zdaje również egzamin w kręgu najszerszym.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Powstające rondo u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej w Łomży może otrzymać nazwę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Z taką inicjatywą tuż przed 83. rocznicą krwawej niedzieli wyszedł prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Ostateczną decyzję podejmą radni. Jak wyjaśnia włodarz Łomży, byłoby to pierwsze w mieście miejsce pamięci polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z UPA.
1: 11 lipca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W związku z tym wyszedłem z inicjatywą, żeby rondo powstające u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej w ramach trwającej przebudowy ulicy Owocowej zostało nazwane pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Uważam, że potrzeba w Łomży miejsca, które upamiętniałoby te tragiczne losy naszego kraju.
0: Mariusz Chrzanowski ocenia, że powstające rondo będzie godnym miejscem, by upamiętnić ofiary rzezi.
1: Dzisiaj oczywiście dużo rozmawiamy w kraju. Dużo jest inicjatyw, które mają na celu pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. My też jako władze samorządowe powinniśmy zadbać o pamięć osób, które zostały w sposób tragiczny potraktowane.
0: Jutro, 11 lipca, będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Tego dnia w 1943 roku miało miejsce apogeum rzezi wołyńskiej, która w wielu miejscach trwała do 1945 roku. A to jest piątek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja już za 6,5 minuty. Ministerstwo Książek.

0: Bohaterstwo książek.
1: Wydawnictwo Nasza Księgarnia dba o dzieciaki ciekawe świata, żeby nie zabrakło im interesujących i atrakcyjnie wydanych lektur. Niedawno ukazała się encyklopedia Larousa. Dlaczego? Jak? 500 pytań i odpowiedzi. Wiem, że czasem te pytania dzieci nas męczą. Albo jesteśmy sami zmęczeni po pracy, albo ogarniamy dom w weekend, albo nie znamy odpowiedzi na pytania dzieci. Ale to z ich a dlaczego bierze się pasja, zainteresowania, rozwój, kreatywność. Przypomnijcie sobie dzieciństwo, kiedy pewnie nie jeden z nas zastanawiał się, czy da się przekopać planetę i dokopać do innej części świata. I gdybyśmy zaczęli kopać, to gdzie w zasadzie byśmy się dokopali? Do Ameryki, Afryki, Australii, do jakiegoś oceanu, który by nas zalał? Albo z kim biły się dinozaury, a z kim trzymały sztamę? Po co człowiekowi katar? Albo dlaczego boli, jak się uderzymy? Mnóstwo pytań rodzi się w dziecięcych głowach i niestety, dorastając, tracimy tę zdolność. Boimy się ośmieszenia albo wpadamy w wir codzienności, w której nie ma miejsca na takie dylematy. Na szczęście w życiu dziecka jest i warto tę naturalną ciekawość rozbudzać, a nie ją gasić. Na przykład podsuwając tę książkę, encyklopedię Larousa zawierającą, jak wskazuje tytuł, 500 pytań i odpowiedzi podzielonych na 10 ważnych kategorii: kosmos, ziemia, rośliny, zwierzęta, ciało człowieka, historia, sztuka, nauka, dookoła świata i życie codzienne. Do tego mnóstwo ilustracji i kolorów. Autorzy pamiętają, że dzieciaki są wzrokowcami i uwielbiają atrakcyjne wydania książek. Czy wiedzieliście, drodzy Państwo, że młode tyranozaury były opierzone? Że to Indie są już najludniejszym państwem świata, a nie Chiny? A Rembrandt to imię malarza, a nie nazwisko? Że najwyższa z gór w Układzie Słonecznym znajduje się na Marsie i wynosi ponad 20 tysięcy metrów, czyli jest przeszło dwa razy większa od Monteverestu? No właśnie, wiedza zawarta w tej książce jest bardziej aktualna, bo świat się zmienia, niż to, co my pamiętamy z podręczników i dotyczy naprawdę szerokiego zakresu wiedzy. To jeszcze kilka pytań, na które odpowiedzi znajdziemy w książce. Czy w ciągu dnia gwiazdy gasną? Dlaczego na orbicie ziemskiej panuje stan nieważkości? Ile razy dziennie gdzieś na świecie zdarza się trzęsienie ziemi? Gdzie rośnie najstarsze drzewo na świecie? Tu szybko dopowiem, że w Stanach Zjednoczonych, ale dokładna lokalizacja jest utrzymywana w tajemnicy. Czy ptak może lecieć do tyłu? Czy któryś z gatunków ryb pamięta dinozaury? Czy noworodek ma więcej kości niż dorosły? Kiedy przestajemy rosnąć? Gdzie leży największe miasto na świecie? Który z 7 cudów świata przetrwał do naszych czasów? Dlaczego w Chinach budynki nie mają 4. piętra? Kim była Pocahontas, a kim Anna Frank? Ilu ludzi stanęło na Księżycu? Jak długo Leonardo da Vinci malował Monalizę? Czym jest inteligentny dom? Albo co można drukować za pomocą drukarki 3D? Nie chcę nikogo zawstydzać, sama nie znam odpowiedzi na większość tych pytań. Po to mamy książki, które warto podsuwać naszym dzieciom. I encyklopedia Larousa, dlaczego, jak, 500 pytań i odpowiedzi jest zdecydowanie jedną z nich, a wydała ją Nasza Księgarnia.
0: Ministerstwo Książek.
1: Czy trenowanie naszych mózgów na wakacjach może być doskonałą zabawą? Oczywiście. Czy może sprawić, że podróż samolotem upłynie błyskawicznie, a deszczowe wieczory nad Bałtykiem będą przyjemne i relaksujące? Oczywiście. Jeśli lubią Państwo zgadywanki, labirynty, zagadki, lubicie pogłówkować, ale może na co dzień nie macie na to czasu, to dr Gareth Moore przychodzi z pomocą, tworząc wakacyjne łamigłówki, gimnastykę umysłu dla młodszych i starszych. Taki jest tytuł właśnie wydanej książki, wydanej przez Znak Koncept. Autor jest doktorem nauk przyrodniczych, absolwentem filozofii, autorem wielu bestsellerowych książek przetłumaczonych na 30 języków. Stworzył też serwis internetowy poświęcony treningowi mózgu, prowadzi stronę z łamigłówkami, którą codziennie aktualizuje, a we wstępie napisał tak. Niektóre z typów łamigłówek mogą wydawać Ci się znajome lub podobne do zagadek, z którymi miałeś już do czynienia. Inne okażą się pewnie całkiem nowe. Niezależnie jednak od rodzaju zadania, każdego warto spróbować. Ludzkiemu mózgowi służy to, co nieznane, a nowe wyzwania to dla niego doskonała stymulacja. Książka zawiera ponad 40 rodzajów łamigłówek, wymagających szerokiego zakresu zdolności, umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości lub pewnej wiedzy matematycznej. Jeśli zdarzy się, że kompletnie nie będziesz wiedzieć, jak zabrać się za jakieś konkretne zadanie, najlepiej po prostu zgaduj. Najszybciej uczymy się poprzez eksperymentowanie, więc o ile tylko dysponujesz ołówkiem i gumką do mazania, nie ma nic lepszego niż wziąć byka za rogi i zacząć próbować, pisze Gareth Moore. No i o to chodzi, o próbowanie, główkowanie i o świetną zabawę, a nie o frustrację. Jeśli nad czymś za długo stoimy, to poprośmy o pomoc, zerknijmy do odpowiedzi albo dajmy sobie spokój. W końcu to nie klasówka, ale wakacje. Poziom trudności zwiększa się wraz z kolejnymi stronami, ale ale zaczynać mogą mało wprawieni w takiej rozrywce. Dodam, że jest tu 158 zagadek. Na początek może znalezienie różnic w tortach, pokonanie dwupoziomowego labiryntu z drabinkami oznaczonymi cyframi, obliczenie ilu kostek użyto do powstania konstrukcji. Trzeba uwzględnić także te ukryte kostki. Mamy sudoku, diagramy, dodawanie, łączenie linii, zagadki logiczne, pętle, szyfry sprawdzające naszą spostrzegawczość, świeżość rozumowania i umiejętność łączenia, także kojarzenia elementów. Dbamy o nasze ciała, ćwiczymy, biegamy, jeździmy na rowerze. Wiemy, jak bardzo jest ważne utrzymywanie ciała w dobrej formie, a co z mózgiem? Mózg też warto ćwiczyć, żeby był dłużej sprawny i młody. Dlatego podsuwam Państwu tę wakacyjną propozycję na nudę, długą podróż i dla wakacyjnej gimnastyki umysłu. Wakacyjne łamigłówki Gareta Mura od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Eduardo Mendoza jest jednym z najpoczytniejszych i najważniejszych pisarzy hiszpańskich. Kochany za poczucie humoru, dostrzeganie absurdów współczesności, używające groteski do oceny świata, który zmienia się z prędkością błyskawicy i niesie zniszczenie tradycyjnych relacji i tkanek miasta, zmieniając je w przestrzeń dla przypadkowych turystów. Swoje książki nazwał kiedyś powieściowym chuligaństwem, chociaż przez kilka lat pracował jako poważny tłumacz w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Jest z wykształcenia prawnikiem, pochodzi z Barcelony. W Polsce najpopularniejszy jest cykl o fryzjerze damskim, detektywie z przypadku. A w lipcu dostajemy polskie wydanie książki Trzy zagadki dla organizacji. Przełożył ją Tomasz Pindel, wydało wydawnictwo Znak Litera Nowa. Miejscem akcji jest znów Barcelona, a bohaterami członkowie organizacji. Tajnej organizacji, tak tajnej, że jej członkowie nie używają telefonów komórkowych ani swoich prawdziwych imion. Jeśli chcą sobie przekazać wiadomość, słuchają audycji Nocne Marki, gdzie jest użyty szyfr. Początki organizacji sięgają 1944 roku. Do dziś organizacja nie współpracuje z organami państwowymi, a one z nią, ledwo spinając budżet i rozwiązując skomplikowane sprawy. Tak jak ta z przetworami Fernandez, które dziwne, ale wciąż trwają na rynku, chociaż konkurencja silna, a oni nie podnoszą cen. Albo sprawa trupa w hotelu. Hotelu Dziki Indianin na Rambli, albo też jachtu cumującego w porcie, którego właściciel zaginął. Szef organizacji jest przekonany, że sprawy są powiązane i znalezienie tych powiązań zleca swoim agentom. A ci często są nieudolni, niezgrabni, za dużo mówią, mają swoje dziwactwa, które wzmacniają tylko odbiór tej historii. Akcja dzieje się szybko, są pościgi, postrzały, przypadkowe ofiary, porwania. Wmieszana zostaje we wszystko stolica apostolska. Agenci romansują, już widzą siebie na ślubnych kobiercach z kolegami z pracy i mają się dziwnych zajęć poza pracą w organizacji. Błądzą, wpadają do podejrzanych piwnic i w ślepe uliczki. Eduardo Mendoza bardzo zręcznie posługuje się ironią, groteską, przerysowaniami, czarnym humorem. Jest śmiesznie, sama nie wiem, czy kibicuje agentom w rozwiązywaniu sprawy, czy chce, żeby dalej demolowali okolice i swoje życie. To jest bardzo inteligentny humor, który cechuje mistrzów. Groteska jest bardzo trudnym środkiem wyrazu, łatwo przekroczyć granicę, za którą są niedowierzanie i niesmak. U Mendozy wszystko działa, a do tego przemyca nam obraz współczesnej Barcelony, dziś zatłoczonej i zadeptanej masową turystyką, dawniej, jak to określa szef organizacji, prowincjonalnej, śmierdzącej, pewnej siebie, gdzie można było znaleźć to, co najlepsze i najgorsze. Spotykało się w tawernach, piło tanie wino, dyskutowało do rana, a potem szło obejrzeć wschód słońca. Dziś to miasto zaprojektowane, żeby spełniać oczekiwania tłumów ignorantów, którzy zostali zmanipulowani przez bezwstydną reklamę. Tak to nazywa szef organizacji, podobnie jak zmanipulowani nierzadko zostali imigranci z Europy Wschodniej, marzący o lepszym życiu i grze w FC Barcelona, którzy także mają w tej książce swoje miejsce. To na pewno najzabawniejsze śledztwo tych wakacji, mieszanka wybuchowa, inteligentnego humoru, lekkiego pióra i dystansu do rzeczywistości. Trzy zagadki dla organizacji od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Patrzymy ostro na zegarach czasu wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Po ukraińskim ataku w Rosji płoną 3 zakłady przetwarzające ropę. Powiat Ostrołęcki wspiera ratowanie zabytków. Kilka samorządów otrzymało dofinansowanie. Turystyczna ósemka, czyli wakacyjny autobus województwa podlaskiego, ruszył w trasę. W Rosji płoną 3 zakłady przetwarzające ropę. W nocy i nad ranem ukraińskie drony zaatakowały 12 rosyjskich regionów. Łącznie Ukraińcy wysłali na terytorium agresora prawie 400 bezzałogowców.
2: W kraju krasnodarskim ukraińskie drony zaatakowały Ilską rafinerię. Na zdjęciach opublikowanych przez niezależne serwisy internetowe widać kłęby dymu unoszące się nad zakładem. W obwodzie rostowskim płoną magazyny rafinerii w Azowie i terminal naftowy w Taganrogu. Serwis Astra napisał, że lokalna administracja ewakuowała ludzi mieszkających w pobliżu taganrogskiego portu. Jak podkreślił portal Meduza, codzienne ataki ukraińskich dronów na naftową infrastrukturę Rosji pogłębiają kryzys paliwowy.
1: O sytuacji w Rosji mówił Maciej Jastrzębski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Powiat Ostrołęcki wspiera ratowanie zabytków. 8 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

0: natomiast przy naszym skromnym budżecie 8 parafii wystąpiło o dofinansowanie. Wszystkim udało się podzielić te środki, wszyscy to otrzymali.
1: Przyznane dotacje mają umożliwić właścicielom i zarządcom zabytków realizację niezbędnych prac oraz zachowanie obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Turystyczna ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego, rozpoczęła drugi tydzień przejazdów. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji będą kursować od czwartku do niedzieli. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, że nowe linie turystycznej ósemki to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy.
3: W ubiegłym roku, jak rozpoczynaliśmy turystyczną ósemkę wokół Białegostoku, mówiliśmy, że jeżeli ona będzie cieszyła się zainteresowaniem, jeżeli faktycznie wzbudzi to zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim mieszkańców innych części województwa, a przede wszystkim turystów, to będziemy na 26 rok planowali dodatkowe linie. One konkretyzowały się w dwóch obszarach. Puszcza Białowieska i północna część województwa, więc Pojezierze Suwalsko-Augustowskie plus Sejneńszczyzna.
1: Turystyczna ósemka pozwala odkryć podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
3: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, on mówi, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 kilometrów do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
1: Bilet dzienny na przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, natomiast bilet z miejscem na rower 25. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
4: A dziś w regionie zachmurzenie duże, do tego z opadami deszczu o intensywnym momentami charakterze. Na termometrach już prawie temperatura maksymalna, która osiągnie dziś 18 stopni, w nocy spadnie do 12, jutro maksymalnie 20 z przelotnymi opadami deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu albo między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Pracownicy kolei apelują do młodych ludzi i ich rodziców, aby nie podejmowali takich niebezpiecznych prób. Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK mówi, że są już w naszym kraju ofiary takich nieprzemyślanych zabaw.
1: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
0: Kolejarze chcą się przeciwstawiać takim praktykom. Jakub Koperski ze Straży Ochrony Kolei zapewnia, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych.
2: Kierowanie wzmożonej ilości patroli w miejsca, gdzie do takich zdarzeń dochodzi, w miejsc najbardziej narażonych na takie zdarzenia, w miejsca, gdzie natężony jest ruch pasażerski, stacje, dworce kolejowe.
0: Kolejarze apelują też do zmotoryzowanych o rozsądek i uwagę przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. Przez całe wakacje trwa akcja Bezpieczny Piątek, podczas której przypominane są zasady bezpieczeństwa. Marcin Kruszyński z PKP PLK podkreśla, że aby uniknąć tragedii, wystarczy przestrzegać kilku zasad.
3: Niestosowanie się do migającej sygnalizacji na przejazdach kolejowo-drogowych, ignorowanie znaku stop znajdującego się przed przejazdami kolejowo-drogowymi lub objeżdżanie zamkniętych półrogatek, jak również wjeżdżanie na przejazd wtedy, kiedy rogatki się uniosły, ale jeszcze nie wygasł sygnalizator, który miga nadal.
0: Z danych PKP PLK wynika, że za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierujący samochodami.

0: Jedni pątnicy przygotowują się już na pątniczy szlak, niektórzy wyruszyli, diecezjalne kompanie będą docierały na Jasną Górę już od 14 lipca na wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wielu pątników, którzy w sierpniu wyruszą w drogę, już przygotowuje i to nie tylko buty, a także dobrą kondycję, dobre owoce pielgrzymowania i szczęśliwą drogę dla pątników, prosiła Zofia Porzezińska, mama jednego z paulińskich diakonów.
1: Cieszę się, że idę, że dam jeszcze radę. Przyjechałam prosić Matkę Bożą, żeby pomogła mi dojść. Przeżycie jest nie do opisania, także bardzo zachęcam wszystkich. Kto wyjdzie, to zawsze dojdzie do Matki Bożej. Matka Boża pomoże. Na pewno są ciężkie chwile. W pielgrzymce to jak w życiu. I słońce, i burze, i deszcz, i grad. Pielgrzymka to jest taki kawałek życia.
0: Pątniczka podkreśla, że pielgrzymka jest dla niej wyjątkowym miejscem modlitwy i zachęca do wyruszenia na pątniczy szlak.
1: Warszawska Piesza Pielgrzymka to jest pielgrzymka, jak już dawniej właśnie mówiono, i to jest pielgrzymka pokutna. Także jest dużo modlitwy, skupienia się. Są chwile też właśnie, że można przedstawić Matce Bożej wszystkie swoje troski, cierpienia. Zawsze zatrzymujemy się przy kościołach, mamy odpoczynki, można wejść, pomodlić się, zwiedzić kościół. Do zobaczenia na pielgrzymce. Szlaku. Wszystkich pielgrzymów warszawskiej pieszej pielgrzymki pozdrawiam serdecznie.
0: A łomżyńska piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy na szlak 1 sierpnia.

0: Mecz Hiszpanii z Belgią wyłoni drugiego ćwierćfinalistę piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Spotkanie zostanie rozegrane dziś wieczorem w Los Angeles. Mecz zapowiada były reprezentant Polski i uczestnik mundiali Jacek Krzynówek.
1: Hiszpania jeszcze nie pokazuje, jakby nie widać tego potencjału w 100%. Z drugiej strony Belgowie, złote pokolenie oczywiście. To jest ostatni moment, żeby ci chłopcy coś osiągnęli dla swojego kraju i dla siebie. Dwie wielkie drużyny oczywiście. No i zobaczymy. No ktoś musi wygrać, nie? Zaleta tego turnieju, że ktoś musi wygrać i niech wygra lepszy. Myślę, że taki delikatny jakby przewaga jest po stronie chyba Hiszpanów. Mimo, że to są, że jest zespół odmłodzony, to jednak chyba jako zespół prezentują się lepiej. I tutaj ta młodość, ta nieprzewidywalność, można powiedzieć, chociaż oni grają bardzo przewidywalnie, piłkarsko są bardzo ułożeni i ta piłka słucha ich się bardzo dobrze, grają przewidywalnie, to jednak troszeczkę tej młodości chyba tutaj przechyli szale na korzyść Hiszpanii, tak mi się wydaje.
0: Początek spotkania o 21:00. Na zwycięzcę tego meczu w półfinale czeka Francja, która wczoraj wyeliminowała Maroko. W sobotę Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.

0: co słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Radni województwa mazowieckiego rozdzielili środki na nowy program wsparcia. Za chwilę szczegóły. Odwiedzimy port w Modlinie, gdzie powiększono terminal, a na koniec wybierzemy się na kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozwój PSZOK-ów, zakup inteligentnych koszy do segregacji odpadów czy projekty proekologiczne to część zadań, które otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego celem jest wsparcie gmin w zwiększaniu poziomu recyklingu. Ponad 2 700 000 zł z Sejmiku Mazowsza trafi do 18 beneficjentów z województwa mazowieckiego, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Żołowska.
2: A gospodarka obiegu zamkniętym, no to wiadomo, że chcemy odzyskiwać to, co można odzyskać, czyli wszelkiego rodzaju PSZOK-i, ale też segregacja i pokazanie, że każdy produkt może później służyć.
1: Polskie gminy mają ustawowy obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu i coraz mniej czasu, żeby je osiągnąć, podkreśla radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
3: Potrzeby są bardzo duże. Wpłynęło ponad 7-krotnie więcej wniosków niż zostało dofinansowanych, tak więc widać, że jeszcze tutaj mamy dużo do zrobienia. Natomiast gratulujemy tym 18 gminom, które już dostały dofinansowanie.
1: Wnioski mogły składać mazowieckie gminy, a maksymalne wsparcie na jedno zadanie wyniosło 200 tysięcy złotych.
0: Co w naszym regionie?
1: Terminal portu lotniczego w Modlinie został powiększony o dodatkową przestrzeń dla pasażerów. Nowa strefa o powierzchni blisko 1700 m2 została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie pasażerów i zapewni dodatkowe 220 miejsc siedzących, 150 miejsc w strefie handlowo-usługowej. To ważna inwestycja dla tego portu, mówi marszałek Adam Struzik.
4: Plan jest dalej. Oczywiście myślimy o takiej już rozbudowie kompleksowej terminala. No jak wiecie, jest w trakcie realizacji już połączenie kolejowe z stacją kolejową Modlin tutaj do terminala. Więc to wszystko w pewnym sensie się odblokowało i teraz idziemy do przodu.
1: Nowa część terminala pozwoli, żeby czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, dodaje Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
5: Luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać.
1: Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1 400 000 pasażerów, a tylko w maju ponad 400 000.
0: Budżet obywatelski Mazowsza.
1: Coraz bliżej do startu głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej. 333 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną. To pokazuje, że mieszkańcy Mazowsza chcą decydować o inwestycjach, które będą realizowane w ich najbliższym otoczeniu, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Budżet jest obywatelski, dlatego że po pierwsze zgłaszają go obywatele, a po drugie decydują obywatele poprzez głosowanie przez internet. Jest rzeczywiście 30 milionów.
1: Głosowanie na projekty rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 7 września. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
0: Warto wiedzieć.
1: Rozpoczęła się 10. edycja programu Praktyki u Marszałka. Spośród ponad 500 chętnych wyłoniono 50 studentów, którzy otrzymali szansę poznania realiów pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jego delegaturach. O tym, jakie korzyści wypływają z tego doświadczenia dla praktykantów, mówiła Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac.
7: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w praktyce, w życiu.
1: O swoich oczekiwaniach i dotychczasowych doświadczeniach opowiadali też praktycy. praktykanci.
8: Widzę swoją karierę w samorządzie terytorialnym w ogóle. Aktywnie też uczestniczę w gminie i chcę zyskać doświadczenie, które mi pomoże działać, wpływać na decyzje lokalnych władz. No i takiego obycia, tak? No bo to jest jednak duży urząd, duże doświadczenie, w ogóle inna półka niż gmina czy powiat. No i mam nadzieję, że dużo mnie to nauczy.
7: Zdecydowałem się ubiegać o udział w tych praktykach z tego powodu, że interesuje mnie bardzo zagadnienie samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego, więc praca w Urzędzie Marszałkowskim jest dla mnie ciekawa. Kiedy dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program jak praktyki u marszałka, to zdecydowałam się właśnie ubiegać o udział w nim.
9: Podczas uczenia się do tego testu wiedzy to dużo, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Nie tylko o urzędzie, ale o całym województwie, no a przyszłam, żeby zrobić coś nowego, ciekawego, zdobyć doświadczenie.
1: Praktyki odbywają się w dwóch turach, od 1 lipca oraz od 17 sierpnia.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Na uczestników czeka moc atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Izabela Stelmańska.
10: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 11 lipca Mazopiknik odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Zapraszamy. Gwiazdą wieczoru będą poparzeni kawą 3.
1: Mazopiknik rozpocznie się o godzinie 13 w sobotę 11 lipca na placu przy ulicy Wyspiańskiego 1 w miejscowości Olszewo-Borki.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Jest 14. Czas na wiadomości. Przygotowała je i przedstawi Katarzyna Polewko.
1: W Jedwabnem odbyły się uroczystości 85. rocznicy mordu na narodzie żydowskim. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, deklaruje premier Donald Tusk. Ostrołęcki stadion przejdzie gruntowną przebudowę. W 85. rocznicę mordu w Jedwabnem uczczono zamordowanych tam Żydów. W uroczystościach uczestniczyli marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i marszałek Włodzimierz Czarzasty. Na miejscowym cmentarzu żydowskim odmówiono modlitwę i odczytano nazwiska zabitych.
2: Psalm Dawida. Bóg pasterze moim, nie zbywa mi na niczym.
3: Dacie nam teraz czytać imię.
4: Abraham Zambrowski, Kowal, lat 59, z żoną Szajną, lat 58 i dziećmi.
3: I teraz pan marszałek Senatu.
5: Kiedy przypominamy te osoby, ich życie, okazuje się, że to są takie same osoby, jak mają swoje zawody, swoją pracę, swoją rodzinę, dzieci. Wiemy, jak duże były te rodziny. Na każdym to musi robić wrażenie.
3: I to jest koniec nasz. Część modlitewny. Bardzo dziękuję, że byliśmy razem. Ja czuję, jak jesteśmy teraz rodziną.
1: Na Facebooku Radia Nadzieja dostępne są relacje z wydarzenia.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, zadeklarował premier Donald Tusk. Wyraził nadzieję, że politycy wszystkich partii będą chcieli współpracować przy reformach ochrony zdrowia.
7: Praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę

0: Odpolityczniona. Kolejne spotkanie odbędzie się 16 lipca w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
1: Najnowsze informacje z regionu.
0: Gmina Łomża stawia na bezpieczeństwo mieszkańców. Tegoroczne środki z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej samorząd chce przeznaczyć między innymi na budowę miejsca doraźnego schronienia, które ma powstać w podziemiach Urzędu Gminy. Jak mówił na naszej antenie wójt Piotr Kłys, środki pozwoliły gminie na dokonanie bardzo ważnych zakupów.
2: W 2025 roku zakupiliśmy sprzęt inżynieryjno-saperski oraz doposażenie naszej jednostki, jak jest Zakład Usług Komunalnych, w odpowiedni sprzęt, doposażenie druhów ochotników w odpowiedni sprzęt, a w tym roku otrzymane pieniądze przeznaczymy także na miejsce doraźnego schronienia i taki MDS będzie wykonany pod Urzędem Gminy Łomża.
0: W tym roku gmina Łomża ma uzyskać z rządowego programu niemal 1 000 000 zł. To podobna suma jak w ubiegłym roku, gdy gminie udało się wydać 100% przyznanych środków. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji sportowych w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę na przebudowę stadionu miejskiego przy ulicy Witosa. Wykonawcą jest firma Tamex Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. Wartość kontraktu wynosi blisko 18 milionów złotych. Jak mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska, miasto zyska stadion na miarę XXI wieku.
3: Powstanie nowoczesna, 6-torowa bieżna okrężna, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i młotem, a także profesjonalne skocznie do skoku w dal, wzwyż i otyczce. Metamorfozę przejdzie również główna płyta stadionu. Dotychczasowe boisko zostanie zastąpione pełnowymiarową murawą z naturalnej trawy, wyposażoną w automatyczny system nawadniania i drenażu. To inwestycja, która otwiera przed Ostrołęką nowe możliwości organizacji zawodów sportowych o wysokiej randze.
0: Stadion będzie gotowy za 15 miesięcy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
4: W drugiej części dnia w regionie nieco więcej przejaśnień, ale bądźmy przygotowani również na opady deszczu. 18 stopni na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 12. Jutro maksymalnie 20, także z przelotnymi opadami deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla siebie.
5: Po reklamie.
9: Kiedy gna?

co z tą pogodą w lipcu, drodzy Państwo? No jest, jaka jest. Musimy przetrwać jeszcze tylko ten weekend, a później zacznie się robić już znacznie przyjemniej, bo jutro jeszcze deszczowo, maksymalnie do 20 stopni, ale w niedzielę już 22 stopnie na termometrach, w poniedziałek i wtorek już 26, ale przyszły tydzień także będzie upływał pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a także burz.

0: Turystyczna ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego rozpoczęła drugi tydzień przejazdów. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji będą kursowały od czwartku do niedzieli. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk w rozmowie z Radiem Nadzieja powiedział, że nowe linie turystycznej ósemki to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy.
1: W ubiegłym roku, jak rozpoczynaliśmy turystyczną ósemkę wokół Białegostoku, mówiliśmy, że jeżeli ona będzie cieszyła się zainteresowaniem, jeżeli faktycznie wzbudzi to zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim mieszkańców innych części województwa, a przede wszystkim turystów, to będziemy na 26 rok planowali dodatkowe linie. One konkretyzowały się w dwóch obszarach. Puszcza Białowieska i północna część województwa, więc Pojezierze Suwalsko-Augustowskie plus Sejneńszczyzna.
0: Turystyczna ósemka pozwala odkryć podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
1: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, mówię, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 kilometrów do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
0: Bilet dzienny na przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, bilet z miejscem na rower 25. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, trwa publiczna debata na temat szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie Polaków i na rozwój naszego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia. Postulat wprowadzenia bardziej restrykcyjnych zmian w sprzedaży alkoholu i zakaz jego reklamy zyskuje coraz większe poparcie społeczne. Badania pokazują, że ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych popiera ponad 50% badanych Polaków. Ponad 70% jest za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa. Eksperci podkreślają, że obecnie większość społeczeństwa domaga się wprowadzenia zmian w prawie odnośnie alkoholu, bo rośnie świadomość wysokich kosztów społecznych i zdrowotnych jego nadużywania. Polacy zaczynają dostrzegać, że wszechobecność alkoholu to poważny problem cywilizacyjny, który wywiera negatywny wpływ zwłaszcza na młode pokolenie. Oczywiście branża alkoholowa czyni wszystko, aby nie spadła jej sprzedaż. Dlatego stosuje narrację, że problemem uzależnienia dotknięta jest niewielka grupa osób i że to, czy ktoś pije alkohol, jest indywidualnym wyborem danego człowieka, a więc systemowe rozwiązania nie powinny w to ingerować. Dobrze wiemy, kochani, że ta narracja jest fałszywa. Problemy alkoholowe nie ograniczają się do grupy osób, które już się uzależniły, a których w naszej ojczyźnie jest około 900 tysięcy, czyli ogromna liczba śmiertelnie chorych rodaków. Największe szkody naszemu społeczeństwu czynią ci, którzy się upijają, a jeszcze nie są w fazie choroby alkoholowej. Szacuje się, że takich osób pijących alkohol ryzykownie, szkodliwie jest około 3 milionów. A przecież oni, jeśli tylko chcą, mogą zerwać z pijaństwem w każdej chwili. W niedawnej debacie na temat związku polityki wobec alkoholu ze zdrowiem Polaków profesor Marcin Wojnar podkreślił, że na problem spożycia alkoholu trzeba patrzeć w perspektywie długofalowej. Może on powodować lęk, prowadzić do depresji, wywoływać bezsenność, a nawet stany psychotyczne. I o czym warto wspomnieć, mówił ekspert, gigantycznie rośnie ryzyko samobójcze. To nie chodzi tylko o osoby uzależnione. 60-70% skutecznych samobójstw przeprowadzanych jest pod wpływem intoksykacji alkoholowej. Eksperci przypomnieli też, że alkohol nie jest zwykłym towarem. To substancja nie tylko psychoaktywna, ale też toksyczna. To czynnik rakotwórczy z grupy pierwszej. Stąd konieczność ograniczenia jego dostępności fizycznej i ekonomicznej, a także konieczność wprowadzenia zakazu jego reklamy. Ważne jest także, aby walczyć z mitami na temat alkoholu. Na przykład, że w pewnych ilościach nie jest on szkodliwy, że piwo to nie alkohol. Apostolstwo trzeźwości osób uzależnionych od wielu, wielu lat podejmuje konkretne działania, aby te ważne postulaty dotyczące troski o trzeźwość zostały spełnione. Do tej troski o zdrowie naszego narodu, o jego rozwój w różnych wymiarach dochodzi jakże ważne przejęcie się stanem ducha Polaków. Bo przecież Polska silna to Polska nie tylko trzeźwa, ale i wierna Chrystusowi i Jego Kościołowi. Dzisiaj, kochani, pragnę przypomnieć słowa, które wypowiedziałem w czasie czerwcowej ogólnopolskiej pielgrzymki apostolstwa trzeźwości na Jasną Górę. Przed cudownym obrazem naszej Matki Królowej podkreśliłem, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do mądrej, odważnej i wytrwałej walki o dobre prawo chroniące trzeźwość Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia, i o jego skuteczne egzekwowanie. Nikt nie może pozostać obojętnym na niszczenie moralne narodu, na wpychanie młodych Polaków w uzależnienia poprzez działalność reklamową i promocyjną alkoholu. czy przez zwiększanie punktów jego sprzedaży w naszych miastach i wioskach. Ważne jest, abyśmy wszelkie działania na rzecz trzeźwości narodu prowadzili w zgodzie ponad różnymi podziałami, abyśmy potrafili docenić inicjatywy, które sprzyjają ograniczaniu spożycia alkoholu przez Polaków. Musimy zrozumieć, że im mniejsze spożycie, tym mniej problemów alkoholowych, tym mniej ludzkich dramatów. Priorytetem musi być zawsze dobro narodu, zwłaszcza młodego pokolenia. Ten wakacyjny czas, kochani, zwracajmy także uwagę, czy dzieci i młodzież do 18 roku życia przestrzegają koniecznej w ich wieku abstynencji. Sami dawajmy przykład trzeźwego życia, zwłaszcza świadectwo dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Niech naszą motywacją będzie nie tylko zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim miłość Boga i Ojczyzny. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Już za 13 minut, godzina 15, za niecałe 4 minuty, za niecałe 7 minut, przepraszam. Fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15:00, koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

O mój Jezu, teraz obejmuję świat cały i proszę Cię o miłosierdzie dla niego. Kiedy mi powiesz, o Boże, że już dosyć, że już się spełniła całkowicie święta wola Twoja, ten czas w zjednoczeniu z Tobą, Zbawicielu mój, oddaję duszę swoją w ręce Ojca Niebieskiego, pełna ufności w niezgłębione miłosierdzie Twoje. A pierwszy hymn zanucę miłosierdziu Twemu, gdy stanę u stóp Twego tronu. Nie zapomnę o Tobie, biedna ziemio, choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako w oceanie szczęścia. Lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom i zachęcać się do ufności w miłosierdzie Boże. Owszem, to zatopienie w Bogu da mi możliwość nieograniczoną działania.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Panie Boże, daj radość nieba duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Tę koronkę ofiarowuję w intencji kapłanów oraz o wiarę, miłość i nadzieję w mojej rodzinie, Andrzej. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję za udany zabieg i dobre wyniki Janiny. Cofnięcie się choroby, Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. Za zmarłych świętej pamięci Marty Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie oraz intencje Bogu wiadome modli się Katarzyna. Za zmarłych Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia.
aby w to

Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Już jutro ważna uroczystość w kościele sióstr benedyktynek w Łomży. Do świątyni zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętego Benedykta. Data jest nieprzypadkowa, bo właśnie jutro przypada liturgiczne święto opata z Nursi, którego Kościół katolicki czci jako głównego patrona Europy.
2: Jest pewna wspólnota benedyktyńska w Niemczech, która została zamknięta. Te relikwie zostały przejęte przez zakonnika opata, który opiekował się nimi. Z tego, co gdzieś tam przekaz mówi, były te relikwie także przez jakiś czas w Ziemi Świętej. W każdym razie trafiły do Polski i siostry, które je otrzymały w Siedlcach, otrzymały też taką możliwość, aby się nimi podzielić siostrami z innych wspólnot, które byłyby zainteresowane. I właśnie siostry łomżyńskie taką gotowość wyraziły i właśnie część tych relikwii otrzymały dla siebie.
1: Mówi ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej. Święty Benedykt pokazuje, w jaki sposób społeczeństwo powinno angażować się w sprawy Europy.
2: Myśląc o współczesnej sytuacji Europy i na ile pozostajemy, na ile powinniśmy może jeszcze bardziej się w to zaangażować, aby pozostać wiernymi tym korzeniom europejskich wartości, o których nieraz tak jakoś się mówi często, ale nie zawsze chyba tak jednoznacznie się kojarzy z tym, że te wartości związane z naszym kontynentem to są też wartości chrześcijańskie, wartości płynące z Ewangelii, czego właśnie Benedykt był takim bardzo wyraźnym świadkiem.
1: Msza święta i uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Benedykta o godzinie 17.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Papież Leon XIV przebywa na urlopie. Odpoczywa w letniej rezydencji w Castel Gandolfo niedaleko Rzymu. Przez najbliższe 3 tygodnie będzie odpoczywał i modlił się bliżej natury. O szczegółach urlopu Ojca Świętego Aleksandra Nietopiel.
3: Przed Pałacem Apostolskim na Leona XIV mimo upału czekał tłum wiernych. Papież dziękował wszystkim za przyjęcie. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj z wami, by móc spędzić najbliższe tygodnie wypoczywając, modląc się, czytając i, mam nadzieję, uprawiając też sport, mówił papież. Do jego dyspozycji jest Pałac Apostolski z prywatną kaplicą i ogrody, a wszystko to z widokiem na góry i położone w dole jezioro Albano. W tym roku mija dokładnie 400 lat, odkąd papież Urban VIII zapoczątkował tradycję letniego wypoczynku głowy kościoła poza Watykanem. W czasie lipcowego wypoczynku Leon XIV będzie przewodniczył niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie spotka się z wiernymi i pielgrzymami.
1: Jak informuje portal Vatican News, na czas pobytu papieża w Castel Gandolfo zawieszone są wszystkie audiencje generalne.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Chociaż wakacje w pełni, to Caritas przygotowuje się już do nowego roku szkolnego. Rozpoczęło się kompletowanie 500 wyprawek szkolnych w ramach 18. edycji akcji Tornister pełen uśmiechów. Zależy nam na tym, by dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, mówi Maria Książkiewicz z Caritas.
4: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
1: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych, a także do dzieci korzystających z placówek Caritas. Będą również rozdawane w parafiach.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzać z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane dokładnie, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch waszego ojca będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z mego powodu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą, w tym mieście ucieknijcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jezus zapowiada uczniom, że trzeba będzie stanąć wobec prześladowań z powodu wiary, z powodu podążania za Nim, swojej przynależności do Kościoła, prześladowania, nawet aż po męczeńską śmierć, przelanie krwi, z powodu głoszonej Ewangelii, z powodu świadectwa dawanego Jezusowi. A On wzywa nas do wytrwałości. Ona zapewnia, że w godzinie cierpienia nie będziemy sami. Słyszymy to. Będzie wam poddane, co macie mówić. Duch Ojca waszego będzie przez was mówił. Zapewnia o swej pomocy w godzinie próby. Kiedy sięgamy do ksiąg Nowego Testamentu, do dzieł, które nam mówią o historii Kościoła, do dokumentów, które opisują sytuację chrześcijan współczesnych, możemy znaleźć wiele pięknych przykładów ludzi, którzy takie świadectwo składali, takie świadectwo składają, także i współcześnie pośród prześladowań. Świadectwa dawane przez męczenników II wojny światowej, świadectwa cierpień zadawanych Kościołowi Świętemu w powojennych latach w Polsce czy w innych krajach. Świadectwa dziś dawane przez chrześcijan w niejednym miejscu na świecie, gdzie stawia się przeszkody pracy Kościoła Świętego. Kto wytrwa do końca? Panie Jezu, daj nam łaskę trwania do końca przy Tobie. Dopomagaj nam wiernie Ci służyć w każdej sytuacji, w której trzeba będzie nam również dać świadectwo o naszej wierze.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. 85. rocznica zbrodni na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego jak co roku wzbudziła spory i rozdrapała dawne rany. Oprócz oficjalnych obchodów z udziałem społeczności żydowskiej i najwyższych władz państwowych, do miasta przyjechali aktywiści z obu stron sceny politycznej, którzy inaczej patrzą na to, co wydarzyło się 10 lipca 1941 roku. Poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz wrócił do początków XXI wieku, gdy sprawa mordu w Jedwabnem stała się przedmiotem szerokiej publicznej debaty.
2: Mówiono o 1600 ofiarach żydowskich, potem się okazało, że jest ich mniej więcej 10 razy mniej. My dalej nie wiemy, ilu ich było, nie wiemy, kto to był, nie wiemy, w jaki sposób zginęli, dlatego że ekshumacje zostały natychmiast przerwane po tym, jak znaleziono łuski niemieckich pocisków z niemieckich karabinów, więc to sugeruje oczywiście w jednoznaczny sposób inny charakter ich śmierci i innych sprawców. No więc nie można w ten sposób szafować dobrym imieniem Polski.
1: Do Jedwabnego przyjechało dziś kilkuset sympatyków prawicy z całej Polski, którzy domagają się wznowienia ekshumacji pomordowanych Żydów.
3: Gdyby było tak, jak oni mówią, no to w tym momencie pozwoliliby na ekshumację. Nie pozwalają, tak? Dlaczego? Bo odkryto łuski, tak? I nagle wstrzymano.
4: Polak w tym czasie nie miał broni. Tylko Niemiec to zrobił.
5: Ja patrzę na to w taki sposób, że ciągle przykrywa się tą prawdę, a my tak naprawdę to chcemy, żeby dokonano tych ekshumacji i żebyśmy wiedzieli, co tam rzeczywiście się działo.
6: Jeżeli my będziemy winni, to posypiemy głowę popiołem, tak, i zakończy się to wszystko.
7: Jesteśmy tutaj po to, aby dać świadectwo prawdzie, aby pokazać swoją obecnością, że nie zgadzamy się z narracją, która jest kłamliwa.
8: Walczymy o prawdę, tutaj ekshumacje załatwiłyby te sprawy.
9: Domagamy się tej prawdy historycznej, co tu się faktycznie wydarzyło i tego chcemy wiedzieć. Dlatego ja tutaj przyjechałem jako Polak, dowiedzieć się tego, co tutaj jest w tej ziemi.
10: Tu jestem, przyjechałem córce pokazać, gdzie jest prawda. Prawda jest w tym, że trzeba wziąć i ekshumować. Jeżeli będzie ekshumacja, to wtedy ta prawda zostanie poznana.
1: Inaczej na sprawę zbrodni w Jedwabnem patrzyli przedstawiciele niewielkiej grupy lewicowej, którzy przywieźli ze sobą flagi żydowskie, a także symbole LGBT.
11: Jestem tutaj w celu wyrażenia solidarności z opresjonowanym narodem żydowskim. Wiedza historyczna jest jawna.
12: Śledztwo IPN-u z 2000 roku wyraźnie mówi, że sprawstwo tej zbrodni było po stronie polskich sąsiadów. Ja nie uważam, że to była inspiracja i tutaj zeznania świadków są sprzeczne, a historyczna wiedza jest prosta. Niemcy weszli tutaj na ten teren i 2 czy 3 tygodnie później polscy obywatele dokonali ogromnej zbrodni.
1: Według ustaleń IPN 340 żydowskich mieszkańców miasta zostało spalonych w stodole, a zbrodni

0: wykonania nawet niewielkiego remontu kilometrowego odcinka drogi chętne są firmy z różnych części Polski.
1: Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się, że tych prac inwestycyjnych, zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
0: Przykładem jest między innymi budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży, gdzie oferty w przetargu złożyło 14 firm. Powiat Ostrołęcki wspiera ratowanie zabytków. 8 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Starosta Ostrołęcki Piotr Liżewski podkreślał w Radiu Nadzieja, że dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu jest niezwykle istotna.
2: Bardzo ciekawy, bardzo fajny program, który uruchomiliśmy. Wspieramy kościoły, wspieramy zabytki. W tym roku przeznaczyliśmy 340 tysięcy złotych na wydatki związane z ratowaniem zabytków. Zabytków. Chciałoby się więcej, 340 tysięcy, może to nie jest dużo, no ale to też dobry zastrzyk finansowy dla parafii, dla gmin. Jest bardzo duże zainteresowanie, natomiast przy naszym skromnym budżecie 8 parafii wystąpiło o dofinansowanie. Wszystkim udało się podzielić te środki, wszyscy to otrzymali.
0: Przyznane dotacje mają umożliwić właścicielom i zarządcom zabytków realizację niezbędnych prac oraz zachowanie obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Turystyczna ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego, rozpoczęła drugi tydzień przejazdów. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji będą kursować od czwartku do niedzieli. Członek zarządu województwa Bogdan Dejuk mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, że nowe linie turystycznej ósemki to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy.
3: W ubiegłym roku, jak rozpoczynaliśmy turystyczną ósemkę wokół Białegostoku, mówiliśmy, że jeżeli ona będzie cieszyła się zainteresowaniem, jeżeli faktycznie wzbudzi to zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim mieszkańców innych części województwa, a przede wszystkim turystów, to będziemy na 26 rok planowali dodatkowe linie. One konkretyzowały się w dwóch obszarach. Puszcza Białowieska i północna część województwa, więc Pojezierze Suwalsko-Augustowskie plus Sejneńszczyzna.
0: Turystyczna ósemka pozwala odkrywać podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
3: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, mówię, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 km do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
0: Bilet dzienny za przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, natomiast bilet z miejscem na rower 25. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób.
4: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20.30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu

0: Wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
1: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
2: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy słuchają stację naszą.
1: Wszystko jest już jasne. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Jak na tym tle wypadło województwo podlaskie?
2: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku i województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1%. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju. Czyli to jest optymistyczna informacja.
1: Optymistyczna.
2: Tym bardziej optymistyczna, że w ubiegłym roku, ta zdawalność wynosiła 79,3%, podczas gdy w kraju była ta zdawalność nieco wyższa niż w województwie podlaskim, więc można powiedzieć, że to są różnice dosyć istotne statystycznie, bo ktoś powie, że tylko 1%, to jest aż 1%, bo przy takich dużych zbiorach to okazuje się, że to nie jest wynik pojedynczego ucznia, tylko na tą różnicę musiało zapracować bardzo wielu uczniów, którym udało się w tym roku.
1: Czyli maturzyści z województwa podlaskiego w tym roku naprawdę do matury się przyłożyli.
2: No, na pewno ci, którzy zdali, pewnie ci, którym nie udało się otrzymać świadectwa maturalnego, pewnie też się przygotowywali. Mam taką przekonanie wewnętrzne, że tak było, no ale czasami odrobinę brakuje jeszcze tego czasu, tej dobrej formy w dniu egzaminów maturalnych.
1: My mówimy o tym ogólnym wyniku, a który wynik uważa pani za optymistyczny, a który niepokoi, patrząc już rozkładając to na czynniki pierwsze.
2: No co roku mamy sytuację, że źródłem jakby tych porażek egzaminacyjnych, jeżeli mówimy o tym parametrze pod tytułem zdawalność, jest to matematyka. I w tym roku w województwie podlaskim nie zdało 10%, ponad 10% matematykę. Język polski to jest odsetek sukcesów 95%, również jeśli chodzi o egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka angielskiego, to jest 95%. Ja to wolę mówić o odsetkach sukcesów, czyli no de facto te 5% to są osoby, którym nie powiodło się. No i to jest rzeczywiście takie źródło ciągłego, jakby można by powiedzieć, niepokoju i zastanowienia. Ale to jest tylko jeden parametr. My dzisiaj, to jest pierwszy tydzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego, mówimy jeszcze na takim wysokim poziomie ogólności, czyli zdawalność, no jakieś średnie. Natomiast warto przyjrzeć się głębiej i tym źródłem sukcesów i źródeł porażek, bo Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży naprawdę bardzo dużo, bardzo cennych informacji udostępnia na stronach internetowych, chociażby wyniki w powiatach, wyniki, to jest świetne źródło informacji dla organów prowadzących szkoły, ale również indywidualne wyniki szkół. Nie tylko zdawalność, bo rzeczywiście dla jednych sukcesem jest zdanie matury, ale również średnie wyniki w poszczególnych przedmiotach, czyli średni wynik, czyli jak poszedł ten dany przedmiot. I znowuż, jeżeli to są przedmioty na poziomie podstawowym, to jest jeden obszar sukcesu, jeżeli poszło dobrze, ale pamiętajmy, że na maturze jeszcze bardzo duża grupa zdających przystępuje do egzaminów na poziomie rozszerzonym, które tak de facto są egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe. I uprzedzam pani pytanie, bo zaraz pewnie zapytam, dlaczego, usłyszę pytanie, dlaczego są tak trudne. Muszą być trudne. Te przedmioty na poziomie rozszerzonym, dopóki one będą na poziomie akademickim, a w wielu przypadkach tak jest, do tego momentu nie będzie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.
1: Emocje wzbudzała w tym roku, widziałam, biologia, że była bardzo trudna. Były bardzo podchwytliwe pytania. To są opinie oczywiście tych, którzy zdawali.
2: Powiem tak, ja to rozumiem, znam te opinie, natomiast ten arkusz był recenzowany, mogę zdradzić taką kuchnię egzaminacyjną, przez 7 no, prominentnych w sensie akademickim postaci, osób, które rzeczywiście mają potężną wiedzę w tym zakresie i zyskał aprobatę. Mało tego, czyli nie były przypadkowe zadania, mało tego, jest jednak spora grupa zdających, której udało się ten egzamin napisać w sposób niezwykle satysfakcjonujący i wiemy już, że w procesach rekrutacyjnych dzisiaj są pierwsze odsłony chociażby naboru na Akademię Medyczną. Te wyniki są optymalne, by mogli już w tym momencie mówić o sukcesie, jeśli chodzi o proces rekrutacji na uczelnie wyższe. To był w moim przekonaniu i przekonaniu biologów, z którymi współpracujemy z całej Polski, arkusz, który skłania do myślenia, do po prostu analizowania, do też wiedzy, bo my jednak oczekujemy, że przyszli lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki będą jakby dysponowali pewną umiejętnością nie tylko opanowania wiedzy, ale też bardzo szybkiego i sprawnego przetwarzania informacji, myślenia, wyciągania wniosków. Te arkusze, proszę Państwa, to jest egzamin wstępny, to trzeba o tym powiedzieć na uczelnie wyższe. Ja jestem z tego pokolenia, gdy zdawało się dwa egzaminy. Maturalne, a potem byliśmy tak naprawdę w obozie prawie, że w którym zdawaliśmy po raz kolejny egzaminy wstępne. I wtedy nie pamiętam żadnych polemik, że to jest trudne albo nie. Zdajesz, jesteś albo nie jesteś studentem wymarzonej uczelni.
1: Tak jak pani dyrektor mówiła, te analizy statystyczne i zbieranie tych wszystkich wyników cały czas trwa. A jak wypadła sama Łomża?
2: No niestety, to mogę powiedzieć z taką ogromną przykrością, że ten wynik egzaminu maturalnego, jeżeli weźmiemy ten pierwszy parametr, który analizujemy w tym pierwszym tygodniu, czyli zdawalność, jest no, wynikiem, który mnie trochę zasmuca. Ja oczywiście w tej chwili nie mam czasu, żeby się temu mocno przyjrzeć, natomiast jest to 78% zdawalność, podczas gdy w województwie podlaskim ta zdawalność wynosi 81,7%, ale porównujmy do porównywalnych miejsc, chociażby do Suwałk. Co roku tak naprawdę wyniki, jeśli chodzi o zdawalność, Suwałk i Łomży były porównywalne. To czasami się tam różniły rzeczywiście tymi miejscami po przecinku. Natomiast w tym roku Suwałki mają zdawalność na poziomie prawie 85%.
1: A to bardzo wysoko.
2: Nawet wyższe niż miasto Białystok, które ma również bardzo wysoki wynik, jeśli chodzi o zdawalność, bo to jest 84,2%. Mamy powiat wysokomazowiecki, w którym przystępowała bardzo duża grupa osób, bo to jest prawie 500 osób i tam jest zdawalność na poziomie 87%. Więc budzi to jednak zastanowienie.
1: No i jeśli
2: jeszcze przyjrzę się, a przyjrzałam się wynikom dwóch najlepszych, można powiedzieć, liceów w Łomży, bo tutaj jeszcze wchodzimy na średnie. Troszeczkę patrzyłam, ale jeszcze muszę mieć troszkę czasu więcej, żeby poanalizować te wyniki bardzo szczegółowo. No to widzę, że są dwa licea, w którym jedno liceum, drugie, w którym wszyscy zdali egzamin maturalny. Niestety nie udało się osiągnąć tego w pierwszym liceum. No potem mamy już niestety porażki egzaminacyjne. Ja z ogromnym szacunkiem mimo tego podchodzę do tych wyników pozostałych szkół, bo proszę Państwa, też trzeba, nie chcę nazw używać, nie chcę tutaj w tym momencie jakby tak prowadzić takich szczegółowych analiz. Dlaczego? Bo jest proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i nie chciałabym jakimś sformułowaniem jednej czy drugiej szkoły ocenić w taki sposób, który mógłby wpłynąć w sposób negatywny na tą rekrutację.
1: Ale te wyniki są dostępne, każdy może
2: zobaczyć. Dostępne. No i dlatego właśnie rekomenduję przyjrzenie się przede wszystkim przez rodziców tym wynikom. Każda szkoła ma nieco inne zadanie. Dla jednej sukcesem będzie zdawalność wysoka, dla innej będą wyniki wysokie. Mamy licea, które aspirują do najlepszych w województwie i rzeczywiście w niektórych kategoriach są prawie przy podium. Mówię to o pierwszym czy drugim liceum. Jeżeli chodzi o zdawalność w przedmiotach podstawowych i o średnie wyniki, jeśli chodzi o przedmioty podstawowe, ale pozostałe szkoły w Łomży też wypełniają absolutnie ważne zadanie. Czyli, bo dostają bardzo różne, że tak powiem, kapitał edukacyjny uczniów. Różni uczniowie z różnym potencjałem edukacyjnym, z różnymi możliwościami też rodziny, która wspiera bardzo mocno w procesie
1: też
2: przygotowania do matury.
1: Stawia na maturę.
2: To wiemy tak, że niektórzy w ogóle nie idą do szkół ogólnokształcących czy techników, tylko kończą szkoły zawodowe, ale jeżeli już idą do szkół, które są szkołami ponadpodstawowymi, które kończą się maturą, no to raczej aspiracją jest przystępowanie do egzaminu maturalnego. to tutaj bym raczej nie bagatelizowała tej funkcji, bo to są pewne wybory. Oczywiście mamy szkoły zawodowe, technika, w których wiele osób potem wchodzi już na rynek pracy, ale te świadectwo maturalne też jest potrzebne.
1: Dlatego ja zapytam trochę przewrotnie, kto powinien wziąć się do pracy, żeby ten wynik w Łomży był lepszy za rok? Nauczyciele i powinni lepiej przygotowywać, czy jednak uczniowie powinni wziąć sobie to do serca?
2: Ja myślę, że zawsze trzeba zaczynać od głowy. A tak naprawdę głową w mieście jest organ prowadzący, czyli miasto Łomża. I należy rozpocząć od analiz, co się wydarzyło, że jest taki spadek. Potem są dyrektorzy szkół, rodzice. Nie zwalajmy wszystkiego na nauczycieli, bo oni w miarę swoich możliwości robią wszystko, co możliwe. Z całą pewnością trzeba też przyjrzeć się, no chociażby, czy były dodatkowe zajęcia wspierające. Wiem, że w wielu miastach to się odbywa w latach poprzednich. Ja bardzo mocno dbałam o to, żeby było bardzo wiele projektów, które pomagają w przygotowaniu chociażby do egzaminu maturalnego. Nie każdego rodzica stać na dodatkowe zajęcia, więc nie obwiniajmy nauczycieli, tutaj będę broniła, bo odpowiedzialność ponosi wiele osób. Również zaangażowanie uczniów. Natomiast trzeba przyjrzeć się, co się takiego wydarzyło. No ale szefowie zawsze chyba ponoszą, jakby pierwsi powinni udzielać odpowiedzi i szukać tych odpowiedzi.
1: Prawie co piąty maturzysta, patrząc na te wyniki ogólnopolskie, nie zdał tego egzaminu dojrzałości. Z tego 12% absolwentów nie zdało egzaminu tylko z jednego właśnie przedmiotu na poziomie podstawowym i ma szansę na poprawę w sierpniu. To trzeba zgłosić?
2: Tak, zdecydowanie. Już spływają deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i bardzo proszę, by jeżeli ktoś decyduje się, a uprawniony w województwie podlaskim jest 1148 osób do tego, by przystąpić do egzaminu poprawkowego. Bardzo prosimy, by takie deklaracje składali. Dlaczego? My musimy zorganizować jakby kolejną sesję egzaminacyjną. Muszą być wydrukowane arkusze egzaminacyjne, dostarczone do szkół. Szkoły muszą powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego, więc tego czasu mamy bardzo, bardzo niewiele.
1: A w sierpniu udaje się już w większości zdać ten egzamin?
2: Znaczy bardzo,
1: bo to jest jeden przedmiot.
2: Ja powiem tak, bardzo wielu osobom się udaje i ja naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby z tej możliwości skorzystać. Tym bardziej, że czasami brakuje 2-3 punkty i naprawdę to pouczenie się jeszcze miesięczne pozwala na osiągnięcie sukcesu. Poza tym na świadectwie maturalnym nie ma zapisu, że to jest egzamin uzyskany w terminie poprawkowym. Po prostu uczeń otrzymuje świadectwo maturalne, co jest bardzo jakby istotne z wynikiem, który uzyska. Absolutnie gorąco zachęcam do tego, by przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
1: Żeby się nie zniechęcać.
2: Nie, nie, absolutnie. Czasami przyjeżdżają osoby, pewnie będziemy mówili zaraz o wglądach, na wglądy. I proszę Państwa,
1: tak, będziemy o tym mówić.
2: Dokładnie. I proszę Państwa, naprawdę czasami niewiele zabrakowało. Może ten miesiąc nauki, może ten tydzień nawet. Teraz jeszcze jest ten czas, by jakby popracować nad tym wynikiem.
1: A może czasami po prostu lepszy dzień i trochę mniej tego stresu.
2: Znaczy ja powiem tak, że ze smutkiem czasami, bo proszą o spotkania też maturzyści, przyjmuję informację, że ktoś po prostu naprawdę źle się poczuł. I przecież jesteśmy tylko ludźmi. Mamy też lepsze, dorośli też, doświadczeni ludzie, lepsze i gorsze dni.
1: Macie już dużo zgłoszeń wglądu do prac. Te wyniki zostały ogłoszone 2 dni temu. Są już ci, którzy absolutnie chcą zobaczyć swoją pracę, swoją maturę i szukać tego punktu?
2: To znaczy, absolutnie tak. Mamy naprawdę wysyp wniosków o wglądy, ale jest to prawo obywatela, które jest jakby zabezpieczone w aktach prawnych i my je bardzo szanujemy. Państwo w swojej uprzejmości robiliście już informacje na ten temat, ale ja w tym roku po raz pierwszy podjęłam decyzję, że pracujemy w soboty. Pracujemy do 20, od 8 do 20. Wglądy są do godziny 19. My musimy mieć przynajmniej godzinę, często to są 2 godziny nawet, przygotowania arkuszy na kolejny dzień. Opuściliśmy wczoraj pracę o 20:30. Wglądy skończyliśmy o 19, dlatego że te 1,5 godziny musieliśmy przygotowywać arkusze, czyli wyjmować je z archiwum, by były gotowe, bo to nie jest tak, że po prostu ktoś napisze podanie o wgląd. Absolutnie muszą być przygotowane, bo to szło sprawnie. Pracujemy naprawdę w ogromnym wytężeniu po to, żeby jak najwięcej wglądów się odbyło. Jeśli uczeń jest niezadowolony, to może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Ale też bardzo, jeśli pani redaktor pozwoli, to zaapeluję, by robić to w sposób zważny. Dlatego, że arkusze naprawdę są sprawdzane bardzo dokładnie. Jeżeli jest pewność, że egzaminator, czyli nauczyciel tak naprawdę powołany do sprawdzania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, wpisany, przeszkolony do bazy egzaminatorów, popełnił błąd, to my absolutnie, zdarzają się przypadki, że zmieniamy wynik. Ale to
1: A często to się zdarza? Bo nie, o to też miałam zapytać.
2: Bardzo rzadko. I to są często zmiany jednopunktowe. Ale jeżeli są, znaczy często, w ogóle tych zmian jest niewiele, jeżeli są, to mają charakter zmian jednopunktowych. Natomiast szanujemy bardzo możliwość jakby oglądu. Na wglądzie zdający mogą zrobić zdjęcia arkuszy, oni nie sprawdzają tych arkuszy. Mogą przekonsultować to czy z nauczycielami, czy z osobami, które pewnie pomagały, bo wiele osób korzysta z dodatkowych zajęć, takie jest prawo. Ma taką możliwość. I potem, żeby zmienić ten wynik, jeżeli aspiruje, trzeba uzupełnić wniosek o weryfikację sumy punktów. Chciałabym podkreślić, że my bardzo zmierzamy do takiej elektronizacji, informatyzacji, więc i wnioski, i w tym roku po raz pierwszy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży również wnioski o weryfikację sumy punktów możemy składać za pomocą tego portalu, tego interfejsu internetowego ZIU tak zwanego, z którego korespondujemy w sposób niezwykle sprawny.
1: I to też ułatwia. Pani dyrektor, a zazwyczaj jeśli taki maturzysta chce zobaczyć swoją pracę, to jest to osoba, której brakuje tego jednego, dwóch punktów do zdania, czy jednak idą na całość, jest 96, a może chcą mieć 98%?
2: Znaczy, ja powiem, mamy dwie grupy. Mamy grupę, której rzeczywiście brakuje do zdania egzaminu 2-3 punkty. Świadomie mówię, że nie brakuje jednego, dlatego że my tak zwane prace progowe sprawdzamy, więc jeżeli wychodzi 28, to jest powtórne sprawdzanie. I my wiemy, że w tych pracach już tego punktu nie da się znaleźć, bo jeżeli uczeń zaznaczył tylko pytania, odpowiedzi zamknięte, i nie podjął rozwiązywania pytań otwartych, to gdzie te punkty można by znaleźć? Więc pierwsze to są ci, którzy nie zdali, brakuje.
1: A zdający działają na korzyść maturzystów?
2: Nie rozumiem.
1: Czy ci, którzy działają na korzyść?
2: Znaczy jest, i tu mówię z pełną powagą, jest ta idea, która przyświeca nam od początku. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, taka rzeczywiście, gdzie kilka osób rozmawia, zawsze jest to rozstrzygnięcie na korzyść ucznia. Podczas sprawdzania na korzyść ucznia. Bo my, proszę państwa, my nie szukamy powodu, żeby uczeń nie zdał. My szukamy w arkuszach argumentów w postaci rozwiązanych zadań, by uczeń mógł to egzamin maturalny zdać. Ale pozwoli pani, że przejdziemy do tych punktów, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Więc jedna grupa to ci, którzy nie zdali, ale kolejna to ta, którym brakuje jednego punktu na przykład w procesie rekrutacji na jakieś bardzo poważne uczelnie i to są bardzo trudne dla mnie też sprawy, dlatego że te arkusze z wysokimi punktami są bardzo często też przed ogłoszeniem wyników poddawane weryfikacji dodatkowym sitkom, żeby te punkty wszystkie, które się należą, pojawiły się na wyniku, bo wiemy, jaki to jest ciężar gatunkowy. Ale mamy też, rozmawiałyśmy tutaj przed audycją sytuacje, z którym miałam do czynienia wczoraj, bardzo sympatyczne, gdzie oczywiście nie używam nazwisk, więc mogę o tym powiedzieć jako pewnej sytuacji, gdzie pojawiła się grupa kilku panów z Białegostoku, powiem, którzy mieli wyniki z matematyki na poziomie 93, 94, 95% i mówię, przecież dostaniecie się z tym wynikiem, bo pozostałe egzaminy też, ale jeszcze chcieli sprawdzić te wyniki, robili to w sposób w ogóle, ich zachowanie było fantastyczne, z wielkim takim jeszcze zacięciem sprawdzali. Widać, jak to są bardzo ambitne osoby, bardzo takie też życzliwe światu, ale jednocześnie niezwykle pracowite, więc sprawdzali te arkusze, robili zdjęcia, ale sprawdzali też na żywo, jakby też wymieniając tam spostrzeżenia z osobami tutaj, które pilnują tych wglądów. Było to też bardzo miłe, że mamy takie osoby niezwykle ambitne. Miałam też taki przypadek, ale nie w tym roku, gdzie uczeń uzyskał 98% na rozszerzeniu z bardzo trudnego przedmiotu, bo on poprawiał ten wynik i jeszcze zawalczył chyba jeden punkt. Ja mówię, ale przecież pan przyjechał po wymianę świadectwa, bo ten punkt gdzieś tam został znaleziony.
1: A jednak,
2: ale to było już tak naprawdę, to już był spór akademicki, czy on powinien być, czy nie. I zapytałam go. On mówi, że przyjechał, bo to była walka jego samym sobą, bo on poprawiał ten wynik w ogóle. Tak.
1: Natomiast, czyli tu wygrała
2: ambicja. Ale mamy sytuację, w których jest 98% i przyjeżdżają zdający, też mówię tak humorystycznie, ja mówię, no ale tam już nie ma nic do poprawy, oni to wiedzą. Ja mówię, po co? Bo przyjechaliśmy zrobić zdjęcie, miałam takie przypadki w poprzednich latach, ponieważ chcę to zostawić na pamiątkę swoim dzieciom. Ja mówię, czy pan ma dzieci? Nie, ale będę miał. I w związku z tym chciałbym pokazać dzieciom, jak się uczyłem. No to jest niezwykle budujące. Taka ambicja.
1: Ambicja.
2: Więc
1: ale
2: mamy też takich młodych ludzi, którym naprawdę zależy i zawsze to napawa jakby ogromnym optymizmem, tylko no też mają ogromny potencjał edukacyjny, bo nie każdy, nawet pracując bardzo ciężko, jest w stanie taki wynik wypracować. I musimy to też jasno powiedzieć. Ale chciałabym też powiedzieć, apelować, że takie wglądy proszę by odłożyć na później. Teraz mamy mnóstwo wglądów, gdzie rzeczywiście zależy nam na czasie. I jeśli pani redaktor pozwoli, to raz jeszcze zaapeluję, że jeżeli zgłaszają się absolwenci na wglądy, to bardzo państwa proszę, jeżeli nie możecie przyjechać, bardzo proszę, odwołajcie tę wizytę, dlatego że blokujecie miejsce osobom, którzy o ten termin walczą.
1: O ten jeden punkt, ja, te dwa
2: ale
1: punkty.
2: I powiem tak, albo po prostu o utwierdzenie się, że praca była sprawdzona prawidłowo. No powiem tak, nieco może kolokwialnie, gdy umawiamy się do, nie wiem, do fryzjera, do salonu jakiegoś kosmetycznego, to odwołujemy wizytę, jeżeli nie możemy tam być. Nakazuje to kultura osobista. Szanujmy również urzędy publiczne, państwowe. Jeżeli umawiamy się na spotkanie, a nie możemy wziąć udziału w tym spotkaniu lub zależy nam na innym terminie, my absolutnie idziemy na rękę. Ale nie blokujmy miejsc. Ja wczoraj weszłam na salę, gdzie odbywają się wglądy i 1/3 sali była pusta. Okazało się, że to są absolwenci, którzy zabukowali ten termin u nas. Zostały wyjęte arkusze, czyli zaangażowali nasz czas, po czym zablokowali miejsce. Ich koledzy nie przyjechali na wgląd. Mało tego, my poświęciliśmy jako pracownicy czas na wgląd, który się nie odbył. Bardzo, bardzo proszę. Pisałam o tym też w komunikacie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Bądźmy dla siebie życzliwi. My robimy wszystko, by być życzliwymi dla, jako instytucja, jako poszczególne osoby pracujące w Okręgowej, dla uczniów, dla zdających. Ale bardzo prosimy też o zrozumienie dla swoich kolegów przede wszystkim.
1: Ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek, pani dyrektor. Matura to nadal egzamin dojrzałości, czy jednak odporności na stres?
2: Jedno i drugie. Jedno i drugie, dojrzałość to również odporność na stres. Ja myślę, że miarą naszej dojrzałości jest również odporność na stres i dojrzałe podchodzenie do wyzwań, ale też do porażek czasami.
1: Gratulujemy wszystkim, którym się
2: bardzo
1: udało i mocno trzymamy kciuki za tych, którzy będą jeszcze w sierpniu poprawiać.
2: Bardzo dziękuję.
1: Doktor Agnieszka Muzyk, dyrektor
2: gratuluję
1: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, była naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję naszym radiosłuchaczom.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: I widzom. Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. 85. rocznica zbrodni na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego jak co roku wzbudziła spory i rozdrapała dawne rany. Oprócz oficjalnych obchodów z udziałem społeczności żydowskiej i najwyższych władz państwowych, do miasta przyjechali aktywiści z obu stron sceny politycznej, którzy inaczej patrzą na to, co wydarzyło się 10 lipca 1941 roku. Poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz wrócił do początków XXI wieku, gdy sprawa mordu w Jedwabnem stała się przedmiotem szerokiej publicznej debaty.
2: Mówiono o 1600 ofiarach żydowskich, potem się okazało, że jest ich mniej więcej 10 razy mniej. My dalej nie wiemy, ilu ich było, nie wiemy, kto to był, nie wiemy, w jaki sposób zginęli, dlatego że ekshumacje zostały natychmiast przerwane po tym, jak znaleziono łuski niemieckich pocisków z niemieckich karabinów, więc to sugeruje oczywiście w jednoznaczny sposób inny charakter ich śmierci i innych sprawców. No więc nie można w ten sposób szafować dobrym imieniem Polski.
1: Do Jedwabnego przyjechało dziś kilkuset sympatyków prawicy z całej Polski, którzy domagają się wznowienia ekshumacji pomordowanych Żydów.
3: Gdyby było tak, jak oni mówią, no to w tym momencie pozwoliliby na ekshumację. Nie pozwalają, tak? Dlaczego? Bo odkryto łuski, tak? I nagle wstrzymano.
4: Polak w tym czasie nie miał broni. Tylko Niemiec to zrobił.
5: Ja patrzę na to w taki sposób, że ciągle przykrywa się tą prawdę, a my tak naprawdę to chcemy, żeby dokonano tych ekshumacji i żebyśmy wiedzieli, co tam rzeczywiście się działo.
6: Jeżeli my będziemy winni, to posypiemy głowę popiołem, tak, i zakończy się to wszystko.
7: Jesteśmy tutaj po to, aby dać świadectwo prawdzie, aby pokazać swoją obecnością, że nie zgadzamy się z narracją, która jest kłamliwa.
8: Walczymy o prawdę. Tutaj ekshumacje załatwiłyby te sprawy.
9: Domagamy się tej prawdy historycznej, co tu się faktycznie wydarzyło i tego chcemy wiedzieć. Dlatego ja tutaj przyjechałem jako Polak, dowiedzieć się tego, co tutaj jest w tej ziemi.
10: Tu jestem, przyjechałem córce pokazać, gdzie jest prawda. Prawda jest w tym, że trzeba wziąć i ekshumować. Jeżeli będzie ekshumacja, to wtedy ta prawda zostanie poznana.
1: Inaczej na sprawę zbrodni w Jedwabnem patrzyli przedstawiciele niewielkiej grupy lewicowej, którzy przywieźli ze sobą flagi żydowskie, a także symbole LGBT.
11: Jestem tutaj w celu wyrażenia solidarności z opresjonowanym narodem żydowskim. Wiedza historyczna jest jawna.
12: Śledztwo IPN-u z 2000 roku wyraźnie mówi, że sprawstwo tej zbrodni było po stronie polskich sąsiadów. Ja nie uważam, że to była inspiracja i tutaj zeznania świadków są sprzeczne, a historyczna wiedza jest prosta. Niemcy weszli tutaj na ten teren i 2 czy 3 tygodnie później polscy obywatele dokonali ogromnej zbrodni.
1: Według ustaleń IPN 340 żydowskich mieszkańców miasta zostało spalonych w stodole, a zbrodni mieli dokonać polscy mieszkańcy Jedwabnego, choć z niemieckiej inspiracji. Część polityków i aktywistów prawej strony politycznej kwestionuje jednak te ustalenia, domagając się ekshumacji wszystkich ofiar. Rozmawiam z szefami firm zajmującymi się drogami i mówią o dramatycznej sytuacji na rynku zleceń. Tak przekazał na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. W Polsce jest coraz mniej inwestycji drogowych, stąd w przetargach jest nawet po kilkanaście ofert. Samorządowiec mówi, że do wykonania nawet niewielkiego remontu kilometrowego odcinka drogi chętne są firmy z różnych części Polski.
13: Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się, że tych prac inwestycyjnych zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
1: Przykładem jest między innymi budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 4 w Łomży, gdzie oferty w przetargu złożyło 14 firm. Powiat Ostrołęcki wspiera ratowanie zabytków. 8 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Starosta Ostrołęcki Piotr Liżewski podkreślał w Radiu Nadzieja,

0: udało się podzielić te środki, wszyscy to otrzymali.
1: Przyznane dotacje mają umożliwić właścicielom i zarządcom zabytków realizację niezbędnych prac oraz zachowanie obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Turystyczna ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego, rozpoczęła drugi tydzień przejazdów. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji będą kursować od czwartku do niedzieli. Członek zarządu województwa Bogdan Dejuk mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, że nowe linie turystycznej ósemki to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy.
2: W ubiegłym roku, jak rozpoczynaliśmy turystyczną ósemkę wokół Białegostoku, mówiliśmy, że jeżeli ona będzie cieszyła się zainteresowaniem, jeżeli faktycznie wzbudzi to zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim mieszkańców innych części województwa, a przede wszystkim turystów, to będziemy na 26 rok planowali dodatkowe linie. One konkretyzowały się w dwóch obszarach. Puszcza Białowieska i północna część województwa, więc Pojezierze Suwalsko-Augustowskie plus Sejneńszczyzna.
1: Turystyczna ósemka pozwala odkrywać podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
2: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, mówię, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 km do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
1: Bilet dzienny za przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, natomiast bilet z miejscem na rower 25. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób.
3: Flash regionów.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Zakończony nabór wniosków w ramach tegorocznej kampanii dopłat, wsparcie dla producentów warzyw i owoców na inwestycje leśno-zadrzewieniowe i premie dla młodych rolników. Te tematy poruszymy w dzisiejszej rozmowie z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Wojciechem Legawcem. Panie prezesie, 26 czerwca był ostatnim dniem przyjmowania wniosków w ramach tegorocznej kampanii dopłat. Ile wniosków wpłynęło?
2: Szanowni słuchacze, w sumie złożonych zostało ponad 1 162 000 wniosków. Natomiast w 2025 roku, czyli w zeszłym roku, było 1 194 000 wniosków. Widać, że tych wniosków w tym roku jest trochę mniej. A jeśli chodzi o bardziej szczegółowe statystyki, trzeba powiedzieć, że nieznacznie zmalała powierzchnia zadeklarowanych gruntów i do niemal 12 hektarów wzrósł średni areał gospodarstwa ubiegającego się o wsparcie. Oprócz tego zarejestrowaliśmy prawie 527 000 wniosków o płatności dla małych gospodarstw. Dla porównania, przed rokiem było ich o 20 000 mniej. I również zmalało zainteresowanie płatnością dla młodych rolników, około 35 500 w porównaniu do 44 000, które było w zeszłym roku. Natomiast większą popularnością cieszył się ekoschemat dobrostan zwierząt. Przed rokiem było 124 000 wniosków, w tym roku jest 128 600.
1: Którzy rolnicy otrzymają pełną, a którzy pomniejszoną płatność?
2: Pomniejszoną płatność o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia otrzymają ci rolnicy, którzy złożyli wnioski w tak zwanym okresie sankcyjnym, czyli od 2 do 26 czerwca. W tym roku grupa ta liczyła około 38 000 rolników i jest liczniejsza niż przed rokiem.
1: Do 27 lipca czas na składanie wniosków mają producenci warzyw i owoców. Kto konkretnie może skorzystać ze wsparcia?
2: Beneficjentami tego wsparcia mogą być podmioty prawne integrujące producentów owoców i warzyw. Oczywiście muszą one posiadać status producentów nadany przez dyrektora właściwego miejscowo oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O taką pomoc mogą ubiegać się również zrzeszenia organizacji producentów, ale na obecną chwilę nie mamy żadnego zatwierdzonego zrzeszenia, dlatego skupiamy się na organizacjach.
1: Mamy 6 interwencji, niektóre są obowiązkowe.
2: Tak, rzeczywiście, mamy 6 różnych interwencji. Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja 3 obowiązkowych. Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku. Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu oraz takie działania jak badania i rozwój.
1: A co z tymi nieobowiązkowymi? Czego dotyczą?
2: Nieobowiązkowe interwencje to poprawa infrastruktury służącej do planowania organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw. To również działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych i ostatnia z interwencji, czyli wycofanie z rynku owoców i warzyw.
1: Co organizacja musi zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?
2: Zacznijmy od tego, że musi spełniać kryteria uznania za organizację, czyli zrzeszać minimum 5 członków, producentów owoców i warzyw i wykazywać się roczną sprzedażą o wartości minimum 500 000 zł. Następnie wymaga się od niej, żeby opracowała program operacyjny i ustanowiła fundusz niezbędny do realizacji tego programu. To ważne, żeby związane z nim środki finansowe były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do rejestracji przychodów i wydatków netto. Środki te mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zatwierdzonych działań oraz na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania programem i funduszem operacyjnym, z tym, że na ten drugi cel można przeznaczyć tylko 2% puli.
1: W jakiej formie i w jakiej wysokości wypłacana jest ta pomoc finansowa?
2: Pomoc wypłacana jest w formie częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działań ujętych w programie operacyjnym. Wysokość pomocy finansowej ograniczona jest do równowartości wkładu własnego beneficjenta zgromadzonego na funduszu operacyjnym oraz do 50% kosztów kwalifikowalnych. A ponieważ od kilku lat stopień zorganizowania rynku owoców i warzyw w Polsce jest taki, a nie inny, obowiązuje zwiększona podstawowa stawka pomocy. Jest to 60%. W ściśle określonych przepisami przypadkach wysokość pomocy może zostać dodatkowo zwiększona do 80%, a nawet do 100%. Po szczegóły zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową.
1: Wsparcie sektora warzyw i owoców to nie jest nowość w ofercie agencji.
2: Wsparcie finansowe w ramach interwencji skierowanych do producentów owoców i warzyw z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 to kontynuacja pomocy, którą Agencja Restrukturyzacji realizuje od ponad 20 lat. Dotychczas 38 organizacji producentów owoców i warzyw otrzymało od nas ponad 180 milionów złotych. Jeśli chodzi o obecną unijną perspektywę finansową, to w ramach dwóch przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków agencja podpisała umowy z 10 organizacjami producentów owoców i warzyw.
1: Przypomnijmy, do kiedy i w jaki sposób można składać wnioski.
2: Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór trwa do 27 lipca.
1: Młodzi rolnicy także mają jeszcze trochę czasu na złożenie wniosków, jeśli chcą otrzymać premię na start. W jakiej wysokości?
2: Standardowo jest to 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy zdecydowanych na prowadzenie produkcji zwierzęcej premia wynosi o 100 tysięcy złotych więcej, czyli 300 tysięcy złotych. Niezależnie od kwoty wypłata realizowana jest w dwóch ratach. Najpierw przekazujemy 70% po podpisaniu umowy, a potem 30% po realizacji biznesplanu. Dodam, że pula środków, którą mamy do dyspozycji w tym naborze, to jest 647,5 miliona złotych, więc jest się o co starać.
1: Którzy rolnicy mogą otrzymać taką premię?
2: Nawet gdyby wnioski dotyczyły wyłącznie tej wyższej kwoty premii, pieniędzy starczyłoby dla ponad 2000 młodych rolników. Młodych, czyli takich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 41 roku życia, rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo nie rozpoczęli jeszcze prowadzenia działalności rolniczej, są wpisani do ewidencji producentów, mają kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do prowadzenia działalności rolniczej, albo zobowiążą się do ich uzupełnienia oraz złożą biznesplan.
1: Na co najczęściej młodzi rolnicy wydawali pieniądze i czy jest określone, na co muszą je wydać?
2: Okazuje się, że premie na start z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 były przyznaczane najczęściej na zakup maszyn i urządzeń, m.in. ciągników rolniczych i sadowniczych, przyczep, opryskiwaczy, kosiarek oraz agregatów uprawowo-siewnych, ale premie można też spożytkować na zakup nieruchomości rolnej, stada podstawowego czy sprzętu i programowania komputerowego. Oprócz tego w grę wchodzą inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży, a także zakładanie sadów i plantacji.
1: Powiedzmy jeszcze o terminie i o sposobie składania wniosków.
2: Nabór obecnie trwa i termin zakończenia tego naboru to dzień 30 lipca. Wnioski przyjmujemy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Na koniec poruszymy temat inwestycji leśno-zadrzewieniowych, na które można pozyskać pieniądze. Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?
2: Jeden wniosek pozwala na ubieganie się o środki finansowe przeznaczone na wykonanie zalesienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych planem zalesienia, na utworzenie zadrzewień oraz ich ochronę na gruntach powiązanych gospodarczo lub przyrodniczo, na zakładanie i zabezpieczenie systemów rolno-leśnych na zwartym obszarze gruntów oraz na zwiększanie bioróżnorodności w lasach prywatnych.
1: A od czego zależy wysokość dofinansowania?
2: Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju inwestycji, ukształtowania terenu, jego nachylenia oraz zastosowanych metod ochrony. Dodam, że wsparcie w ramach poszczególnych interwencji przysługuje tylko do 40 hektarów.
1: 31 lipca to ostatni dzień przyjmowania wniosków. W jaki sposób można je składać?
2: Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji Wniosek Plus.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Wojciech Legawiec. A Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego poranka Rozgłośni Katolickich 7-9. Życzę dobrego dnia, dobrego całego weekendu. Do usłyszenia.
0: 7-9. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Naszym gościem jest dziś Robert Winnicki, były poseł, analityk i komentator polityki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską, uwzględniając fragment krytykujący decyzję o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, nazywając to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy. To jest sukces Polski?
1: Jest pewien sukces Polski, natomiast to jest przede wszystkim porażka Ukrainy. To jest porażka krótkowzrocznego i bardzo doraźnego działania Wołodymyra Zełenskiego oraz jego ekipy, dlatego że Zełenski, to trzeba podkreślić, Zełenski nie zrobił, nie nadał imienia tej jednostce z powodu swoich głębokich, rdzeniowych przekonań ideowych. Zełenski jest z politycznych przekonań liberałem, z pochodzenia jest ukraińskim Żydem. Jemu tradycja banderowska kilka lat tak naprawdę przed wojną, jak został dopiero prezydentem Ukrainy, nauczył się na dobre języka ukraińskiego. Wcześniej był człowiekiem z tej sfery rosyjskojęzycznej. Jemu tradycja banderowska jest jak najbardziej obca, tak osobiście. Więc on zrobił to całkowicie cynicznie. Zrobił to w ramach rozgrywki, w której potrzebuje również na Zachodzie jakichś przeciwników czy sporów zewnętrznych po to, żeby odwracać ukraińską opinię publiczną od, no wiadomo, po pierwsze frustracji i zmęczenia wojną, które jest naturalne po 4,5 roku trwania tego konfliktu wyniszczającego przecież dla Ukrainy, ale potrzebował tego, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej ukraińskiej od skandali korupcyjnych, od mega skandalu korupcyjnego związanego z jego prawą ręką przez właściwie cały czas urzędowania na funkcji prezydenta Andrija Jermaka. Jermak został zatrzymany przez biuro antykorupcyjne i ta afera korupcyjna no, dociera do Pałacu Prezydenckiego, do siedziby prezydenta i jest on nią bardzo mocno obciążony. No więc w ramach tych odwracania uwagi wewnętrznej opinii publicznej ukraińskiej od tego, co robi, od tego, co jest związane z tą aferą, no między innymi Zełenski poszedł w tą eskalację z Polską. I Ukraina to przegrywa.
0: A dlaczego właśnie, a dlaczego poszedł w tę eskalację z Polską, uznając nas za, no nie chcę mówić tutaj brzydko frajerów, ale za państwo, które i tak, jeśli będzie trzeba, to Ukrainie pomoże, czy za państwo, z którym się rywalizuje, Ukraina będzie za chwilę rywalizowała na jakiejś płaszczyźnie gospodarczej czy też dyplomatycznej, dlaczego?
1: No, ja nie widzę za bardzo wielu pól tak naprawdę, de facto, rywalizacji. Niektórzy tak to opisują, że Ukraina będzie tutaj starała się być liderem regionu i zamiast Polski. Po pierwsze, Polska z tym liderowaniem w regionie to też jest różnie, bo to widzimy, że państwa regionu współdziałają z Polską wtedy, kiedy mają interes, a nie wtedy, kiedy nie zawsze, tak? Nie jesteśmy aż tak silnym liderem regionu, żeby tutaj narzucać coś. Po drugie i Ukraina, ale Ukraina też nie będzie takim liderem regionu. Ukraina ma 5 razy mniejsze PKB na głowę mieszkańca niż Polska dzisiaj. Jest wyludniona, zniszczona wojną. Również w tej części, na której wojna się nie toczy, jest zniszczona infrastrukturalnie. Dlatego ja nie widzę tak wielu pól. Natomiast widzę taki prosty mechanizm, który był stosowany przez Zełenskiego z jego sparing partnerem przez lata, jakim był Viktor Orban na terenie Unii Europejskiej. No, panowie doskonale się uzupełniali w tym sensie, że tocząc takie bardzo ostre spory dyplomatyczne, rozgrywali to wewnętrznie. Orban straszył Zełenskim na Węgrzech, a Zełenski straszył Orbanem na Ukrainie. I to całkiem dobrze im działało, powiedziałbym. Jak coś się nie udawało jednemu czy drugiemu, no to oskarżali właśnie Zełenskiego Orbana, Orban Zełenskiego i dla węgierskiej czy ukraińskiej opinii publicznej karmili tym konfliktem jakieś swoje tam tematy zagadywali, powiedzmy, w ramach tego, co się dzieje. Po drugie, Pamiętajmy też, że Polska dzisiaj jest oczywiście kluczowa cały czas z punktu widzenia przerzutu rozmaitego wsparcia dla Ukrainy z Zachodu, ale Polska kluczową rolę odegrała w 2022 roku. Pod względem finansowym dzisiaj my nie jesteśmy żadnym kluczowym graczem, jeśli chodzi o wsparcie wojenne dla Ukrainy. Są nim państwa zachodnie. Nasze wsparcie, powiedzmy, nie jest tak kluczowe w tym momencie. I Ukraińcy doskonale sobie zdają z tego sprawę. Tak?
0: Czyli ich sympatia, bo my lubimy w Polsce myśleć w kategoriach sympatii, honoru i tak dalej, wdzięczności, ich sympatia była transakcyjna.
1: To oczywiste. Znaczy każdy normalny podmiot na arenie międzynarodowej jest transakcyjny. Polskie myślenie o stosunkach międzynarodowych, zarówno pod kątem swoich sojuszników, jak i pod kątem swoich przeciwników, jest dosyć, powiedziałbym, upośledzone. I to tak pokoleniowo, wielopokoleniowo upośledzone. No my mamy, bo to, że społeczeństwo, prawda, działa jakimiś odruchami emocjonalnymi, to jest standardowe. To jest w każdym społeczeństwie, w każdym państwie na świecie. Mamy opinię publiczną, która tam się ekscytuje, lubi tych, nie lubi tamtych, media coś nakręcają. To jest dosyć standardowe, że emocje w dziedzinie polityki międzynarodowej są. U nas jest ten problem, że u nas nawet spora część elit w ten sposób postrzega stosunki międzynarodowe na zasadzie sympatii, antypatii, honoru, przeszłości. I w ramach tego postrzegania my zwłaszcza mamy zmitologizowane postrzeganie sytuacji na wschodzie, na wschód, w państwach na wschód od naszego. Dlaczego? Dlatego, że my z automatu uważamy, że jeśli podzielają jeden interes geopolityczny, jakim jest przeciwstawienie się ekspansji Rosji, to rzeczywiście wszystkie państwa wyłączając podporządkowaną Rosję i Białoruś, leżące między Polską a Rosją mają ten sam interes, żeby się przeciwstawić rosyjskiej ekspansji. Okej. I tu się wspólne interesy kończą. Bo na przykład, jeśli patrzeć na historię, to dla takich Litwinów, jak i dla Ukraińców, pierwsza Rzeczpospolita, do której my się lubimy odwoływać i myślimy, że wszyscy tacy byli tam zadowoleni, że była ta pierwsza Rzeczpospolita, dla nich to jest problematyczne, bo z jednej strony, czego oni nie przyznają, no gdyby nie było pierwszej Rzeczpospolitej, to dzisiaj nie byłoby ani litewskiej, ani białoruskiej, ani ukraińskiej tożsamości narodowej prawdopodobnie, bo byłoby to wszystko 150-200 lat dłużej podporządkowane ziemie Rosji i tam po prostu nie wykształciłaby się ta tożsamość narodowa. Ale z ich punktu widzenia, no kiedy pierwsza Rzeczpospolita to było polskie panowanie, to była polska szlachta, król w Krakowie czy król w Warszawie,
0: I dominacja nad ich ziemiami i nad ich
1: oczywiście.
0: Elitami.
1: Oczywiście. A jeszcze na przykład Litwini, którzy cały czas mają w rejonie wileńskim otaczającym Wilno 50% Polaków, prawda, czy 80% w rejonie solecznickim, 20% w stolicy w Wilnie, ten spór historyczny. Wilno większościowo litewskie stało się dopiero w latach 90. XX wieku.
0: A no właśnie, wywołał pan Litwę, państwa bałtyckie były przeciw tej polskiej inicjatywie potępiającej UPA.
1: No tak, no bo oni przecież też mieli jednostki kolaborujące z Niemcami nazistowskimi w trakcie II wojny światowej. Poza tym, że są oczywiście państwa bałtyckie jeszcze bardziej popierają Ukrainę niż Polska, no bo o ile Polska jest w stanie nawet, powiedziałbym, w ostateczności samodzielnie przeciwstawiać się Rosji, no skoro Ukraina jest w stanie samodzielnie przeciwstawiać się Rosji 4 lata, Polska też byłaby w stanie walczyć, po prostu toczyć wojnę z Rosją samodzielnie, no tyle no państwa bałtyckie wiedzą, że jeśli Kijów padnie, no to one są kolejne w menu, tak? I są łatwym celem po prostu. One wszystkie razem wzięte są de facto mniejsze od województwa mazowieckiego i łatwiejszym są celem, tak? Są płaskim terenem, które wojska rosyjskie mogą bardzo szybko zdobyć. Ale też państwa bałtyckie no, mają jednak pewną wspólną cechę historyczną z Ukraińcami, to znaczy tworzone w nich były jednostki kolaborujące z Niemcami nazistowskimi, jednostki wojskowe, ale też na przykład były popełnione przez tamtejszych tubylców zbrodnie w związku na przykład współpracy z Niemcami nazistowskimi, jak chociażby na Litwie. No my mało o tym mówimy, że na Litwie oni pamiętają, że w sensie nie chcą pamiętać. Na Litwie miała miejsce zbrodnia Ponarska, gdzie wymordowano 80 tysięcy ludzi. pod Wilnem. Część to byli Polacy, w większości byli to Żydzi litewscy. No i w tej zbrodni uczestniczyły regularne formacje kolaborantów hitlerowskich, litewskich, strzelców, saulisów. No i na Litwie to jest, jak pani pojedzie, pani redaktor, do Wilna, pod Wilno, to te ponary są bardzo mało wyeksponowane. To tam nie jest tak, że to jest miejsce pamięci, tak, przecież ogromna zbrodnia, zwłaszcza na skalę państwa małego, jakim jest Litwa. To nie jest miejsce, które jest bardzo, że tak powiem, dopieszczone infrastrukturalnie przez państwo litewskie, tak? No bo to jest rzecz, którą oni raczej tam wypierają. Była łotewska formacja SS w ramach tych zmagań. No oczywiście trzeba na to widzieć w tym kontekst historyczny, że oni przede wszystkim od Rosji sowieckiej starali się uniezależnić, no ale fakty są takie, że mają ten problem historyczny w państwach bałtyckich również.
0: A jak będą wyglądały teraz te relacje polsko-ukraińskie w kontekście tej eskalacji, tego sporu o historię? Bo co nas interesuje w sprawie ludobójstwa na Wołyniu? Bo załóżmy, że Ukraina zaproponuje, żeby trochę deeskalować tę sytuację. Może nie jutro, ale za jakiś czas. Zaproponuje, nie wiem, komisję historyków, ustalanie jakiejś wspólnej wersji historii. Czy my powinniśmy w to wchodzić? Czy to nie będzie rozwadnianie? A nie takie sprawy.
1: Żadna taka wspólna komisja historyczna z żadnym państwem się nie udała, no może poza Niemcami, ale Niemcy się przyznali do wszystkiego, co zrobili w czasie II wojny światowej. Ale na przykład polska współpraca historyczna polsko-litewska to jest kwadratura koła od dekad tak naprawdę i nic tam sensownego z tego nie wychodzi. A nie mamy aż takiego poziomu, no, z jednej strony ludobójstwa, z drugiej strony heroizacji tych ludobójców, jak z Ukrainą. Nie będzie żadnej komisji sensownej, nie będzie żadnego takiego procesu, ponieważ na to był czas 20 lat temu, pani redaktor. Na to był czas 20 lat temu, gdyby Polska zdecydowanie wtedy reagowała, o co osoby takie jak ja apelowały bardzo gorąco. No może 20 lat temu to jeszcze mało mój głos był słyszalny, ale już na kilkanaście lat temu, kiedy byłem posłem, mówiłem o tym z mównicy sejmowej, że relacje polsko-ukraińskie czeka trzęsienie ziemi, między innymi z winy polskich elit, które spychały na tor boczny i udawały, że nie widzą banderyzacji polityki historycznej na Ukrainie. I ja dokładnie to przewidywałem. Głupio o tym mówić, ale mogę sam siebie cytować sprzed kilkunastu lat, że czeka trzęsienie ziemi relacje polsko-ukraińskie ze względu na to, że dzisiaj, czyli wtedy, kiedy rządziła Platforma za pierwszym razem, czy PiS rządził przez 8 lat, że wtedy nie było zdecydowanej reakcji Polski, bo to narastał proces od 20 lat, tak naprawdę od Juszczenki, potem za Poroszenki, no i właśnie za czasów wojennych to już całkowita jakby heroizacja UPA, która rozlała się z zachodniej Ukrainy również na centralną i wschodnią. Nie ma żadnego dobrego wyjścia z tego, ponieważ Ukraińcy musieliby przyznać, że ich bohaterowie, którymi teraz czczą...
0: Którym panteon będą nawet budować.
1: No to którym to panteon mogę... prawdopodobnie będą budować. No byli masowymi ludobójcami, nie? Ukraińcy starają się to przedstawić, a była wojna, wiadomo jak to na wojnie, były zbrodnie wojenne, zawsze są jakieś zbrodnie wojenne na wojnie. No i w tym zakresie, że zawsze na wojnach są zbrodnie wojenne, to mówią prawdę, bo nawet i polskim jednostkom zdarzały się popełniać jakąś niewielka liczba zbrodni wojennych, tylko że to nie miało charakter przypadkowej zbrodni wojennej wykonanej przez jeden czy drugi oddział, tylko to było ludobójstwo zaplanowane jeszcze przed wojną i wynikające z charakteru ideologicznego, integralnego ukraińskiego nacjonalizmu. To było zaplanowane, to było opisane, to było zdecydowane na najwyższym szczeblu politycznym i wojskowym. W tym sensie jest to porównywalne Nie skalą, bo skala była oczywiście dużo większa w wykonaniu nazistowskich Niemiec, ale jeśli chodzi o charakter zaplanowany, metodyczny, przeprowadzony do Holokaustu, tak? No i było tak, że jakiś oddział wpadł w szał bojowy i dokonał czegoś, prawda? Albo ludność miejscowa tak nagle ruszyła, prawda, z widłami, siekierami na sąsiadów. To było podjęte na szczeblu politycznym, ideologicznym, przygotowywane latami, taka formacja ideologiczna była prowadzona w tych strukturach, no i miało swój finał. Miało po prostu swój finał, najpierw na Wołyniu, a potem w całej Galicji Wschodniej.
0: Załęski zwrócił uwagę Europy na zbrodnię UPA, która prawdopodobnie no, nie miała o tym pojęcia. Kolaborowanie UPA z nazistami to jest szczególnie nie do przyjęcia dla europejskiej opinii publicznej?
1: Tak, znaczy europejska opinia publiczna oczywiście ma ten defekt, że cały czas nie do końca dobrze rozpoznaje zbrodnie, zbrodniczy charakter komunizmu. To jest problem Europy Zachodniej w bardzo wielu miejscach, ale jeśli chodzi o charakter zbrodniczy nazizmu, to tu nie ma wątpliwości. To jest taki podstawowe zagadnienie dla Europy Zachodniej. Jeśli oni słyszą o formacjach kolaboracyjnych z nazizmem, które wymordowały, prawda, 100 tysięcy przynajmniej ludzi, no to dla nich bardzo jest jednoznaczny sygnał. Oni wiedzą, o co chodzi, tak? Bo na przykład we Francji formacje, które tam współpracowały z Hitlerem po pobiciu Francji przez Hitlera, są bardzo ostro napiętnowane, no więc oni wiedzą, o co chodzi. I będzie tutaj opór. Zełenski postąpił długofalowo bardzo źle, przede wszystkim dla Ukrainy. I sprowadził pewne otrzeźwienie, oczywiście tutaj ważna była też reakcja prezydenta Nawrockiego, sprowadził pewne otrzeźwienie, jeśli chodzi o romantyzm nad Wisłą dotyczący relacji z Ukrainą.
0: A czy Ukraina będzie musiała się rzeczywiście z tym zmierzyć, jeśli naprawdę będzie chciała być członkiem Unii Europejskiej? Bo my mówimy z banderą na sztandarach, do Unii nie wejdziecie. Czy rzeczywiście? Niektórzy przywołują przykład Chorwacji i tutaj tych jednostek, które kolaborowały z nazistami. I tego, że też trzeba było się od nich zdecydowanie odciąć.
1: Najpewniej tak, natomiast... Załęski pozwolił sobie na to również dlatego, że oni sobie zdają sprawę, że szybkiego wejścia do Ukrainy, do Unii, to nie będzie. Po prostu takiej sytuacji nie będzie. Nikt do Unii nie przyjmie państwa z konfliktem granicznym, a nawet jeśli w ciągu roku nastąpi jakiś rozejm w bieżących działaniach wojennych z Rosją, to konflikt graniczny, moim zdaniem, spór o to, czy jest Krym, spór o to taki polityczny, o granice, zagrożenie wojenne nie ustanie. I to jest pierwszy powód, dla którego szybko Ukraina się w Unii nie znajdzie. Drugim powodem jest no jednak system taki gospodarczo-polityczny naznaczony bardzo dużym piętnem korupcji. Więc szarża Załęckiego jest również związana z tym, że temat Ukraina w Unii to jest temat bardzo, bardzo jednak odległy. Mimo tych deklaracji, mimo tego, co, bo w tym stanowisku Europarlament nie tylko jakby wspomniał o tym, o tej eskalacji ukraińskiej, jeśli chodzi o spór historyczny, ale wspomniał również, no tam robi te nadzieje Ukraińcom na integrację z Unią Europejską. Miejmy świadomość, że to są gesty, które w najbliższych latach nie będą miały pokrycia w realnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: Już moje ostatnie pytanie. Odniosę się do tych słów Kiryła Budanowa, to jest szef biura prezydenta Ukrainy, który mówi, że Rosja próbowała stawiać ultimatum Ukrainie. No, ale Rosja jest potężniejsza od Polski, nie ujmując nic Polsce. Tak on powiedział i też nie przyjęli tego ultimatum. No i tutaj jest zestawienie Polski z Rosją w jednym szeregu. Pan to odbiera jak to, co pan mówił wcześniej o tym, że Orban był potrzebny Zełenskiemu i teraz jest potrzebny, skoro Orbana nie ma ktoś inny w takim charakterze i to będzie Polska?
1: Tak, ale odbieram to również jako no, jednak niedojrzałość ukraińskich elit. Po prostu niedojrzałość ukraińskich elit, które chwilowymi sukcesami w ramach niszczenia rosyjskiego zaplecza być może są troszkę upojone, tak? Bo rzeczywiście od kilku miesięcy się to im udaje, chociaż w ostatnim tygodniu Rosjanie byli w stanie przeprowadzić nie mniej niszczące ataki na Ukrainę, aby też wyszli na wyższy poziom tego bombardowania dronami i balistyką zaplecza ukraińskiego, więc tutaj znowu się troszkę wyrównało. Ja myślę, że Ukraińcy są de facto w pułapce tego, co sami się wpędzili. Ja patrzę na to oczywiście z oburzeniem i tu potrzeba stanowczych reakcji Polski, ale też trochę z takim politowaniem, no bo to jest jednak państwo, które musi być, musi mieć świadomość tego, w jak fatalnej sytuacji, takiej długofalowej, strategicznej jest, zważywszy na katastrofalną demografię, na zniszczenia wojenne, na ruinę gospodarczą. Jeśli Rosjanie spróbują, a spróbują, nawet jeśli załóżmy w ciągu roku nastąpi rozejm, za 10, za 20 lat najpóźniej będą próbowali, czy różnymi metodami ciągle będą próbowali jakieś dogrywki na Ukrainie w postaci przejęcia Kijowa, to ten Kijów będzie musiał obracać oczy i wyciągać ręce na zachód. A na zachodzie leży Polska i ta Polska już będzie dużo bardziej wstrzemięźliwa, jeśli chodzi o to wsparcie, niż była w 2022 roku.
0: Naszym dzisiejszym gościem, gościem poranka 7:09 był były poseł, analityk i komentator polityczny Robert Winnicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: 7:09

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słuchają Państwo piątkowego programu Radia Nadzieja. To już prawie godzina 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się już za krótką chwilę do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: W dawaniu świadectwa, byśmy w każdej sytuacji byli wierni Chrystusowi i nieśli światu Jego miłość oraz pokój. W tej mszy świętej będziemy prosić o dar nieba dla świętej pamięci Alicji Szeligowskiej. Jest to intencja od sąsiadów. Na początku mszy świętej przepraszajmy za nasze grzechy. Panie Jezu, który dajesz nam słowo, aby prowadziło nas do zbawienia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz, abyśmy swoim życiem przynosili błogosławione owoce, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który nigdy nie zostawiasz nas samych w pielgrzymce nadziei, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan: wróć, Izraelu, do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić: nasz Boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak, że rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto Słowo Boże. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie. Z wiarą i ufnością zanieśmy nasze modlitwy przed oblicze Boga. Módlmy się za Kościół Święty, aby w trudnych czasach nieustannie głosił Słowo Boże, prowadząc ludzi ku pełni życia w Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby podejmowane przez nich decyzje służyły pokojowi, sprawiedliwości i dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby ich drogi były czasem odnowy duchowej i spotkania z Maryją, Matką Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących prześladowania z powodu wyznawanej wiary, aby nie utracili nadziei, a łaska Boża umocniła ich w trudnościach. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Alicję Szeligowską, aby przez miłosierdzie Boże dostąpili radości wiecznego życia w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy, będąc wiernymi uczniami Jezusa, każdego dnia nieśli światu świadectwo wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i obdarz nas swoją łaską, abyśmy wiernie podążali drogą nawrócenia i świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą, aby się Tobie podobało. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy, i niech z dnia na dzień doskonali nas

prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają, łącząc się z nimi razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem, i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię, wołając: Święty, święty.

Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował i gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego wstąpienie do otchłani. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew, jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę ofiarę, przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Leonie, o naszym biskupie Januszu, o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających ofiarę i tutaj zgromadzonych, o całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam, swoim dzieciom, dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, z apostołami i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki i wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z Łomżyńskiej katedry.
2: Jesteś przy

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Lipcowy, letni już, trzeba mówić, powoli wieczór, 2 minuty po godzinie 19, a jak lipiec, a jak lato, to wakacje dla wielu, wielu wakacje, które z kolei, których czas wakacji wiąże się niejednokrotnie ze zwiedzaniem, podziwianiem różnorodnych zabytków. A powiat ostrołęcki wspiera ratowanie właśnie zabytków. 8 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Starosta ostrołęcki Piotr Liżewski podkreślił w Radiu Nadzieja, że dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu jest niezwykle ważne.
1: Bardzo ciekawy, bardzo fajny program, który uruchomiliśmy. Wspieramy kościoły, wspieramy zabytki. W tym roku przeznaczyliśmy 340 tysięcy złotych na wydatki związane z ratowaniem zabytków. Chciałoby się więcej, 340 tysięcy, może to nie jest dużo, no ale to też dobry zastrzyk finansowy dla parafii, dla gmin. Jest bardzo duże zainteresowanie. Natomiast przy naszym skromnym budżecie 8 parafii wystąpiło o dofinansowanie. Wszystkim udało się podzielić te środki, wszyscy to otrzymali.
0: Przyznane dotacje mają umożliwić właścicielom i zarządcom zabytków realizację niezbędnych prac oraz zachowanie obiektów o szczególnym historycznym znaczeniu, znaczeniu też kulturowym i społecznym dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Kwiat Jabłoni na antenie Radia Nadzieja.

0: Kwiat jabłoni. Mówiliśmy przed paroma chwilami o zabytkach powiatu ostrołęckiego. Powiat wspiera ratowanie zabytków. Mówiliśmy o przyznanych dotacjach. No a teraz temat zmieniamy, a dokładnie wybiegnijmy. Chciałbym przynajmniej to zaproponować na piłkarskie murawy. Reprezentacja Maroka po porażce z Francją 0-2 odpadła w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Lwy Atlasu nie powtórzyły osiągnięcia z ostatniego mundialu, na którym zajęły 4. miejsce, ale znów reprezentowały się najlepiej ze wszystkich afrykańskich drużyn. Ze występ z reprezentacji Maroka ocenia znawca piłki nożnej na czarnym lądzie Adam Musialik z afrykańskiego futbolu.
1: Lwy Atlasu nie stworzyły praktycznie żadnego zagrożenia. Francja kontrolowała całe spotkanie i w końcu wykorzystywała swoje sytuacje. Mogło paść nawet więcej goli dla trójkolorowych. W bramce tam momentami Bono wyczyniał cuda. Trudno wszystko sprowadzać do braku Saibariego, tak, który nie mógł zagrać w tym spotkaniu, ale albo Marokańczykom ewidentnie zabrakło pomysłu, jak zaskoczyć tutaj Francuzów, albo ten pomysł był po prostu źle realizowany. A jeśli chodzi o cały mundial, no myślę, że mimo wszystko dalej na plus, tak? Wiadomo, że to jest gorszy wynik niż w 2022, kiedy było 4. miejsce, ale udało się wyeliminować Holandię, tak? Która była stawiana jednak trochę wyżej. Było dosyć pewne wyjście z grupy, rywalizacja z Brazylią, można powiedzieć, jak równy z równym, więc myślę, że można zaliczyć ten mundial Maroka do udanych mimo wszystko.
0: Wcześniej w 1/8 finału po porażce z Argentyną odpadł Egipt, aż 9 z 10 afrykańskich drużyn wystąpiło w fazie pucharowej tegorocznych Mistrzostw Świata. Z grupy nie wyszła tylko Tunezja, a Francja zagra w półfinale. Trójkolorowi pokonali 2-0, tak jak mówimy, Maroku i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce mundialu. Podopieczni trenera Didiera Deschampsa wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania i mogą śmiało myśleć o końcowym zwycięstwie. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
2: Trójkolorowi pod wodzą Didier Deschampa to drużyna XXI wieku. Styl, szarm, szyk, wielkie gwiazdy, błyskotliwe akcje i superstrzelcy z Mbappé i Dembélé na czele. Obaj mają wspólnie 13 goli na koncie, a ostatni raz taki duet miała Brazylia w 2002 roku. Wtedy strzelali Ronaldo i Rivaldo, ale w 7 meczach, a tu Francja już po 6 spotkaniach ma taki duet. Les Bleus mają gigantyczne szanse, żeby dołożyć następny medal do kolekcji. Z Deschampem byli już mistrzami świata, wicemistrzami Europy, wygrali Ligę Narodów, a do tego zdobyli brąz na ostatnim Euro i srebro Mistrzostw Świata w Katarze. Kolejny krążek wielkiej imprezy wydaje się więc formalnością.
0: Rywalem Francuzów w półfinale będzie zwycięzca meczu Hiszpania

0: Belgia. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja, drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.

0: Nowy Ląd, Blue, jesteśmy otwarci na to, by upamiętnić ofiary niemieckich zbrodni w Jeziorku lub Giełczynie poprzez nadanie ich imienia ulicy, rondu lub skwerowi na terenie naszego miasta, zapewnił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, włodarz miasta, który ostatnio zaproponował, by powstające u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej rondo nosiło nazwę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Powiedział, że jest otwarty na to, by w podobny sposób upamiętnić lokalne ofiary niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej.
1: Jeżeli takie miejsce, ważne miejsce, tak, czy to będzie właśnie rondo, czy większa jakaś ulica, bo nie mówimy o małych, no to na pewno warto się zastanowić, chociaż myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rondo, które też mogłoby, czy jakiś skwer, tak, nawiązać właśnie do ofiar osób, które tutaj na naszych ziemiach zostały zamordowane.
0: W Jeziorku w latach 1942-1943 Niemcy dokonali 3 masowych zbrodni, w których zginęło łącznie ponad 170 Polaków. Z kolei w Lesie Giełczyńskim w latach 1941-1944 okupanci zamordowali 12 tysięcy osób, z czego ponad połowa to ludzie żydowskiego pochodzenia. Luis Capaldi na antenie Radia Nadzieja.

0: Luis Capaldi, to jest Radio Nadzieja w piątek, prawie 20 minut po godzinie 19. Relikwie świętego Benedykta zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła sióstr benedyktynek w Łomży. Wydarzenie odbędzie się jutro. Liturgiczne święto opada z Nursji, którego kościół czci jako głównego patrona Europy. Mówi ksiądz Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii diecezjalnej.
1: Jest pewna wspólnota benedyktyńska w Niemczech, która została zamknięta. Te relikwie zostały przejęte przez zakonnika, opata, który opiekował się nimi. Z tego, co gdzieś tam przekaz mówi, były te relikwie także przez jakiś czas w Ziemi Świętej. W każdym razie trafiły do Polski. I siostry, które je otrzymały w Siedlcach, otrzymały też taką możliwość, aby się nimi podzielić siostrami z innych wspólnot, które byłyby zainteresowane. I właśnie siostry łomżyńskie taką gotowość wyraziły i właśnie część tych relikwii otrzymały dla siebie.
0: Święty Benedykt pokazuje, w jaki sposób społeczeństwo powinno angażować się w sprawy Europy.
1: Myśląc o współczesnej sytuacji Europy i na ile pozostajemy, na ile powinniśmy może jeszcze bardziej się w to zaangażować, aby pozostać wiernymi tym korzeniom europejskich wartości, o których nieraz tak jakoś się mówi często, ale nie zawsze chyba tak jednoznacznie się kojarzy z tym, że te wartości związane z naszym kontynentem to są też wartości chrześcijańskie, wartości płynące z Ewangelii, czego właśnie Benedykt był takim bardzo wyraźnym świadkiem.
0: Święty Benedykt został ogłoszony patronem Europy przez papieża Pawła VI w 1964 roku przez święte i uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Benedykta. Powtórzmy, jutro kościół sióstr benedyktynek w Łomży, początek godzina 17:00.

0: No to nie Radia Nadzieja, przed momentem o tym, że jutro o 17:00 miejsce to Kościół Sióstr Benedyktynek w Łomży, wprowadzenie uroczyste relikwii świętego Benedykta. To jutro, no a o 20:00 można w Zawadach rozpocząć inne świętowanie. Tam wraca święto folkloru kurpiowskiego. Właśnie 11 i 12 lipca miejscowość w gminie Baranowo ponownie stanie się stolicą kurpiowskiej tradycji. Organizatorzy przygotowali 2 dni koncertów, występów, zespołów folklorystycznych, stoiska, twórców ludowych. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. Zaprasza do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
1: Ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach pod Borem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka Nagrodą Marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo.
0: Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00 po tańcówką pod gwiazdami. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Po mszy świętej w Brodowych Łąkach nastąpi oficjalne otwarcie wydarzenia. Na scenie zaprezentują się między innymi zespoły Pod Borem, Kurpiowszczyzna, Kurpianka i Puszcza Zielona. Cały program opublikowaliśmy na radio nadzieja.pl. To nasz radiowy portal, a na naszej antenie radiowej Gwen Stefani. 28 minut po 19:00.

0: Gwen Stefani. Mówiliśmy jakiś czas temu o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Mówiliśmy o awansie Francuzów do półfinału. Francja wyeliminowała drużynę Maroka, wygrała spotkanie 2-0. No a teraz z piłkarskich boisk przenosimy się na siatkarski parkiet. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 20, zdobyła Magdalena Stysiak. To czwarta porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Rozgrywająca Licja Grabka tak opisuje mecz z drużyną z Ameryki Południowej.
1: Ogrom obron i tym scharakteryzowałabym to spotkanie. Naprawdę fajne ciosy z dwóch stron, wyprowadzane ataki, które mogły robić wrażenie. Obrony myślę, że jeszcze bardziej, gdzieś ta walka i bronienie piłek, które wydawały się momentami niemożliwe, więc uważam, że naprawdę to było na pewno nasze najlepsze spotkanie i myślę, że dla oka też, jeśli chodzi o poziom z dwóch stron, jaki był prezentowany, oglądało się to bardzo przyjemnie. Na pewno szkoda, ale uważam, że też może cieszyć to, że idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę i fajnie, że tam się gdzieś powoli docieramy.
0: Przyjmująca Julita Piasecka mówi o przyczynach porażki. Posłuchajmy.
2: Nasze błędy w niektórych momentach, gdzieś też w końcówkach. Też w końcówce tego trzeciego seta na pewno. Wydaje mi się, że oczywiście Brazylijki świetnie zawsze bronią, atakują, są bardzo mocnym zespołem w tym elemencie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że grałyśmy jak równy z równym, więc na pewno gdzieś nasze błędy też zaważyły.
0: Polki z dorobkiem 7 zwycięstw w całych rozgrywkach zajmują 7 miejsce w ogólnej tabeli. W niedzielę na zakończenie turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami.

0: Tym razem Wiktor Dyduła zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. 85. rocznica zbrodni na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego. Jak co roku wzbudziła spory i rozdrapała dawne rany. Oprócz oficjalnych obchodów z udziałem społeczności żydowskiej i najwyższych władz państwowych do miasta przyjechali aktywiści z obu stron sceny politycznej, którzy inaczej patrzą na to, co wydarzyło się 10 lipca 1941 roku. Poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz wrócił do początków XXI wieku, gdy sprawa mordów w Jedwabnym stała się przedmiotem szerokiej publicznej debaty.
1: Mówiono o 1600 ofiarach żydowskich, potem się okazało, że jest ich mniej więcej 10 razy mniej. My dalej nie wiemy, ilu ich było, nie wiemy, kto to był, nie wiemy, w jaki sposób zginęli, dlatego że ekshumacje zostały natychmiast przerwane po tym, jak znaleziono łuski niemieckich pocisków z niemieckich karabinów, więc to sugeruje oczywiście w jednoznaczny sposób inny charakter ich śmierci i innych sprawców. No więc nie można w ten sposób szafować dobrym imieniem Polski.
0: Do Jedwabnego przyjechało kilkuset sympatyków prawicy z całej Polski, którzy domagają się wznowienia ekshumacji pomordowanych Żydów.
2: Gdyby było tak, jak oni mówią, no to w tym momencie pozwoliliby na ekshumację. Nie pozwalają, tak? Dlaczego? Bo odkryto łuski, tak? I nagle wstrzymano.
3: Polak w tym czasie nie miał broni, tylko Niemiec to zrobił.
4: Ja patrzę na to w taki sposób, że ciągle przykrywa się tą prawdę, a my tak naprawdę to chcemy, żeby dokonano tych ekshumacji i żebyśmy wiedzieli, co tam rzeczywiście się działo.
5: Jeżeli my będziemy winni, to posypiemy głowę popiołem, tak? I zakończy się to wszystko.
6: Jesteśmy tutaj po to, aby dać świadectwo prawdzie, aby pokazać swoją obecnością, że nie zgadzamy myślą narracją, która jest kłamliwa.
7: Walczymy o prawdę. Tutaj ekshumacje załatwiłyby te sprawy.
8: Domagamy się tej prawdy historycznej. Co tu się faktycznie wydarzyło i tego chcemy wiedzieć. Dlatego ja tutaj przyjechałem jako Polak dowiedzieć się tego, co tutaj jest w tej ziemi.
9: Tu jestem, przyjechałem córce pokazać, gdzie jest prawda. Prawda jest w tym, że trzeba wziąć ekshumować. Jeżeli będzie ekshumacja, to wtedy ta prawda zostanie poznana.
0: Inaczej na sprawę zbrodni w Jedwabnem patrzyli przedstawiciele niewielkiej grupy lewicowej, którzy przywieźli ze sobą symbole żydowskie oraz symbole LGBT.
10: Jestem tutaj w celu wyrażenia solidarności z opresjonowanym narodem żydowskim. Wiedza historyczna jest jawna.
11: Śledztwo IPN-u z 2000 roku wyraźnie mówi, że sprawstwo tej zbrodni było po stronie polskich sąsiadów. Ja nie uważam, że to była inspiracja i tutaj zeznania świadków są sprzeczne, a historyczna wiedza jest prosta. Niemcy weszli tutaj na ten teren i 2 czy 3 tygodnie później polscy obywatele dokonali ogromnej zbrodni.
0: Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej 10 lipca 1941 roku 340 żydowskich mieszkańców miasta zostało spalonych w stodole. A zbrodni mieli dokonać polscy mieszkańcy Jedwabnego, choć z niemieckiej inspiracji. Część polityków i aktywistów prawej strony politycznej kwestionuje jednak te ustalenia, domagając się ekshumacji wszystkich ofiar. Przypomnę, że w ten piątkowy wieczór słuchają Państwo Radia Nadzieja. Jest 19.40. Kasia Kowalska już teraz na naszej antenie.

0: Kasia Kowalska. Turystyczna ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego, rozpoczęła drugi tydzień przejazdów. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji będą kursować od czwartku do niedzieli. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, że nowe linie turystycznej ósemki to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy.
1: W ubiegłym roku, jak rozpoczynaliśmy turystyczną ósemkę wokół Białegostoku, mówiliśmy, że jeżeli ona będzie cieszyła się zainteresowaniem, jeżeli faktycznie wzbudzi to zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim mieszkańców innych części województwa, a przede wszystkim turystów, to będziemy na 26 rok planowali dodatkowe linie. One konkretyzowały się w dwóch obszarach. Puszcza Białowieska i północna część województwa, więc Pojezierze Suwalsko-Augustowskie plus Sejnańszczyzna.
0: Turystyczna ósemka pozwala odkryć podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
1: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, mówię, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 kilometrów do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
0: Bilet dzienny na przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, natomiast bilet z miejscem na rower 25 zł. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Rusza pilotaż programu Kreatywna Wieś. Przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali pierwsze umowy z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, które według założeń mają wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe, samowystarczalność i odporność lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokoryn podkreślił, że będzie to pierwszy w Polsce program, w którym koła gospodyń wiejskich będą pełniły rolę w systemie obrony cywilnej. Posłuchajmy.
2: Państwa działalność jest niezwykle ważna i dla naszego województwa, dla jego promocji. To, co robicie, często przyciąga do naszego województwa też turystów, tych, którzy chcą poznać nasze podlaskie zapachy czy smaki. Ten konkurs jest czymś zupełnie nowym. Postanowiliśmy taki pilotaż jako jedynie w kraju zrobić w naszym województwie i jesteśmy bardzo ciekawi jego wyników, chociaż jestem przekonany, że te wyniki będą jak najbardziej pozytywne i ten program na stałe zagości w budżecie województwa podlaskiego. Ja państwu gratuluję złożonych projektów, tego, że do tego pomysłu przystąpiliście.
1: Aktywność kół gospodyń wiejskich chwalił członek zarządu województwa Bogdan Dejuk.
3: Państwo akurat swoją działalnością, swoim zaangażowaniem faktycznie aktywizujecie swoje środowiska. Środowiska tych miejscowości, w których mieszkacie. Nieraz może to idzie opornie. Nieraz trzeba sąsiadki i sąsiadów troszeczkę tak za rękę ciągnąć na te spotkanie. Ale poprzez swoją działalność pokazujecie, że można naszą podlaską wieś ożywić.
1: Maksymalne dotacje dla kół gospodyń wiejskich na organizację praktycznych warsztatów dotyczących przygotowywania, konserwowania i długoterminowego przechowywania żywności wyniosły 8 tysięcy złotych. Projekt wzoruje się na rozwiązaniach przyjętych w Finlandii. Kasia Kowalska, Sanach, ten duet już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Tak, prezentuje się duet Kasia Kowalska, Sanach. W Rosji płoną 3 zakłady przetwarzające ropę. W nocy i nad ranem ukraińskie drony zaatakowały 12 rosyjskich regionów. Łącznie Ukraińcy wysłali na terytorium agresora prawie 400 bezzałogowców. W kraju krasnodarskim ukraińskie drony zaatakowały Iską rafinerię. Na zdjęciach opublikowanych przez niezależne serwisy internetowe widać kłęby dymu unoszące się nad zakładem. W obwodzie rostowskim płoną magazyny rafinerii w Azowie i terminal naftowy w Taganrogu. Serwis Astra napisał, że lokalna administracja ewakuowała ludzi mieszkających w pobliżu taganrogskiego portu. Jak podkreślił portal Meduza, codzienne ataki ukraińskich dronów na naftową infrastrukturę Rosji pogłębiają kryzys paliwowy. Tymczasem w rosyjskim nalocie na Konstantynówkę w obwodzie donieckim zginęły 4 osoby, w tym 14-letni chłopiec, co najmniej 9 osób zostało rannych. Według miejscowych władz uszkodzony został blok i domy mieszkalne. No i jeszcze jedna informacja. Ukraińcy zaatakowali na Morzu Azowskim 13 rosyjskich statków, poinformował o tym dowódca ukraińskich sił dronowych Robert Brovdy. Wśród zaatakowanych statków było 10 tankowców, masowiec i prom. W nocy drony uderzyły także w 5 podstacji elektrycznych na okupowanym przez Rosjan Krymie. Za 4,5 minuty będzie godzina 20, wtedy u nas katolicki serwis informacyjny.

0: Minęła 20.
1: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
2: Katarzyna Polewko, zapraszam. Już jutro ważna uroczystość w kościele sióstr benedyktynek w Łomży. Do świątyni zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętego Benedykta. Data jest nieprzypadkowa, bo właśnie jutro przypada liturgiczne święto opata z Nursi, którego Kościół katolicki czci jako głównego patrona Europy.
3: Jest pewna wspólnota benedyktyńska w Niemczech, która została zamknięta. Te relikwie zostały przejęte przez zakonnika opata, który opiekował się nimi. Z tego, co gdzieś tam przekaz mówi, były te relikwie także przez jakiś czas w Ziemi Świętej. W każdym razie trafiły do Polski i siostry, które je otrzymały w Siedlcach, otrzymały też taką możliwość, aby się nimi podzielić siostrami z innych wspólnot, które byłyby zainteresowane. I właśnie siostry łomżyńskie taką gotowość wyraziły i właśnie część tych relikwii otrzymały dla siebie.
2: Mówi ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej. Święty Benedykt pokazuje, w jaki sposób społeczeństwo powinno angażować się w sprawy Europy.
3: Myśląc o współczesnej sytuacji Europy i na ile pozostajemy, na ile powinniśmy może jeszcze bardziej się w to zaangażować, aby pozostać wiernymi tym korzeniom europejskich wartości, o których nieraz tak jakoś się mówi często, ale nie zawsze chyba tak jednoznacznie się kojarzy z tym, że te wartości związane z naszym kontynentem to są też wartości chrześcijańskie, wartości płynące z Ewangelii, czego właśnie Benedykt był takim bardzo wyraźnym świadkiem.
2: Msza święta i uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Benedykta o godzinie 17.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: Papież Leon XIV przebywa na urlopie. Odpoczywa w letniej rezydencji w Castel Gandolfo niedaleko Rzymu. Przez najbliższe 3 tygodnie będzie odpoczywał i modlił się bliżej natury. O szczegółach urlopu Ojca Świętego Aleksandra Nietopiel.
4: Przed Pałacem Apostolskim na Leona XIV mimo upału czekał tłum wiernych. Papież dziękował wszystkim za przyjęcie. Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj z wami, by móc spędzić najbliższe tygodnie wypoczywając, modląc się, czytając i, mam nadzieję, uprawiając też sport, mówił papież. Do jego dyspozycji jest Pałac Apostolski z prywatną kaplicą i ogrody, a wszystko to z widokiem na góry i położone w dole jezioro Albano. W tym roku mija dokładnie 400 lat, odkąd papież Urban VIII zapoczątkował tradycję letniego wypoczynku głowy Kościoła poza Watykanem. W czasie lipcowego wypoczynku Leon XIV będzie przewodniczył niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie spotka się z wiernymi i pielgrzymami.
2: Jak informuje portal Vatican News, na czas pobytu papieża w Castel Gandolfo zawieszone są wszystkie audiencje generalne.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: Chociaż wakacje w pełni, to Caritas przygotowuje się już do nowego roku szkolnego. Rozpoczęło się kompletowanie 500 wyprawek szkolnych w ramach 18. edycji akcji Turniej Ster Pełen Uśmiechów. Zależy nam na tym, by dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, mówi Maria Książkiewicz z Caritas.
5: Widzimy, że mimo tego, że sporo pomocy finansowej dla rodzin, pomocy społecznej, nadal ten początek roku szkolnego jest takim punktem trudnym. Spotykamy wiele rodzin wielodzietnych, rodzin w kryzysach, dla których rzeczywiście ta forma jest okazaniem życzliwości, jest też dużą radością, odciążeniem finansowym. Wiemy, że chociażby to 300+, który jest otrzymywany na początku roku szkolnego, nie zawsze na cały komplet wystarcza.
2: Tornistry przygotowane w ramach akcji będą przekazane do rodzin wielodzietnych, najuboższych, a także do dzieci korzystających z placówek Caritas. Będą również rozdawane w parafiach.
1: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: grupa Coldplay. Siedem firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Różnią się one ceną od ponad 7 milionów do prawie 11,5 miliona złotych brutto. Obecnie trwa analiza ofert o szczegółach inwestycji, mówi Justyna Gawron z PKP SA.
1: Docelowo w Łomży powstanie nowoczesny modułowy dworzec. Wyposażony będzie we wszystkie niezbędne udogodnienia, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki oczekiwania na podróż. Znajdą się w nim m.in. nowoczesna poczekalnia, toalety, miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Wokół obiektu powstaną także elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Dworzec będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.
0: Termin wykonania zadania określono na maksymalnie 82 tygodnie od podpisania umowy. Taylor Swift, a później Jula na antenie Radia Nadzieja.

0: Taylor Swift. Miłośnicy muzyki folkowej mogą zacząć odliczanie już za tydzień. Rozpocznie się Podlaska Oktawa Kultur. Białystok będzie gościł artystów z Polski i zagranicy. Przed nami kilka dni pełnych muzyki, tańca i spotkań z kulturą różnych zakątków Polski i świata, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
1: Jeden z naszych najważniejszych festiwali, najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. Cieszę się, że Oktawa Kultur jest w całym województwie, nie tylko w Białymstoku, ale też w naszych mniejszych, małych ojczyznach. Podlaska Oktawa Kultur jest o tym, co najważniejsze jest w województwie podlaskim. O szacunku, o zrozumieniu. Myślę, że to jest niezwykle ważne, są to niezwykle ważne wartości w dzisiejszych czasach, aby i dzisiaj ten festiwal właśnie o tym szacunku i o tym zrozumieniu dla innych przypomina. Ale festiwal też rozwija się. W tym roku mamy nowość, mamy małą oktawę.
0: W tym roku nie zabraknie nowości, mówi zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury, Bartłomiej Trzeciak. Posłuchajmy.
2: W tym roku przygotowaliśmy mnóstwo też nowych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Tutaj też przy spotkach mała oktawa, czy właśnie tradycyjne tańce. Oprócz warsztatów, które zaplanowaliśmy, właśnie też tutaj będą te dwa koncerty. Ja chciałbym Państwa serdecznie na to zaprosić.
0: Festiwal zawita także do kilku miejscowości w regionie, gdzie również odbędą się koncerty i wydarzenia towarzyszące, mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
3: Podlaska Oktawa Kultur już na stałe wpisała się w krajobraz Białegostoku, ale również całego województwa podlaskiego, bo koncerty w Grajewie, w gminie Suwałki, w Wąsoszu, w Choroszczy czy w Goniądzu, a nawet w Siemiatyczach, więc w całym województwie będziemy mogli napawać się tą kulturą.
0: Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się w najbliższy czwartek, 16 lipca, godzinie 18 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Szczegółowy program oraz lista wykonawców będą sukcesywnie publikowane w najbliższych dniach, między innymi na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury. 14 minut po godzinie 20, a to oznacza, że już za kilka chwil, już niebawem modlitwa różańcowa w programie Radia Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to podaję numer telefonów do studia 512 123 502 albo 512 123 503. No a więc podobne numery, różniące się tylko ostatnią cyfrą. Chwila muzyki, będzie to zespół XY Uwielbienie, a za chwilę modlitwa różańcowa w programie Radia Nadzieja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część druga, Różańca Świętego, Tajemnica Światła. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Rozważajmy tajemnicę drugą. Cud w Kanie Galilejskiej. Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
0: I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Można kontynuować.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica trzecia. Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą, mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś nimi między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani Teresa. Rozważajmy tajemnicę czwartą, przemienienie Pańskie na górze Tabor. Z Ewangelii według świętego Marka. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii z Ewangelii według świętego Marka. Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana.

0: Zapraszam.
1: Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego za radio nadzieja i o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem z Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modliła się Pani Teresa, jak również Pani Maria, Pani Jadwiga z mężem oraz Pan Krzysiek z żoną. Bardzo gorąco Państwu dziękuję. Gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie radia. Nadzieja, kapucyński zespół uwielbienia jest z Tobą. Pan jest z Tobą. Taki jest tytuł utworu, a później grupa La Palotina.

0: Tak brzmi twórczość grupy La Palotina. Srebrna nić, jest godzina 20:56. Na placu budowy widać kolejne postępy, zaraz powiemy o szczegółach. Trwają bowiem prace przy budowie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach koło Suchowoli, powstające w rodzinnej miejscowości Kapelana Solidarności. Obiekt ma zostać otwarty w 2027 roku. Na placu budowy widać kolejne postępy. Tak jak mówię, zakończono już znaczną część prac konstrukcyjnych, a wykonawca realizuje następne etapy. To inwestycja, której władze województwa podlaskiego poświęcają szczególną uwagę. Jak mówi członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, muzeum jest oczkiem w głowie, a postęp prac napawa optymizmem.
1: Zrobimy wszystko, aby to muzeum faktycznie przybliżało postać, jego działalność i jego słowa. Zło dobrem zwyciężaj, bo to chyba w dzisiejszych czasach te słowa, trzy wyrazy są niezwykle istotne.
0: Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych, rządowych i samorządowych, a jej wartość przekracza 57 milionów złotych. Otwarcie muzeum planowane jest na październik 2027 roku w 43. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Chwila muzyki. Już teraz to będzie ojciec Łukasz Buksa. Możesz więcej. Za chwilę apel jasnogórski na koniec tego piątkowego, lipcowego, letniego dnia. Możemy wyśpiewać. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Tuż po apelu kolejne notowanie. List z mocą, a o godzinie 22:10 aktualności Radia Watykańskiego. W jutrzejszy sobotni poranek przywita się z Państwem Anna Borawska. Hubert Chojnowski, dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: w pogodzie. Ja tak chwaliłem lato. No to proszę. No ale mam nadzieję, że to tylko chwilowa zadyszka powróci do nas. Takie są prognozy. A my będziemy was rozgrzewać najlepszą polską muzyką chrześcijańską. Pewnie nieco kwadranse, trzy przegadane i trochę muzyki do tego. Dziś w poczekalni dwie propozycje. To co, gramy już?
1: Tak,
0: później
1: jak najbardziej.
0: Informacja, pewnie. Może więcej muzyki, tak letnie klimaty. Więc postaramy się dzisiaj trochę więcej grać. Zaczynamy od dołu, od Kadosza, tak?
1: Tak jest.
0: Jeszcze nie miałem przyjemności, więc dla mnie to są obce dźwięki. I chyba po raz pierwszy na liście z mocą nie kojarzę grupy Kadosz. Niech się weseli. Erden.lista.186. Niezmiennie ślemy pod numer 71 48.

0: co powiesz na tą propozycję?
1: Bardzo ładna, a ja się nie mogę doczekać kolejnej, ale Kadosz, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tak, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, że to pierwszy tydzień w poczekalni, czy w ubiegłym tygodniu.
0: Pierwszy, to jest świeżynka.
1: No to tym bardziej mam nadzieję, że wskoczą po tej jednej wizycie w poczekalni. No, w ubiegłym tygodniu nie udało mi się podsłuchać listy z mocą, więc też nie wiem, jak to w przypadku mniejszego grania, bo po raz pierwszy mam przyjemność posłuchać utwór Nadzieja. Mam nadzieję, że no, mniejsze granie, chociaż w ubiegłym tygodniu było na liście z mocą. Jak będzie w tym razem, jeśli zdobędzie więcej punktów, wskoczy. Głosujcie rdn.lista.185.

0: spokojnie od mniejszego grania.
1: Zaskoczenie.
0: Bo mężczyźni, co? Tak, a nie kobiety.
1: Do tej pory trzy urocze wokalistki, ja to proszę.
0: No już w jednym utworze może byli też mniejsi bracia.
1: No to tutaj
0: do naszych
1: niekoniecznie jest. Słuchaczki muszą głosować, ale zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do głosowania na mniejsze granie rdn.lista.185.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dzisiaj stanie? Co się stanie tu? Paweł Kugar, statystyk należy do ciebie.
2: Smutno. No to takie
1: czemu
2: smutne statystyki
1: smutno?
2: Dla mnie. No te statystyki
1: dlaczemu?
2: Takie smutne. Tylko 5 utworów awansuje. Aż 9 w kierunku przeciwnym, w dół. No i 6 utrzymało pozycję sprzed tygodnia. Oczywiście przy końcu tabeli będą same spadki. Pamiętajcie, czekamy na was na Facebooku, a my teraz zaglądamy na pozycję 20.
1: Oj, tam rzeczywiście popłynęli, tylko nie w tą stronę, w którą by chcieli popłynąć, czyli nie w głąb, no właśnie w głąb oceanu, a nie bardziej na powierzchni, nie bardziej przed siebie, tylko w dół. Ocean bez dna, Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegórski, aż 11 oczek w dół. Erden.lista.156, punktów tylko 7.

0: Czyli to oznacza, że zagadaliśmy się poza anteną. No słuchajcie, mamy co nadrabiać.
1: Ej nie, powiedziałem, że będzie dużo muzyki dzisiaj wakacyjnie.
0: No i dobrze, fajnie.
1: Będziemy dłużej z wami dzisiaj po prostu. Agnieszka Miłek, Mariusz Niegulski za nami. Pozycja 20. Może nie odpłyną z nami do końca w tym głęb oceanu. W głębie. Mam nadzieję, że zostaną z nami. Wasze SMS-y mogą zdecydowanej większości SMS-y. Pamiętajcie, że za każdego dajemy 10 głosów. Również możecie zaglądać na stronę Listy z Mocą. Działa, możecie sprawdzić, głosować. Zachęcamy również. Ale SMS-y mają moc. Teraz czas na pozycję 19.
0: I tam kolejny spadek. Niestety mniejsze granie, które w poczekalni już słyszeliśmy. A teraz utwór w naszym właściwym notowaniu na pozycji 19. Utwór W domu ojca i spadek o 2 oczka w dół. Rden.lista.179.8.

0: No i?
1: To już większe granie, bo po raz drugi dziś mniejsze granie w domu ojca. Duże.
0: Znak mniejszości, równości, większości. Tak. Przypominam matematykę. No właśnie, maturzyści odebrali wczoraj wyniki matur. Jeśli są z nami jacyś maturzyści i słuchają nas, to możecie pochwalić się swoimi świadectwami maturalnymi. Pawełku, kiedy to było?
1: Nie pamiętam.
0: Miałeś wtedy włosy jeszcze?
1: Nie pamiętam.
0: Nie pamiętasz? Ja ci powiem, że 13 lat temu. Fajny czas, kurczę. Fajnie było.
1: Nie, też miło. Jeszcze starą maturę pisałem taką, wiesz.
0: Ty jeszcze starą? Czyli ty masz oceny?
1: Tak.
0: Matematyki nie zdawałeś?
1: Zdawałem.
0: Zdawałeś? No i na jaki? Na bardzo dobry? Zdałeś?
1: 6.
0: Na celujący?
1: Tak, uwielbiam matematykę.
0: Jaki ty był? Je, ale kują. Ale kują.
1: Wszystko można zapomnieć. Nie, jak teraz mam problem z liczeniem do 20. Kalkulator odpalam. Mam nadzieję, że wam poszło lepiej niż mi ostatnio w matematyce. Możecie zaglądać na Facebooka i pochwalić się waszymi wynikami. No dobrze, pędzimy, bo faktycznie tej muzyki więcej w tym tygodniu. A teraz, ja chciałem powiedzieć Julię w ogrodach, ale tak jak ustaliliśmy z Darkiem, nie ma ani Julii, ani ogrodów, ale jest na pozycji 18 utwór Wielbić Pana chce Erden.lista.184 punktów 12.
2: Śpiewać, wielbić.

0: Gdzie ta Julia? Być może poszukiwana w tychże pięknych, bujnych ogrodach.
1: Tak, znajdzie.
0: Nie wiadomo, może
1: Romeo.
0: Się znajdzie. No tak.
1: Julia dziś na pozycji 18, tak jak w ubiegłym tygodniu. A kto na pozycji 17?
0: Anne Marie. Oj, tak się to pięknie poskładało.
1: Spadek
0: bo kolejny
1: znowu.
0: Utwór pod tytułem Przytul mnie. Czyli w tych ogrodach można się przytulać. W tych gęstwinach. W tym chruśniaku malinowym. Na przykład. Anne Marie, Przytul mnie. Erden.jesta.183 punktów 12 i spadek 2 oczka w dół z 15 na 17.

0: fantastycznie. Anne-Marie, utwór Przytul mnie. rdn.lista.183.
1: To teraz czas na pierwszy dziś awans, który należy do Marii Bober. Gratulujemy. Ucieka z pozycji 19. Trzy oczka w górę. Moc słowa. rdn.lista.146 punktów 13.

0: Maria Bober i moc słowa Erden.Esta.146 punktów, jedynie 13. No to jest słabo, słabo z tymi punktami, czyli jest to jeden SMS i 6 głosów online, prawda?
1: To prawda. Zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę do Was zaglądniemy. Będziemy Was pozdrawiać, będziemy czytać Wasze komentarze. Teraz zaglądamy, no niestety, kolejny spadkowicz przed nami. Ojej. Zaglądamy na pozycję 15.
0: A tam święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. RDN.lista.182 punktów 14.

0: Święty drugiego planu, zawracaj nas, rdn.lista.182 punktów 14. A teraz kto?
1: Pogoda za oknem się dostosowała, tak, do
0: mówią,
1: Marcina.
0: Czekaj, jak to mówili dzisiaj, że lipcopad jest, lipcopad, tak, taka pogoda lipcopadowa, trochę taka.
1: Niestety, zgadza się, byłem w ubiegłym tygodniu na Pomorzu, więc no niestety pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że jesteśmy też gdzieś tam przez media społecznościowe, czy przez wasze telefony, obecni również i na Pomorzu. I jesteście teraz z nami, za chwilę na Facebooka. Na razie jesteśmy z Marcinem Styczniem, noc pojedynku. No ale tu pozytywnie bardzo, bo awans o 6 oczek z pozycji 20. rdn.lista.170.

0: Dużo dziś gramy. Zobaczymy, jak to się przełoży na głosy wasze, jeśli chodzi o Marcina Stycznia. Numer przypisany do tego utworu to 170 i ślemy pod numer 7148. Oczywiście całą treść SMS-a rdn.lista.170.
1: No i teraz duet, jeden z naszych ulubionych duetów, ale duet można powiedzieć w jednym numerze. Bezpośrednio anielski duet Aaron i Crux w utworze Anioły rdn.lista.142. Niestety spadek jednoczko w dół, punktów 19.

0: Paweł się rozmarzył przy tych aniołach.
1: Ale muszę zaprzeczyć, też nie jeden z ulubionych, ale mój najulubieńszy duet. Aaron i Crux, co prawda lekki spadek, ale u nich to normalne. Będzie pierwsza dziesiątka, na pewno trzymamy kciuki, a wy głosujcie rdn.lista.142.
0: A teraz będzie niby porywająco, ale spokojnie. To takie, można powiedzieć, takie...
1: To w moim stylu.
0: Tak, o. Tak.
1: Nie powiem, że flegmatycznie, ale bardzo kojący utwór. Na pozycji 12, jedno oczko w górę, tym razem Ania Jaskierska, Porwi mnie, rdn.lista.113.

0: właśnie widzieliśmy i poza antenem dużo rozmawiamy, więc z korzyścią dla was, moi drodzy, żebyście mogli posłuchać tych jakże pięknych utworów, takich jak chociażby utwór Ani Jaskierskiej pod tytułem Porwi mnie erden.lista.113.
1: To teraz zamykamy drugą dziesiątkę. Siostra Julita Zawadzka, no kolejny raz wypada. No nieznacznie, no ale cztery...
0: To nie wypada, żeby to nie siostra wypada. Wypadła.
1: To nie wypada, ale jest nasza para, a to za chwilkę. Na razie zostawiamy was z utworem Czuwajmy erden.lista.026.

0: Siostra Julita Zawadzka, czuwająca nad nami od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu tygodni. To wiedziałby Arek, to być może wiedziałby mój małżonek. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Słuchaczy, jeszcze zajrzymy na Facebooka, bo tam dzisiaj posłucha trochę taka. Odpoczywacie i cieszycie się wakacyjnymi wojażami. Chyba tak mi się wydaje. No to cóż, przechodzimy teraz do 10 najlepszych utworów 708 notowania Listy z Mocą.
1: Lista z Mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: No i wracamy do dobrych praktyk na naszej liście z mocą, czyli wracamy do naszego lista z mocowego duetu, naszej listy z mocowej pary, czyli na pozycji 10 kto?
2: Zgadza się, już słyszymy księdza Jakuba Barczaka i ta niezwykła porcja energii. Tam utwór nigdy się nam nie znudzi. Policzymy ile tygodni. Ja już powiem ci, zbieram się od kilku tygodni, żeby zliczyć i wspomóc Darka w liczeniu. A że działa nasza strona już bez problemu, możecie zaglądać. Tam są wszystkie notowania, możecie zobaczyć utwory, posłuchać. No i sprawdzić przypisane numery do każdego z nich. W przypadku księdza Jakuba Barczaka rdn.lista.902.

0: ksiądz Jakub Barczak, który bardzo lubi być księdzem. Erden.Ista.902.27.
1: A teraz dalej, słabiej, mniej, czyli Adam Rymarz i grupa Odpowiem. 4 oczka w dół. Erden.Ista.124.30. Oczywiście utwór Bliżej, Mocniej, Więcej.

0: wyżej, mocniej, więcej. Teraz niestety słabiej, ale apelujemy, żeby to się za tydzień zmieniło, żeby to uczynić. I Adam Rymarz i Grupa Odpowiem byli zdecydowanie mocniej i więcej. I dalej trzeba słać treści SMS-y o treści rdn.lista.124/7148.
1: To teraz kolejny utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Kapela N. Anioł Pański. rdn.lista.180.33.

0: Bella N i Anioł Pański Erdyn. 180 punktów 33. A my teraz zaglądamy, może zaglądniemy na Facebooka, co tam się dzieje, kogo my tam mamy, kogo mamy tu. No, niewiele osób, bowiem w komentarzach odezwali się Marek, który serdecznie pozdrawia. Odezwała się też Gosia, która pozdrawia cieplutko w ten deszczowy dzień i pozdrowienia też od męża, który dziś w pracy, czyli pozdrowienia mu od Grześka. I Gosia pisze, że co do wojaży urlopowych, to oni już po i my doskonale o tym wiemy, bo wysyłali zdjęcia, ale no często tak jest, że ktoś musi pracować, żeby ktoś odpoczywał, choć mógł, więc no cóż, no cóż, no cóż, ale ja też tak lubiłam urlop poza sezonem. My zawsze we wrześniu z moim małżonkiem urlopowaliśmy się, bo zawsze miałam na studiach wolny, nie miałam kampanii wrześniowej.
1: Skończyły się te czasy.
0: Ach, no tak, no tak.
1: Jest uniwersytet trzeciego wieku jeszcze.
0: Nie, przepraszam bardzo, ja studiuję, robię obecnie studia podyplomowe z muzykoterapii, także ja jestem studentem. Co prawda online, ale studentem.
1: Ja też
0: wypraszam sobie.
1: Wiecznym chłopcem. Tak się przynajmniej czuję w środku. Dobrze, no to teraz był najulubieńszy duet, teraz jest twój najulubieńszy wokalista.
0: Tak jest, cieszę się, ale kurczę, spadają.
1: Dzikie serce, ale na chwilkę. Ostatnio już byli tam na samym końcu i proszę, i pamiętam, że był 2 tygodnie temu gigantyczny awans. Stać się kimś. Głosujcie. Erden.lista. 162 punktów 41.

0: Ewa chciała do końca wygrać ten utwór, no ale...
1: Stać się kimś.
0: Dobra, pośpiewamy do końca.
1: Stać się kimś.
0: Aj, może się odważę.
1: Duet.
0: Dobrze, dzikie serca.
1: Trio.
0: Trio. Stać się kimś. Jarden.lista.162 to SMS-y, które odmienią losy tego utworu, który no, co prawda ma daleko do końca listy, ale jest spadek. Trzy oczka w dół. No to teraz czas na pozycję szóstą.
1: Pogoda taka idealna na tą część garderoby, bowiem teraz muzyczny, otulający płaszcz od Grzegorza Kloca. Stabilnie. Znowu na pozycji szóstej. Erden.lista.166 punktów.

0: Czujesz się otulony, a nawet ogrzany?
1: Czuję się, mnie rozgrzewa
0: muzyka.
1: Tak zawiesiłem głos, ale tak, muzyka. Grzegorz Kloc, utwór Płaszcz, stabilnie na pozycji 6, rdn.lista.166.
0: Mam nadzieję, że rozgrzewać ci będzie dalej muzyka i najlepsze hity w liście z mocą. Nadzieję ma też Marcin Wargocki. No i tu mamy awans, dość duży, jak nie największy dzisiaj do tej pory. Z pozycji 11 na pozycję 5. Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, rdn.lista.181, punktów 44.
2: Nie osądzam, nie potępiam, lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: chodzimy tam przed siebie na wakacje, nad morze, na plażę, fajno, czy też do chłodu może? Nie, no my jesteśmy ciepłolubni.
1: A gdzie jest cieplej? W Szkocji?
0: Nie wiem, w Egipcie na pewno i w tych krajach wszystkich takich egzotycznych na pewno jest ciepło.
1: Był tu już jeden taki, który mi obiecał Barcelonę.
0: A czekaj,
1: obiecał.
0: Jest w ogóle teraz właśnie...
1: Na pewno więcej.
0: W Egipcie jest, mój drogi, teraz...
1: W Egipcie, no tak.
0: Pogoda.
1: Myślę, że o Szkocji mówisz. Tam
0: dobra,
1: tak
0: czekaj,
1: jest cieplej.
0: Już sprawdzam.
1: Wszędzie jest cieplej.
0: W Egipcie jest teraz 29 stopni, 35 w dzień, a gdzie my chcemy jeszcze pogodę sprawdzić?
1: W Szkocji.
0: Będziemy w Szkocji.
1: Dobrze, a my teraz
0: ale to nie będziemy jeszcze chyba do Szkocji jechać teraz. Zdradzamy, że jedziemy do Szkocji, czy nie?
1: Ale będziemy dzisiaj w Szkocji, ponieważ dzisiaj nikogo nie żegnamy.
0: Ale w Szkocji jest podobnie jak u nas teraz, bo jest 21 stopni i jest pochmurno.
1: U nas było 21.
0: Może...
1: W środku. Dobrze. No to teraz czas jeszcze nie na Szkocję. Do Szkocji jeszcze wrócimy, bo dzisiaj nikogo nie żegnaliśmy. To znaczy, że nasz duet, nasze małżeństwo Śmiałków jeszcze przed nami, ale teraz...
0: Nasz Carlos Santana.
1: Ameryka. To też ciepło pewnie. Janusz Lumbia. Jędrusik, Carlos Santana i cóż mogę ci dać? Erden.lista.116.123.

bezradność zasiedzę.

0: Plusik tuż za podium. Było podium w ubiegłym tygodniu. No dziś wiele zabrakło. Dwukrotnie, trzykrotnie więcej SMS-ów też by nie wystarczyło. SMS-ów wystarczyło, głosów nie. Punktów 123 dokładnie, lokata czwarta, tuż za podium. I cóż mogę ci dać? rtn.lista.116.
1: Miejsce trzecie.
2: I teraz rzeczywiście mamy największy dzisiejszy awans.
0: Magdalena Sikora z pozycji 16 na trzecią. No rzadko się zdarzają aż takie skoki w górę. 13 lokat. Gratulujemy bardzo serdecznie. To taka zwyciężczyni dzisiaj.
2: Oj tak.
0: Chyba największe powody do radości ma dzisiaj Magdalena. rdn.lista.159 to SMS, który da jeszcze więcej powodów do radości. W tym tygodniu punktów 446.

0: Dana Sikora pofrunęła zdecydowanie do góry w naszej liście z mocą rdn.ista.159 i punktów 446 dało jej trzecią lokatę w dzisiejszym notowaniu. A kto na pozycji drugiej, to już za chwilę.
1: Miejsce drugie.
2: Niewiele Magdalenie zabrakło, ale jednak. Znaczy niewiele głosów, bo pewnie odległość spora. Zaglądamy teraz do wyczekiwanej Szkocji. Tak jak mówiłeś.
0: Pochmurnej.
2: Ale 21 stopni to chyba u nich takie upały. Chociaż nie, w Wielkiej Brytanii były też ostatnie. No, jak my mieliśmy tą falę upałów.
0: U nas teraz mamy 17, więc hej. Różnicy dużej nie ma.
2: Tam za oknem? To ja odczuwalno miałem 10
0: minut. I napisane, że jest komfortowo. Jest tak to. Mi mówi prognoza pogody. A co więcej, pokazuje mi, że świeci słońce. To nie wiem gdzie.
2: A to jeszcze, a przełączyło cię już na Polskę? Czy to jeszcze ten, nie? Tak?
0: Jestem dobrze, w Egipcie dalej.
2: Ja jestem z martwych i nie. Dla mnie odczuwalne jest 10 stopni mniej. Magdalena była, teraz czas na Marię Bober i Państwa Śmiałków, czyli projekt Tylko Jezus, rdn.ista.
0: Magdalenę Bober.
2: Magdalenę, Maria była już tak, znacznie niżej.
0: Tak,
2: pozdrawiamy i Marię, i Magdalenę.
0: Wszystkie Bobry świata łączymy
2: i łanie. rdn.ista.944 499 punktów.

skrzypce piękne w tymże utworze. Projekt Tylko Jezus. Jak łania rden.ista.940 punktów 499. No to chyba najwyższa pora przejść do najwyższej lokaty.

0: Miejsce pierwsze.
1: Zacięta walka do samego końca. Dwa SMS-y więcej pozwoliły Aretę utrzymać pozycję sprzed tygodnia. Wszystko na swoim miejscu w tym tygodniu, tak jak w ubiegłym. Zwyciężyłaś, zwyciężyła. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pewne pierwsze miejsce, no ale to już nie są te czasy, kiedy była deklasacja, bo za tydzień pewnie będzie rotacja. No dziś stabilnie w czubie tabeli, a jak będzie za tydzień, przekonamy się, no, mam nadzieję, że w duecie, a może w trio. Zobaczymy.
2: Kto wie, zobaczymy. Kto wie. Może i mały Ignaś wpadnie też. Aczkolwiek ma coraz więcej do powiedzenia mały Szkrab, także to jest niebezpieczne w tym wypadku, bo zagadałby was bardziej niż mama i tata razem wzięci.
1: Zapraszamy. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. A kto wie, możecie wpaść również do nas, do studia Listy z Mocą. Zapraszamy.
2: Zapraszamy.
1: A my was zostawiamy teraz z dzisiejszymi zwycięzcami. Aretę, zwyciężyłaś. Pierwsze miejsce, do usłyszenia. Dobre miejsce, do usłyszenia. Dobrego tygodnia. Ewa Judarze-Kubiak
2: i Paweł Hajduka.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież pozdrowił uczestników Festiwalu Życia, który odbywa się w Kokotku. Ukazał się przewodnik dla pielgrzymów śladami protomęczenników franciszkańskich w Umbrii. W bibliotece diecezjalnej w Pelplinie odkryto dwa nieznane kazania świętego Augustyna. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Niemal 1500 młodych ludzi z wielu krajów uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Do obecnych na wydarzeniu młodych ludzi z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii pozdrowienia i błogosławieństwo przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności.
2: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i pradziejami zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas i przypomniano papieskie wezwanie, by nie odcinać się od pamięci i własnych korzeni.
1: Wydarzenie potrwa do niedzieli, 12 lipca. W roku świętego Franciszka bracia mniejsi zachęcają do odbycia 6-dniowej pielgrzymki śladami franciszkańskich protomęczenników w Umbrii. Ukazał się przewodnik po trasie przebiegającej przez rodzinne strony pierwszych 5 męczenników franciszkańskich, wysłanych przez świętego Franciszka do Maroka w 1219 roku, aby głosić Ewangelię. O szlaku, który przebiega od Terni przez Narni do San Gemini, odpowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
3: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równiny. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
1: Niezwykłe odkrycie w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. O tym, co potwierdziło autentyczność dzieł biskupa z Hippony, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News dyrektor pelplińskiej biblioteki, ksiądz profesor Jan Walkusz.
4: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później całą frazeologię, pewien humor właściwy,

0: Właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań no, nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie i pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
1: Krytyczne wydanie nowo odkrytych kazań ma się ukazać pod koniec tego roku.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

nie odkupię win. Może nie muszę, może nie muszę, nie muszę. Stoisz z boku, to mil.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Doktor Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy słuchają stację naszą.
2: Wszystko jest już jasne. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Jak na tym tle wypadło województwo podlaskie?
3: Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ono wypadło bardzo dobrze, bo trzeba powiedzieć, że dobrze byłoby patrzeć jeszcze na miejsca po przecinku i województwo podlaskie to jest 81,7%. Przy tej skali zdających, no to jest istotna różnica, podczas gdy w kraju ta zdawalność wynosi 81,1. To znaczy, że województwo podlaskie wypadło nawet wyżej niż ten wynik zdawalności w całym kraju. Czyli to jest optymistyczna informacja.
2: Optymistyczna.
3: Tym bardziej optymistyczna, że w ubiegłym roku, ta zdawalność wynosiła 79,3%, podczas gdy w kraju była ta zdawalność nieco wyższa niż w województwie podlaskim. Więc można powiedzieć, że to są różnice dosyć istotne statystycznie, bo ktoś powie, że tylko 1%. To jest aż 1%, bo przy takich dużych zbiorach to okazuje się, że to nie jest wynik pojedynczego ucznia, tylko na tą różnicę musiało zapracować bardzo wielu uczniów, którym udało się w tym roku.
2: Czyli maturzyści z województwa podlaskiego w tym roku naprawdę do matury się przyłożyli.
3: No, na pewno ci, którzy zdali. Pewnie ci, którym nie udało się otrzymać świadectwa maturalnego, pewnie też się przygotowywali. Mam taką przekonanie wewnętrzne, że tak było. No, ale czasami odrobinę brakuje jeszcze tego czasu, tej dobrej formy w dniu egzaminów maturalnych.
2: My mówimy o tym ogólnym wyniku, a który wynik uważa pani za optymistyczny, a który niepokoi, patrząc już rozkładając to na czynniki pierwsze.
3: No co roku mamy sytuację, że źródłem jakby tych porażek egzaminacyjnych, jeżeli mówimy o tym parametrze pod tytułem zdawalność, jest to matematyka. I w tym roku w województwie podlaskim nie zdało 10%, ponad 10% matematykę. Język polski to jest odsetek sukcesów 95%. Również jeśli chodzi o egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka angielskiego, to jest 95%. Ja to wolę mówić o odsetkach sukcesów. Czyli no de facto te 5% to są osoby, którym nie powiodło się. No i to jest rzeczywiście takie źródło ciągłego, jakby można by powiedzieć, niepokoju i zastanowienia. Ale to jest tylko jeden parametr. My dzisiaj, to jest pierwszy tydzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego, mówimy jeszcze na takim wysokim poziomie ogólności, czyli zdawalność, no jakieś średnie. Natomiast warto przyjrzeć się głębiej i tym źródłem sukcesów i źródeł porażek, bo Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży naprawdę bardzo dużo, bardzo cennych informacji udostępnia na stronach internetowych, chociażby wyniki w powiatach, wyniki, to jest świetne źródło informacji dla organów prowadzących szkoły, ale również indywidualne wyniki szkół. Nie tylko zdawalność, bo rzeczywiście dla jednych sukcesem jest zdanie matury, ale również średnie wyniki w poszczególnych przedmiotach, czyli średni wynik, czyli jak poszedł ten dany przedmiot. I znowuż, jeżeli to są przedmioty na poziomie podstawowym, to jest jeden obszar sukcesu, jeżeli poszło dobrze, ale pamiętajmy, że na maturze jeszcze bardzo duża grupa zdających przystępuje do egzaminów na poziomie rozszerzonym, które tak de facto są egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe. I uprzedzam pani pytanie, bo zaraz pewnie zapytam, dlaczego są tak trudne. Muszą być trudne. Te przedmioty na poziomie rozszerzonym, dopóki one będą na poziomie akademickim, a w wielu przypadkach tak jest, do tego momentu nie będzie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.
2: Emocje wzbudzała w tym roku, widziałam, biologia, że była bardzo trudna. Były bardzo podchwytliwe pytania. To są opinie oczywiście tych, którzy zdawali.
3: Powiem tak, ja to rozumiem, znam te opinie, natomiast ten arkusz był recenzowany, mogę zdradzić taką kuchnię egzaminacyjną, przez 7 no, prominentnych w sensie akademickim postaci, osób, które rzeczywiście mają potężną wiedzę w tym zakresie i zyskał aprobatę. Mało tego, czyli to nie były przypadkowe zadania, mało tego, jest jednak spora grupa zdających, której udało się ten egzamin napisać w sposób niezwykle satysfakcjonujący i wiemy już, że w procesach rekrutacyjnych dzisiaj są pierwsze odsłony chociażby naboru na Akademie Medyczne, te wyniki są optymalne, by mogli już w tym momencie mówić o sukcesie, jeśli chodzi o proces rekrutacji na uczelnie wyższe. To był w moim przekonaniu i przekonaniu biologów, z którymi współpracujemy z całej Polski, arkusz, który skłania do myślenia, do po prostu analizowania, do też wiedzy, bo my jednak oczekujemy, że przyszli lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki będą jakby dysponowali pewną umiejętnością nie tylko opanowania wiedzy, ale też bardzo szybkiego i sprawnego przetwarzania informacji, myślenia, wyciągania wniosków. Te arkusze, proszę Państwa, to jest egzamin wstępny, to trzeba o tym powiedzieć na uczelnie wyższe. Ja jestem z tego pokolenia, gdy zdawało się dwa egzaminy. Maturalne, a potem byliśmy tak naprawdę w obozie prawie, że w którym zdawaliśmy po raz kolejny egzaminy wstępne. I wtedy nie pamiętam żadnych polemik, że to jest trudne albo nie. Zdajesz, jesteś albo nie jesteś studentem wymarzonej uczelni.
2: Tak jak pani dyrektor mówiła, te analizy statystyczne i zbieranie tych wszystkich wyników cały czas trwa. A jak wypadła sama Łomża?
3: No niestety, to mogę powiedzieć z taką ogromną przykrością, że ten wynik egzaminu maturalnego, jeżeli weźmiemy ten pierwszy parametr, który analizujemy w tym pierwszym tygodniu, czyli zdawalność, jest no, wynikiem, który mnie trochę zasmuca. Ja oczywiście w tej chwili nie mam czasu, żeby się temu mocno przyjrzeć, natomiast jest to 78% zdawalność, podczas gdy w województwie podlaskim ta zdawalność wynosi 81,7%, ale porównujmy do porównywalnych miejsc, chociażby do Suwałk. Co roku tak naprawdę wyniki, jeśli chodzi o zdawalność, Suwałki Łomży były porównywalne. To czasami się tam różniły rzeczywiście tymi miejscami po przecinku. Natomiast w tym roku Suwałki mają zdawalność na poziomie prawie 85%.
2: A to bardzo wysoko.
3: Nawet wyższe niż miasto Białystok, które ma również bardzo wysoki wynik, jeśli chodzi o zdawalność, bo to jest 84,2%. Mamy powiat wysokomazowiecki, w którym przystępowała bardzo duża grupa osób, bo to jest prawie 500 osób i tam jest zdawalność na poziomie 87%. Więc budzi to jednak zastanowienie.
2: No i jeśli
3: jeszcze przyjrzę się, a przyjrzałam się wynikom dwóch najlepszych, można powiedzieć, liceów w Łomży, bo tutaj jeszcze wchodzimy na średnie. Troszeczkę patrzyłam, ale jeszcze muszę mieć troszkę czasu więcej, żeby poanalizować te wyniki bardzo szczegółowo. No to widzę, że są dwa licea, w którym jedno liceum, drugie, w którym wszyscy zdali egzamin maturalny. Niestety nie udało się osiągnąć tego w pierwszym liceum. No potem mamy już niestety porażki egzaminacyjne. Ja z ogromnym szacunkiem mimo tego podchodzę do tych wyników pozostałych szkół, bo proszę Państwa, też trzeba, nie chcę nazw używać, nie chcę tutaj w tym momencie jakby tak prowadzić takich szczegółowych analiz. Dlaczego? Bo jest proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i nie chciałabym jakimś sformułowaniem jednej czy drugiej szkoły ocenić w taki sposób, który mógłby wpłynąć w sposób negatywny na tą rekrutację.
2: Ale te wyniki są dostępne, każdy może
3: zobaczyć. One są dostępne i dlatego właśnie rekomenduję przyjrzenie się przede wszystkim przez rodziców tym wynikom. Każda szkoła ma nieco inne zadanie. Dla jednej sukcesem będzie zdawalność wysoka, dla innej będą wyniki wysokie. Mamy licea, które aspirują do najlepszych w województwie i rzeczywiście w niektórych kategoriach są prawie przy podium. Mówię to o pierwszym czy drugim liceum. Jeżeli chodzi o zdawalność w przedmiotach podstawowych i o średnie wyniki, jeśli chodzi o przedmioty podstawowe, ale pozostałe szkoły w Łomży też wypełniają absolutnie ważne zadanie. Czyli, bo dostają bardzo różne, że tak powiem, kapitał edukacyjny uczniów. Różni uczniowie z różnym potencjałem edukacyjnym, z różnymi możliwościami też rodziny, która wspiera bardzo mocno w procesie przygotowania do matury.
2: Też nie każdy stawia na maturę.
3: To wiemy tak, że wielu, no niektórzy w ogóle nie idą do szkół ogólnokształcących czy techników, tylko kończą szkoły zawodowe, ale jeżeli już idą do szkół, które są szkołami ponadpodstawowymi, które kończą się maturą, no to raczej aspiracją jest przystępowanie do egzaminu maturalnego. To tutaj bym raczej nie bagatelizowała tej funkcji, bo to są pewne wybory. Oczywiście mamy szkoły zawodowe, technika, w których wiele osób potem wchodzi już na rynek pracy, ale te świadectwo maturalne też jest potrzebne.
2: Dlatego ja zapytam trochę przewrotnie, kto powinien wziąć się do pracy, żeby ten wynik w Łomży był lepszy za rok? Nauczyciele i powinni lepiej przygotowywać, znaczy, czy jednak uczniowie powinni wziąć sobie to do serca?
3: Ja myślę, że zawsze trzeba zaczynać od głowy. A tak naprawdę głową w mieście jest organ prowadzący, czyli miasto Łomża. I należy rozpocząć od analiz, co się wydarzyło, że jest taki spadek. Potem są dyrektorzy szkół, rodzice. Nie zwalajmy wszystkiego na nauczycieli, bo oni w miarę swoich możliwości robią wszystko, co możliwe. Z całą pewnością trzeba też przyjrzeć się, no chociażby, czy były dodatkowe zajęcia wspierające. Wiem, że w wielu miastach to się odbywa w latach poprzednich. Ja bardzo mocno dbałam o to, żeby było bardzo wiele projektów, które pomagają w przygotowaniu chociażby do egzaminu maturalnego. Nie każdego rodzica stać na dodatkowe zajęcia, więc nie obwiniajmy nauczycieli, tutaj będę broniła, bo odpowiedzialność ponosi wiele osób, również zaangażowanie uczniów, natomiast trzeba przyjrzeć się, co się takiego wydarzyło, no ale szefowie zawsze chyba ponoszą, jakby pierwsi powinni udzielać odpowiedzi i szukać tych odpowiedzi.
2: Prawie co piąty maturzysta, patrząc na te wyniki ogólnopolskie, nie zdał tego egzaminu dojrzałości. Z tego 12% absolwentów nie zdało egzaminu tylko z jednego, tak. Z jednego właśnie przedmiotu na poziomie podstawowym i ma szansę na poprawę w sierpniu. To trzeba zgłosić?
3: Tak, zdecydowanie. Już spływają deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym i bardzo proszę, by jeżeli ktoś decyduje się, a uprawniony w województwie podlaskim jest 1148 osób do tego, by przystąpić do egzaminu poprawkowego. Bardzo prosimy, by takie deklaracje składali. Dlaczego? My musimy zorganizować jakby kolejną sesję egzaminacyjną. Muszą być wydrukowane arkusze egzaminacyjne, dostarczone do szkół. Szkoły muszą powołać zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego, więc tego czasu mamy bardzo, bardzo niewiele.
2: A w sierpniu udaje się już w większości zdać ten egzamin?
3: Znaczy bardzo,
2: bo to jest jeden przedmiot.
3: Ja powiem tak, bardzo wielu osobom się udaje i ja naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby z tej możliwości skorzystać. Tym bardziej, że czasami brakuje 2-3 punkty i naprawdę to pouczenie się jeszcze miesięczne pozwala na osiągnięcie sukcesu. Poza tym na świadectwie maturalnym nie ma zapisu, że to jest egzamin uzyskany w terminie poprawkowym. Po prostu uczeń otrzymuje świadectwo maturalne, co jest bardzo jakby istotne z wynikiem, który uzyska. Absolutnie gorąco zachęcam do tego, by przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
2: Żeby się nie zniechęcać.
3: Nie, absolutnie. Czasami przyjeżdżają osoby, pewnie będziemy mówili zaraz o wglądach, na wglądy. I proszę Państwa,
2: tak, będziemy o tym mówić.
3: Dokładnie. I proszę Państwa, naprawdę czasami niewiele zabrakowało. Może ten miesiąc nauki, może ten tydzień nawet. Teraz jeszcze jest ten czas, by jakby popracować nad tym wynikiem.
2: A może czasami po prostu lepszy dzień i trochę mniej tego stresu.
3: Znaczy ja powiem tak, że ze smutkiem czasami, bo proszą o spotkania też maturzyści, przyjmuję informację, że ktoś po prostu naprawdę źle się poczuł. I przecież no, jesteśmy tylko ludźmi. Mamy też lepsze, my dorośli też, doświadczeni ludzie, lepsze i gorsze dni.
2: Macie już dużo zgłoszeń wglądu do prac. Te wyniki zostały ogłoszone 2 dni temu. Są już ci, którzy absolutnie chcą zobaczyć swoją pracę, swoją maturę i szukać tego punktu?
3: To znaczy, absolutnie tak. Mamy naprawdę wysyp wniosków o wglądy, ale jest to prawo obywatela, które jest jakby zabezpieczone w aktach prawnych i my je bardzo szanujemy. Państwo w swojej uprzejmości robiliście już informacje na ten temat, ale ja w tym roku po raz pierwszy podjęłam decyzję, że pracujemy w soboty. Pracujemy do 20, od 8 do 20. Wyglądy są do godziny 19. My musimy mieć przynajmniej godzinę, często to są 2 godziny nawet, przygotowania arkuszy na kolejny dzień. Opuściliśmy wczoraj pracę o 20:30. Wyglądy skończyliśmy o 19, dlatego że te 1,5 godziny musieliśmy przygotowywać arkusze. czyli wyjmować je z archiwum, by były gotowe, bo to nie jest tak, że po prostu ktoś napisze podanie o wgląd. Absolutnie muszą być przygotowane, bo to szło sprawnie. Pracujemy naprawdę w ogromnym wytężeniu po to, żeby jak najwięcej wglądów się odbyło. Jeśli uczeń jest niezadowolony, to może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Ale też bardzo, jeśli pani redaktor pozwoli, to zaapeluję, by robić to w sposób zważny. Dlatego, że arkusze naprawdę są sprawdzane bardzo dokładnie. Jeżeli jest pewność, że egzaminator, czyli nauczyciel tak naprawdę powołany do sprawdzania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, wpisany, przeszkolony do bazy egzaminatorów, popełnił błąd, to my absolutnie, zdarzają się przypadki, że zmieniamy wynik. Ale to
2: A często to się zdarza? Bo nie, o to też miałam zapytać.
3: Bardzo rzadko. I to są często zmiany jednopunktowe. Ale jeżeli są, znaczy często, w ogóle tych zmian jest niewiele, jeżeli są, to mają charakter zmian jednopunktowych. Natomiast szanujemy bardzo możliwość jakby oglądu. Na wglądzie zdający mogą zrobić zdjęcia arkuszy. Oni nie sprawdzają tych arkuszy. Mogą przekonsultować to, czy z nauczycielami, czy z osobami, które pewnie pomagały, bo wiele osób korzysta z dodatkowych zajęć. Takie jest prawo. Ma taką możliwość. I potem, żeby zmienić ten wynik, jeżeli aspiruje, trzeba uzupełnić wniosek o weryfikację sumy punktów. Chciałabym podkreślić, że my bardzo zmierzamy do takiej elektronizacji, informatyzacji, więc i wnioski, i w tym roku po raz pierwszy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży również wnioski o weryfikację sumy punktów możemy składać za pomocą tego portalu, tego interfejsu internetowego ZIU tak zwanego, z którego korespondujemy w sposób niezwykle sprawny.
2: I to też ułatwia. Pani dyrektor, a zazwyczaj jeśli taki maturzysta chce zobaczyć swoją pracę, to jest to osoba, której brakuje tego jednego, dwóch punktów do zdania, czy jednak idą na całość, jest 96, a może chcą mieć 98%?
3: Znaczy, ja powiem, mamy dwie grupy. Mamy grupę, której rzeczywiście brakuje do zdania egzaminu 2-3 punkty. Świadomie mówię, że nie brakuje jednego, dlatego że my tak zwane prace progowe sprawdzamy, więc jeżeli wychodzi 28, to jest powtórne sprawdzanie. I my wiemy, że w tych pracach już tego punktu nie da się znaleźć, bo jeżeli uczeń zaznaczył tylko pytania, odpowiedzi zamknięte, i nie podjął rozwiązywania pytań otwartych, to gdzie te punkty można by znaleźć? Więc pierwsze to są ci, którzy nie zdali, brakuje.
2: A zdający działają na korzyść maturzystów?
3: Nie rozumiem.
2: Czy ci, którzy sprawdzają,
3: znaczy jest,
2: egzaminatorzy,
3: znaczy jest,
2: działają na korzyść?
3: Znaczy jest, i tu mówię z pełną powagą, jest ta idea, która przyświeca nam od początku. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, taka rzeczywiście, gdzie kilka osób rozmawia, zawsze jest to rozstrzygnięcie na korzyść ucznia. Podczas sprawdzania na korzyść ucznia. Bo my, proszę Państwa, my nie szukamy powodu, żeby uczeń nie stał. My szukamy w arkuszach argumentów w postaci rozwiązanych zadań, by uczeń mógł to egzamin maturalny zdać. Ale pozwoli Pani, że przejdziemy do tych punktów, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Więc jedna grupa to ci, którzy nie zdali, ale kolejna to ta, którym brakuje jednego punktu na przykład w procesie rekrutacji na jakieś bardzo poważne uczelnie i to są bardzo trudne dla mnie też sprawy, dlatego że te arkusze z wysokimi punktami są bardzo często też przed ogłoszeniem wyników poddawane weryfikacji dodatkowym sitkom, żeby te punkty wszystkie, które się należą, pojawiły się na wyniku, bo wiemy, jaki to jest ciężar gatunkowy. Ale mamy też, rozmawiałyśmy tutaj przed audycją, sytuacje, z którym miałam do czynienia wczoraj, bardzo sympatyczne, gdzie oczywiście nie używam nazwisk, więc mogę o tym powiedzieć jako pewnej sytuacji, gdzie pojawiła się grupa kilku panów z Białegostoku, powiem, którzy mieli wyniki z matematyki na poziomie 93, 94, 95% i mówię, przecież dostaniecie się z tym wynikiem, bo pozostałe egzaminy też, ale jeszcze chcieli sprawdzić te wyniki, robili to w sposób, w ogóle ich zachowanie było fantastyczne, z wielkim takim jeszcze zacięciem sprawdzali. Widać, jak to są bardzo ambitne osoby, bardzo takie no, też życzliwe światu, ale jednocześnie niezwykle pracowite, więc sprawdzali te arkusze, no, robili zdjęcia, ale sprawdzali też na żywo, jakby też wymieniając tam spostrzeżenia z osobami tutaj, które pilnują tych wglądów. Było to też bardzo miłe, że mamy takie osoby niezwykle ambitne. Miałam też taki przypadek, ale nie w tym roku, gdzie uczeń uzyskał 98% na rozszerzeniu z bardzo trudnego przedmiotu, bo on poprawiał ten wynik i jeszcze zawalczył chyba jeden punkt. Ja mówię, ale przecież pan przyjechał po wymianę świadectwa, bo ten punkt gdzieś tam został znaleziony.
2: A jednak,
3: ale to było już tak naprawdę, to już był spór akademicki, czy on powinien być, czy nie. I zapytałam go. On mówi, że przyjechał, bo to była walka jego samym sobą, bo on poprawiał ten wynik w ogóle. Tak.
2: Natomiast, czyli tu wygrała
3: ambicja. Ale mamy sytuacje, w których jest 98% i przyjeżdżają zdający, to już mówię tak humorystycznie, ja mówię, no ale tam już nie ma nic do poprawy, oni to wiedzą. Ja mówię, po co? Bo przyjechaliśmy zrobić zdjęcie, miałam takie przypadki w poprzednich latach, ponieważ chcę to zostawić na pamiątkę swoim dzieciom. Ja mówię, czy pan ma dzieci? Nie, ale będę miał. I w związku z tym chciałbym pokazać dzieciom, jak się uczyłem. No to jest niezwykle budujące. Taka ambicja.
2: Ambicja,
3: więc
2: ale
3: mamy też takich młodych ludzi, którym naprawdę zależy i zawsze to napawa jakby ogromnym optymizmem, tylko no też mają ogromny potencjał edukacyjny, bo nie każdy, nawet pracując bardzo ciężko, jest w stanie taki wynik wypracować. I musimy to też jasno powiedzieć. Ale chciałabym też powiedzieć, apelować, że takie wglądy proszę by odłożyć na później. Teraz mamy mnóstwo wglądów, gdzie rzeczywiście zależy nam na czasie. I jeśli pani redaktor pozwoli, to raz jeszcze zaapeluję, że jeżeli zgłaszają się absolwenci na wglądy, to bardzo państwa proszę, jeżeli nie możecie przyjechać, bardzo proszę, odwołajcie tę wizytę, dlatego że blokujecie miejsce osobom, którzy o ten termin walczą.
2: O ten jeden punkt, ja, te dwa
3: ale
2: punkty.
3: Powiem tak, albo po prostu o utwierdzenie się, że praca była sprawdzona prawidłowo. No powiem tak, nieco może kolokwialnie, gdy umawiamy się do, nie wiem, do fryzjera, do salonu jakiegoś kosmetycznego, to odwołujemy wizytę, jeżeli nie możemy tam być. Nakazuje to kultura osobista. Szanujmy również urzędy publiczne, państwowe. Jeżeli umawiamy się na spotkanie, a nie możemy wziąć udziału w tym spotkaniu lub zależy nam na innym terminie, my absolutnie idziemy na rękę. Ale nie blokujmy miejsc. Ja wczoraj weszłam na salę, gdzie odbywają się wglądy i 1/3 sali była pusta. Okazało się, że to są absolwenci, którzy zabukowali ten termin u nas. Zostały wyjęte arkusze, czyli zaangażowali nasz czas, po czym zablokowali miejsce. Ich koledzy nie przyjechali na wgląd. Mało tego, my poświęciliśmy jako pracownicy czas na wgląd, który się nie odbył. Bardzo, bardzo proszę. Pisałam o tym też w komunikacie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Bądźmy dla siebie życzliwi. My robimy wszystko, by być życzliwymi dla, jako instytucja, jako poszczególne osoby pracujące w Okręgowej, dla uczniów, dla zdających. Ale bardzo prosimy też o zrozumienie dla swoich kolegów przede wszystkim.
2: Ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek, pani dyrektor. Matura to nadal egzamin dojrzałości, czy jednak odporności na stres?
3: Jedno i drugie. Jedno i drugie, dojrzałość to również odporność na stres. Ja myślę, że miarą naszej dojrzałości jest również odporność na stres i dojrzałe podchodzenie do wyzwań, ale też do porażek czasami.
2: Gratulujemy wszystkim, którym się udało i mocno trzymamy kciuki za tych, którzy będą jeszcze w sierpniu poprawiać.
3: Bardzo dziękuję.
2: Doktor Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, była naszym gościem.
3: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję naszym radiosłuchaczom.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: I widzom. Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Sezon urlopowy rozpoczęty, a dziś podpowiemy Państwu moim zdaniem nieoczywisty kierunek urlopowy, bo będą to wyspy wokół Sycylii. Moim gościem jest pani Natalia Rosiak, autorka bloga Italia by Natalia i autorka książek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A punktem wyjścia do naszej rozmowy jest książka Wyspy wokół Sycylii, Kraina wiatru i wulkanów. To jeden z pani ulubionych regionów Włoch?
2: Tak, zdecydowanie Sycylia, ponieważ wyspy te należą do regionu zwanego Sycylią. Sycylia to jest zarówno ta największa wyspa Morza Śródziemnego, jak i region administracyjny składający się z tejże wyspy oraz ponad 30 małych wysp rozrzuconych na morzach dookoła Sycylii. Spośród tych 30 wysp 14 jest zamieszkanych. No i właśnie im poświęciłam moją książkę, bo to jest bardzo mało znany, a jednocześnie bardzo ciekawy zakątek Italii.
1: No właśnie, bo te wyspy kojarzą się raczej z jednodniowymi wycieczkami z Sycylii, z tej wyspy Sycylia. To za mało, żeby odkryć ich piękno?
2: Moim zdaniem tak. To jest dobry początek, chyba że ktoś wie, że jest tylko raz na Sycylii, tudzież na przykład w Kalabrii, bo z Kalabrii na Wyspy Liparyjskie także organizowane są jednodniowe wycieczki. Jeżeli ktoś wie, że jest tylko raz i prawdopodobnie nigdy więcej już nie będzie w tym rejonie Włoch, to tak, jak najbardziej. Jednodniowa wycieczka to jest zawsze lepsze rozwiązanie niż nic. Natomiast koneserom Italii, miłośnikom Sycylii bardzo polecam podróż jednak, no taką przynajmniej tygodniową. To jest zupełnie coś innego, bo to jest tak samo jak przykładowo pojedziecie Państwo z biurem podróży do Rzymu. Nocujecie gdzieś za 40 kilometrów od centrum Rzymu, przywożą was autokarem na stację metra, dojeżdżacie metrem, zwiedzacie calutki dzień, jest intensywnie, jest upał, jesteście zmęczeni, pod koniec dnia już nie cieszy was ten Rzym tak jak powinien, bo jesteście po prostu zmęczeni, bo sama tak zaczynałam swoją przygodę z wiecznym miastem, jak miałam 16 lat. Później trzeba tym metrem dojechać do autokaru, autokar znowu wywozi na nocleg gdzieś poza centrum Rzymu, akurat w tym momencie, kiedy ten Rzym się zaczyna robić najpiękniejszy wieczorem. No i następnego dnia znowu, tak? I tak samo mniej więcej wyglądają te jednodniowe wycieczki statkiem. One pozwolą już zobaczyć to piękno. Pozwolą troszeczkę polizać tego świata, czegoś doświadczyć i przynajmniej przekonać się, czy to jest miejsce, które byśmy chcieli lepiej poznać. Ale one na pewno nie zapewnią tego, co nie są w stanie nawet dać namiastki tego, co można przeżyć, jeżeli na takiej wyspie się nocuje, jeżeli się troszeczkę z tymi ludźmi ma do czynienia, jeżeli zje się w lokalnej restauracji, a już w ogóle w restauracji domowej to już jest w ogóle wyższy poziom wtajemniczenia, jeżeli pójdzie się na trekking, na co nie ma przestrzeni podczas wycieczki statkiem jednodniowej, ponieważ dostaje się powiedzmy 2 godziny na wyspę. Jeżeli przejdzie się szlaki, jeżeli wdrapie się na punkty widokowe, na stożki wygasłych wulkanów, to jest coś absolutnie fenomenalnego.
1: A które z tych wysp są najbardziej przyjazne turystom, jeśli chodzi o infrastrukturę, hotele, restauracje, transport, bo za chwilę powiemy o pewnych trudnościach, które mogą nas spotkać, szczególnie po sezonie.
2: Generalnie zasada jest taka, im większa wyspa, tym jest łatwiejsza i lepiej zorganizowana pod względem infrastruktury i też logistycznie dla turysty. Im mniejsza wyspa, im bardziej położona na uboczu, tym trudniej. Jeżeli chodzi o archipelag Wysp Liparyjskich, to zdecydowanie najłatwiejszymi są Lipari i Vulcano. Także Salina jest dosyć łatwą wyspą, aczkolwiek na jednodniową wycieczkę moim zdaniem jest taka dosyć średnio trudna. O wiele lepsza jest na przykład Vulcano na jednodniową wycieczkę, ponieważ w obrębie blisko portu mamy właściwie wszystkie największe atrakcje i to jest najlepsza, jeżeli chodzi o Wyspy Liparyjskie, najlepsza wyspa, żeby ją zwiedzić w ciągu jednego dnia i chyba jedyna w sumie, którą można zwiedzić w ciągu jednego dnia, a przynajmniej inaczej, może nie całą, ale można dużo różnorodnych atrakcji zobaczyć, doświadczyć w ciągu jednego dnia, bez konieczności wynajmowania na przykład samochodu czy skutera. Jeżeli chodzi o inne archipelagi, no na przykład wyspa Lampedusa też jest dosyć łatwa do poruszania się bez samochodu i jest dosyć przyjazna, bo tam jest turystyka mocno rozwinięta. Tak samo wyspa Pantelleria, aczkolwiek czy Favignana w archipelagu Wysp Egackich, ale trzeba tutaj zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz w sezonie. A sezon na tych wyspach jest dosyć krótki, on się zaczyna dopiero się zaczyna powoli w maju, kończy się z końcem września, w październiku jeszcze można pojechać i jeszcze nie wszystko będzie pozamykane. To samo na początku maja, ale powiedzmy, że od listopada do kwietnia włącznie, to nawet na tych dużych wyspach, tych bardziej rozwiniętych turystycznie, to nawet tam większość atrakcji, większość restauracji, szczególnie takich nastawionych stricte pod turystów, to wszystko jest martwe. To jakby to nie jest ten czas. To nie jest to, co Sycylia, że na Sycylię możemy polecieć na przełomie stycznia i lutego i oczywiście nie wszystkiego doświadczymy, bo to nie jest sezon na plażowanie. To nie jest sezon na kąpiele w morzu, komunikacja publiczna jeździ rzadziej niż latem, tak? Różne nadmorskie miejscowości też są wymarłe w tym okresie, ale na wyspach to jest kompletnie sezon zimowy i taki właśnie od późnej jesieni do wczesnej wiosny to jest kompletnie, to nie jest dobry termin.
1: No właśnie, miałam zapytać, kiedy tam najlepiej jechać i przy okazji mówimy też o tych trudnościach, których można doświadczyć. Wybierając się na niektóre wyspy, powinniśmy mieć na uwadze, że nasze plany powrotu na przykład mogą się zmienić ze względu na pogodę?
2: Dokładnie. Z 14 zamieszkanych wysp tylko dwie, Pantelleria i Lampedusa, mają lotniska i tylko na te dwie wyspy można się dostać nie tylko drogą morską, ale też drogą lotniczą. I o ile naprawdę musiałaby być chyba fatalna pogoda, żeby samolot nie wystartował, no to żeby nie wypłynęła łódź, czy to prom, czy wodolot, to już o wiele łatwiej o to. Nawet też w sezonie letnim, chociaż wtedy to się wysoka fala zdarza się rzadziej, natomiast od jesieni do wiosny to jest dość częste, może jest niespokojne, to wynika z wiatru w dużej mierze i można utknąć na wyspie nawet na tydzień nieplanowanie, bo powiedzmy, ja kiedyś czegoś tego doświadczyłam w listopadzie, nawet na wulkanie Stromboli, gdzie utknęłam, dopłynęłam. To były jeszcze te czasy, kiedy byłam mniej świadoma, kiedy tak naprawdę dopiero zaczynałam porządnie zwiedzać wyspy i jeszcze wielu rzeczy nie wiedziałam. I życie mnie tak doświadczyło, że dotarłam do Stromboli, po czym szła wysoka fala, 8-metrowa i na kilka dni wszystko było uziemione, a Stromboli w listopadzie jest praktycznie martwe. Tam nie działa żaden lokal gastronomiczny. Działa jeden sklep, gdzie turysta ma ceny znacznie wyższe niż miejscowy. Więc to jest bardzo trudny temat organizacyjnie. Niestety tutaj to jest ten duży minus. No a to też to, że jesteśmy skazani czy to na drogę morską, czy na dodatkowy lot, tak, na przykład na Lampedusę czy Pantellerię, to też zwiększa koszt podróży.
1: I tam jest drożej jednak niż w innych częściach Włoch właśnie ze względu na ten krótki sezon?
2: Czy w innych częściach Włoch to niekoniecznie, bo nie powiedziałabym na przykład, że na Lipari jest drożej niż w Portofino, czy na wybrzeżu Amalfi. Natomiast jeżeli porównamy takie... Odnieśmy jakby to do Sycylii, nie? Bo z tymi regionami Włoch też jest tak, że Liguria jest dość droga, tak, czy właśnie wybrzeże Amalfi i tak dalej, są miejsca droższe i tańsze, tak? Natomiast w odniesieniu do Sycylii, tak, ceny są zazwyczaj wyższe na wyspach. Im mniejsza wyspa, im bardziej odległa, im większe koszty są dostarczenia produktów na tą wyspę i im trudniejsza ona jest logistycznie, żeby tam dopłynąć, to te ceny są wyższe, ale to też nie jest tak, że powiedzmy butelka wody kosztuje 3 razy tyle, co na Sycylii. Nie pomijam tutaj jakieś tam lokale gastronomiczne, restauracje, całkowicie pomijam, chodzi mi o zwykły sklep. Także zawsze warto zabrać ze sobą, zrobić zakupy, na przykład na Sycylii przed wypłynięciem, takich rzeczy droższych, czy jakichś takich specjalistycznych. Jeżeli ktoś ma jakieś nietolerancje, alergie pokarmowe, potrzebuje specjalnych produktów, to tak, tam nie ma dużych hipermarketów, gdzie z bardzo dużym wyborem. Tam są małe, lokalne sklepiki. To nie jest tak, że nic tam nie kupimy, bo często są zaskakująco dobrze zaopatrzone. Natomiast jeżeli potrzebujemy czegoś specjalistycznego, o leki przykładowo, to jest bardzo ważny temat, czy to leki specjalistyczne, czy nawet nie, no prosta, zwykła na przykład maść taka na ukąszenia komarów. Pamiętam jak, no to już było 2019 roku, przepłaciłam o kilka euro za tubeczkę maści na ugryzienia owadów na wyspie Panarea. Na Sycylii tą samą maść kupiłabym o kilka euro taniej, ale nie spodziewałam się, że pod koniec października komary będą na tyle ciały, że to będzie potrzebne w ogóle. No i finalnie wyszło na to, że musiałam to kupić. Mało tego, na przykład na wyspie Panarea, to jest na tyle mała wyspa, że tam nie ma tradycyjnej apteki z lekami sprzedawanymi według polskich standardów na receptę, bo to też jest temat rzeka, bo we Włoszech wiele leków, które u nas w Polsce są na receptę sprzedawane, tam można kupić bez recepty i na odwrót. Natomiast chodzi mi o to, że na tych małych wyspach, jeżeli w ogóle jest taki punkt apteczny, to często to jest taka połączenie drogerii z apteką i te leki, które tam są na co dzień dostępne, to są proste leki bez recepty, jakieś leki przeciwbólowe, tak, na stłuczenia, tak, czy właśnie na pogryzienia owadów, ale już leków na receptę, jakichś takich bardziej specjalistycznych, tam nie ma i one są sprowadzane na zamówienie. A jeżeli jest sztorm i nic nie przypływa, łącznie z zaopatrzeniem, z żywnością, no to taki lek też nie jest w stanie dotrzeć. I tak. To trzeba wziąć pod uwagę. Jest bardzo dużo takich czynników. Ja to wszystko szczegółowo opisuję w książce. Zrobiłam tam bardzo obszerny dział organizacyjno-praktyczny, taki stricte przewodnikowy, wiedząc, że czytelnicy nie są w stanie znaleźć tych informacji w internecie.
1: I tak sobie myślę, że trudno jest tam żyć, jeśli chodzi o takie życie całoroczne. Pani też pisze sporo o tym w książce, że na przykład ludzie, którzy mają dzieci, no i nie ma na takiej wyspie szkoły, no to się przenoszą na czas tego roku szkolnego, na przykład na Sycylię.
2: Zgadza się. To prawda. Na większych wyspach są szkoły, chociaż też jeżeli ktoś chce, żeby dziecko chodziło do lepszej szkoły średniej, a o uczelniach to już w ogóle nie ma mowy, no to często nawet jeżeli mogłoby chodzić na większej wyspie, to i tak ci ludzie się przenoszą na Sycylię. Właśnie między innymi dlatego sezon trwa tak krótko. Nie chodzi tylko o morze, tylko o to, że szczególnie na mniejszych wyspach ludzie mieszkają tylko sezonowo od czerwca do września włącznie, ponieważ wtedy dzieci nie chodzą do szkoły. We Włoszech rok szkolny wygląda inaczej niż w Polsce. Tam on się już kończy na początku czerwca. I zaczyna się, to już jest bardzo indywidualne w zależności od regionu, ale mniej więcej około połowy września. I wtedy ci ludzie mogą mieszkać na tych mniej popularnych wyspach, gdzie nie ma szkoły, tak? I te dzieci mogą z nimi mieszkać. No ale jak tylko się rok szkolny zaczyna, to oni zamykają te biznesy i się przenoszą na większe wyspy. Także jest to skomplikowane. To znaczy, powiem tak, to wszystko zależy, bo są plusy i minusy. Z jednej strony to życie jest bardziej skomplikowane. Na niektórych wyspach w ogóle woda pitna przypływa tankowcami, no więc jeżeli jest wysoka fala, no to pojawia się problem. Oczywiście są zbiorniki na tą słodką wodę, no ale może się tak zdarzyć, że przy wyjątkowo długotrwającym sztormie na przykład tej wody zabraknie. Więc no zaopatrzenie, tak? To wszystko jest też jest droższe przez to, że to wymaga transportu, ale też z drugiej strony to życie jest prostsze, ale mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej spokojne. Ci ludzie tam nie żyją tak jak my na przykład w dużych miastach, którzy gonimy za pracą, ciągle coś. Często ludzie w takiej wysoko rozwiniętej cywilizacji w dzisiejszych czasach mają coraz mniej czasu na takie normalne życie, na odpoczynek, na relaks, na pobycie z drugim człowiekiem. Tam tego nie brakuje. Nie brakuje. Także są minusy. Ci ludzie z jednej strony mają trudniejsze życie, ale z drugiej strony tworzą w ogóle takie hermetyczne społeczności. Coś takiego, to jest taka, pod tym względem to jest taka esencja Włoch, to co ludzi fascynuje właśnie w tym Dolce Vita we Włoszech, że ludzie są tam ciepli, otwarci i są zżyci ze sobą, że starsi panowie siedzą na tych ławeczkach przed kościołem czy na placu całymi godzinami, tak, rozmawiają. To jest w dzisiejszych czasach, cały czas oczywiście to można zobaczyć także na Półwyspie Apenińskim, ale głównie w tych mniejszych miejscowościach. Takie te zwyczaje z dużych miast, z innych krajów zachodnich tak zwanych, tam docierają i właśnie coraz szybsze się robi to życie, a w małych miasteczkach we Włoszech cały czas można obserwować taki ten folklor, ale na tych wyspach to jest wręcz esencja tego folkloru.
1: No właśnie, mówimy sporo o trudnościach, ale jak się przegląda zdjęcia w tej książce i czyta o tych opowieściach, no to jest pięknie. Dlaczego więc warto pojechać, polecieć, popłynąć na te wyspy?
2: Warto przede wszystkim, żeby zobaczyć taki zakątek Europy, który mam wrażenie jest już, może tak, nie powiem, że on zaniknie, że te wyspy się bardzo zmienią w najbliższych latach, tak jak wiele miejsc jednak zmieniła masowa turystyka. Ta masowa turystyka tym wyspom się nie grozi, właśnie między innymi ze względu na to, że jest tam drożej, no i też są różne trudności. Natomiast w wielu miejscach, szczególnie na tych mniejszych wyspach, człowiek się czuje, jakby się cofnął w czasie tak o 40, 50 lat, do tego świata, którego już nie ma, którego już u nas, szczególnie w miastach, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy nawet w dużych miastach włoskich. Ten taki folklor, takie Dolce Vita, takie w starym stylu jeszcze, rozklekotane stare skutery, w których nie działa migacz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa, a mimo wszystko oni je nadal wynajmują. Miałam taką sytuację, jeździłam takim skuterem, czy takie proste życie, no proszę sobie wyobrazić, że są wyspy, na których nie ma w ogóle ruchu samochodowego i gdzie, no bo nie ma ulic, albo jest jedna króciutka ulica, no i powiedzmy są jeden, dwa, trzy może samochody i kilka skuterów, no i tam na przykład osły samopas chodzą po tej ulicy i pasą się na poboczu. Gdzie my coś takiego jesteśmy w stanie zobaczyć w mieście, gdzieś na kontynencie w ogóle, tak? To jest takie niesamowite światy, tak bardzo inne od tego, co znamy. Tak bardzo takie... Z jednej strony nie ma tam wielu spektakularnych zabytków. No właściwie na większości wysp nie ma za bardzo czego zwiedzać, jeżeli chodzi o zabytki. Natomiast jest wspaniała przyroda, nieskażona, taka dosyć jeszcze dziewicza, bo bardzo na szczęście, zanim zdążono na przykład zabudować te niektóre wyspy, to pojawiły się systemy ochrony, tak? Czy UNESCO na przykład w przypadku Wysp Paryjskich. To jest też utrudnienie z jednej strony dla ludzi, ale z drugiej strony jest to bardzo szeroka ochrona takich miejsc, więc to jest... Są takie światy, o które już trudno w dzisiejszych czasach.
1: A po więcej zapraszam Państwa do książki Wyspy wokół Sycylii, Kraina wiatru i wulkanów. Autorka tej książki, pani Natalia Rosiak, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

mają osiedla z wielkich płyt.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym gościem jest dziś Robert Winnicki, były poseł, analityk i komentator polityki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
2: Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską, uwzględniając fragment krytykujący decyzję o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, nazywając to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Ukrainy. To jest sukces Polski?
3: Jest pewien sukces Polski, natomiast jest przede wszystkim porażka Ukrainy. To jest porażka krótkowzrocznego i bardzo doraźnego działania Wołodymyra Zełenskiego oraz jego ekipy, dlatego że Zełenski, to trzeba podkreślić, Zełenski nie zrobił, nie nadał imienia tej jednostce z powodu swoich głębokich, rdzeniowych przekonań ideowych. Zełenski jest z politycznych przekonań liberałem, z pochodzenia jest ukraińskim Żydem. Jemu tradycja banderowska kilka lat tak naprawdę przed wojną, jak został dopiero prezydentem Ukrainy, nauczył się na dobre języka ukraińskiego. Wcześniej był człowiekiem z tej sfery rosyjskojęzycznej. Jemu tradycja banderowska jest jak najbardziej obca. Tak osobiście. Więc on zrobił to całkowicie cynicznie. Zrobił to w ramach rozgrywki, w której potrzebuje również na Zachodzie jakichś przeciwników czy sporów zewnętrznych po to, żeby odwracać ukraińską opinię publiczną od, no wiadomo, po pierwsze frustracji i zmęczenia wojną, które jest naturalne po 4,5 roku trwania tego konfliktu wyniszczającego przecież dla Ukrainy. Inny, ale potrzebował tego, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej ukraińskiej od skandali korupcyjnych, od mega skandalu korupcyjnego związanego z jego prawą ręką przez właściwie cały czas urzędowania na funkcji prezydenta Andrija Jermaka. Jermak został zatrzymany przez Biuro Antykorupcyjne i ta afera korupcyjna no, dociera do Pałacu Prezydenckiego, do siedziby prezydenta i jest on nią bardzo mocno obciążony. No więc w ramach tych odwracania uwagi wewnętrznej opinii publicznej ukraińskiej od tego, co robi, od tego, co jest związane z tą aferą, no między innymi Zełenski poszedł w tą eskalację z Polską. I Ukraina to przegrywa.
2: A dlaczego poszedł w tę eskalację z Polską, uznając nas za, no nie chcę mówić tutaj brzydko frajerów, ale za państwo, które i tak, jeśli będzie trzeba, to Ukrainie pomoże, czy za państwo, z którym się rywalizuje, Ukraina będzie za chwilę rywalizowała na jakiejś płaszczyźnie gospodarczej czy też dyplomatycznej, dlaczego?
3: No, ja nie widzę za bardzo wielu pól tak naprawdę, de facto, rywalizacji. Niektórzy tak to opisują, że Ukraina będzie tutaj starała się być liderem regionu i zamiast Polski. Po pierwsze, Polska z tym liderowaniem w regionie to też jest różnie, bo to widzimy, że państwa regionu współdziałają z Polską wtedy, kiedy mają interes, a nie wtedy, kiedy nie zawsze, tak? Nie jesteśmy aż tak silnym liderem regionu, żeby tutaj narzucać coś. Po drugie, i Ukraina, ale Ukraina też nie będzie takim liderem regionu. Ukraina ma 5 razy mniejsze PKB na głowę mieszkańca niż Polska dzisiaj. Jest wyludniona, zniszczona wojną. Również w tej części, na której wojna się nie toczy, jest zniszczona infrastrukturalnie. Dlatego ja nie widzę tak wielu pól. Natomiast widzę taki prosty mechanizm, który był stosowany przez Zełenskiego z jego sparring partnerem przez lata, jakim był Viktor Orban na terenie Unii Europejskiej. No, panowie doskonale się uzupełniali w tym sensie, że tocząc takie bardzo ostre spory dyplomatyczne, rozgrywali to wewnętrznie. Orban straszył Zełenskim na Węgrzech, a Zełenski straszył Orbanem na Ukrainie. I to całkiem dobrze im działało, powiedziałbym. Jak coś się nie udawało jednemu czy drugiemu, no to oskarżali właśnie Zełenski Orbana, Orban Zełenskiego i dla węgierskiej czy ukraińskiej opinii publicznej karmili tym konfliktem jakieś swoje tam tematy zagadywali, powiedzmy, w ramach to, z tego, co się dzieje. Po drugie, pamiętajmy też, że Polska dzisiaj jest oczywiście kluczowa cały czas z punktu widzenia przerzutu rozmaitego wsparcia dla Ukrainy z Zachodu, ale Polska kluczową rolę odegrała w 2022 roku. Pod względem finansowym dzisiaj my nie jesteśmy żadnym kluczowym graczem, jeśli chodzi o wsparcie wojenne dla Ukrainy. Są nim państwa zachodnie. Nasze wsparcie, powiedzmy, nie jest tak kluczowe w tym momencie. I Ukraińcy doskonale sobie zdają z tego sprawę.
2: Tak? Czyli ich sympatia, bo my lubimy w Polsce myśleć w kategoriach sympatii, honoru i tak dalej, wdzięczności, ich sympatia była transakcyjna.
3: To oczywiste. Znaczy każdy normalny podmiot na arenie międzynarodowej jest transakcyjny. Polskie myślenie o stosunkach międzynarodowych, zarówno pod kątem swoich sojuszników, jak i pod kątem swoich przeciwników, jest dosyć, powiedziałbym, upośledzone. I to tak pokoleniowo, wielopokoleniowo upośledzone. No my mamy, bo to, że społeczeństwo, prawda, działa jakimiś odruchami emocjonalnymi, to jest standardowe. To jest w każdym społeczeństwie, w każdym państwie na świecie. Mamy opinię publiczną, która tam się ekscytuje, lubi tych, nie lubi tamtych, media coś nakręcają. To jest dosyć standardowe, że emocje w dziedzinie polityki międzynarodowej są. U nas jest ten problem, że u nas nawet spora część elit w ten sposób postrzega stosunki międzynarodowe na zasadzie sympatii, antypatii, honoru, przeszłości. I w ramach tego postrzegania my zwłaszcza mamy zmitologizowane postrzeganie sytuacji na wschodzie, na wschód, w państwach na wschód od naszego. Dlaczego? Dlatego, że my z automatu uważamy, że jeśli podzielają jeden interes geopolityczny, jakim jest przeciwstawienie się ekspansji Rosji, to rzeczywiście wszystkie państwa wyłączając podporządkowaną Rosję, Białoruś, leżące między Polską a Rosją mają ten sam interes, żeby się przeciwstawić rosyjskiej ekspansji. Okej. I tu się wspólne interesy kończą. Bo na przykład, jeśli patrzeć na historię, to dla takich Litwinów, jak i dla Ukraińców, pierwsza Rzeczpospolita, do której my się lubimy odwoływać i myślimy, że wszyscy tacy byli tam zadowoleni, że była ta pierwsza Rzeczpospolita, dla nich to jest problematyczne, bo z jednej strony, czego oni nie przyznają, no gdyby nie było pierwszej Rzeczpospolitej, to dzisiaj nie byłoby ani litewskiej, ani białoruskiej, ani ukraińskiej tożsamości narodowej prawdopodobnie, bo byłoby to wszystko 150-200 lat dłużej podporządkowane ziemie Rosji i tam po prostu nie wykształciłaby się ta tożsamość narodowa. Ale z ich punktu widzenia, no kiedy pierwsza Rzeczpospolita to było polskie panowanie, to była polska szlachta, król w Krakowie czy król w Warszawie,
2: I dominacja nad ich ziemiami i nad ich oczywiście. Elitami.
3: Oczywiście. A jeszcze na przykład Litwini, którzy cały czas mają w rejonie wileńskim otaczającym Wilno 50% Polaków, prawda, czy 80% w rejonie solecznickim, 20% w stolicy, w Wilnie, ten spór historyczny. Wilno większościowo litewskie stało się dopiero w latach 90. XX wieku.
2: A no właśnie, wywołał pan Litwę, państwa bałtyckie były przeciw tej polskiej inicjatywie potępiającej UPA.
3: No tak, no bo oni przecież też mieli jednostki kolaborujące z Niemcami nazistowskimi w trakcie II wojny światowej. Poza tym, że są oczywiście państwa bałtyckie jeszcze bardziej popierają Ukrainę niż Polska, no bo o ile Polska jest w stanie nawet, powiedziałbym, w ostateczności samodzielnie przeciwstawiać się Rosji, no skoro Ukraina jest w stanie samodzielnie przeciwstawiać się Rosji 4 lata, Polska też byłaby w stanie walczyć, po prostu toczyć wojnę z Rosją samodzielnie, no tyle no państwa bałtyckie wiedzą, że jeśli Kijów padnie, no to one są kolejne w menu, tak? I są łatwym celem po prostu. One wszystkie razem wzięte są de facto mniejsze od województwa mazowieckiego i łatwiejszym są celem, tak? Są płaskim terenem, które wojska rosyjskie mogą bardzo szybko zdobyć. Ale też państwa bałtyckie no, mają jednak pewną wspólną cechę historyczną z Ukraińcami, to znaczy tworzone w nich były jednostki kolaborujące z Niemcami nazistowskimi, jednostki wojskowe, ale też na przykład były popełnione przez tamtejszych tubylców zbrodnie w związku na przykład współpracy z Niemcami nazistowskimi, jak chociażby na Litwie. No my mało o tym mówimy, że na Litwie oni pamiętają, że w sensie nie chcą pamiętać. Na Litwie